Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce zostałby rad, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się,

atkuj się to wstyd. Pamiętaj, bracie, skończy źle, zmarnujesz talent, spryt. Uciekłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem.

świat. Jam odrzekł, precz ruszaj stąd, na darmo nie trać słów. Brat otarł łzy i ruszył w dal, a jam bandytą znów. I od tej chwili upłynęło kilkanaście lat, aż wreszcie z bandą moją mnie złowiono. I wtedy mi się przypomniało, co mi mówił brat, gdy mnie na salę z sądu prowadzono. Między sędziami brat mój stał, on mnie na śmierć skazywać miał. Antek, Antek,

Kat, załkałem, lecz otarłem łzy, a w sercu brakło tchu. Brat rzekł, wieszajcie, a sam padł, bo serce pękło mu i nie pomogły matki łzy, ni brata jego głos. Dziś szubienica czeka mnie, bandyty

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Thank you.

Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarty.

kocha swoją żonę. Pora wracać, aż papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano.

Lepiej chodźmy, bo papiera zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska bieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten fuł. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przeczyść oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Despierta, Dominguín despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cuba su Música, José Torres w radiu Nowy Świat. No i muszę powiedzieć, że wczoraj spędziłem przepiękny dzień, jaki? Urodzinowy. Proszę Państwa, skończyłem 67, zaczynam 68. Urodzony w 1958, mi się wydaje, że... Nie wydaje mi się, tylko naprawdę urodziłem się w tamtym wieku. Więc skończyłem 67, 68 zaczynam i idę po więcej. Proszę mi wierzyć, że jestem bardzo wdzięczny wszystkim. Przede wszystkim Bogu za to, że mam takie zdrowie. Na razie nie choruję, nie byłem nigdy w szpitalu, więc zaczynam 68 pełnym animuszem i z planami na ten rok 2027, bo jakby nie było, to będę obchodził 45-lecia pracy artystycznej i szykuję plany. Wiadomo, że do końca roku nie zostało więcej, ale to będzie w przyszłym roku, więc słyszycie teraz głos człowieka, który rozpoczyna kolejny etap życiowy, więc dziękuję bardzo za wszystkie życzenia, które dostałem. Akurat byłem bardzo zajęty, bo byłem wczoraj z rodziną, więc w Stanach, więc dziękuję bardzo za te miłe słowa, za które dziękuję wszystkim w kraju i za granicę. No i jak ci, którzy śledzą moją audycję już od dwóch ostatnich audycji, mówimy o wielkiej postaci muzyki salsowej, czyli Rubén Blades. Dotarliśmy do momentu, kiedy już minęliśmy ten okres, kiedy się rozstał z Will Colonem, się rozstał z Fanion Records i zaczął nagrywać dla Elektra i walczył z nowymi przeciwnościami losu tej dżungli, które są te wytwórnie płytowe. Dzisiaj zaczniemy od płyty pod tytułem Rubén Blades with Strings, czyli płyta ze smyczkami i przeważają bolera. Nie będziemy za dużo w tym, bo to wprowadza taki melancholijny nastrój, ale trzeba wszelkie strony tego artysty. Więc zacznijmy od płyty z 1988 roku, Rubén Blades with Strings. I pierwszy utwór nosi tytuł Przeciwność losu. Pierwszy utwór, który zaprezentuję z tej płyty, nosi tytuł po prostu Duele, czyli nic innego niż po prostu boli. I Rubén Blades en De Cuba su Música.

Ale tutaj właśnie dzisiaj zacząłem na temat tych płyt i tych niezgodności z niezgodnościami z firmami płytowymi. I najważniejsza rzecz, ta płyta jest spóźniona. Tak oficjalnie With Strings okazała się w 1988 roku, ale nakładem jeszcze Fania Record. Oficjalna dyskografia Bladesa również podaje, że 1988 rok, ale materiał nie powstał w 1988 roku. I tutaj mamy najciekawsze fakty, że Fania miała w swoim archiwum nagrania Bladesa z wcześniejszego okresu, związane z jego zobowiązaniami wobec wytwórni. Ale według szczegóły rekonstrukcji historii tych nagrań, materiał na 4 problematyczne albumy Fania, czyli El que la se la paga, słuchaliśmy, Mucho mejor, też słuchaliśmy, Doble filu, też słuchaliśmy i teraz With Strings, pochodzi zasadniczo z sesji z 1982-83 roku. Proszę sobie wyobrazić, że Fania to dopiero później wykorzystała go, kiedy Blades już dawno poszedł własną drogą. Czyli już Blades już nie współpracował z nimi, a oni jeszcze mieli materiał, który mógł wykorzystać według zobowiązań Bladesa co do wytwórni. Czyli słuchają płyty With Strings z 1988 roku, wydaje się, że dostajemy starego Bladesa w nowym opakowaniu. Kolejny utwór tej płyty z 1988 roku, With String, nosi tytuł No es preciso, czyli nie jest to koniecznie. I Rubén Blades, en De Cuba su música.

I to, co mówię od początku, że ta wytwórnia Fania Records nie zamierzała po prostu pozwolić mu odejść. Matsuchik, czyli kolejny wspólnik, miał w ręku stare nagrania i zaczął je wydawać. With Strings było właściwie albumem z bolerami. To bardzo ważne dla zrozumienia brzmienia. Nie jest to typowa salsa Rubena Bladesa. Album składa się z samymi bolerami. Sin fe, no es preciso, co słuchaliśmy. Tu me acostumbraste, bardzo znany utwór. Te odio y te quiero, rewelacyjny. I utwór Duele, którym zaczęliśmy nasze spotkania. I tu pojawia się świetny paradoks. Siembra, utwór, który znany z nami jako wielki numer społeczno-salsowy, dostaje tutaj zupełnie inne życie. Blades śpiewa ją jako bolero i dużo bardziej miękki, romantyczny i niemal klubowym charakterem. Póki co posłuchajmy z tej samej płyty. Tu sabes mucho, czyli ty dobrze wiesz. I Rubén Blades.

Przepiękne bolero. I zanim przejdziemy do kolejnej płyty z tego samego roku, z 1988 roku, chociaż teraz okazuje się, że materiały były już wcześniej nagrane, ale przez fanie przetrzymane. Bo w 1988 roku Blades eksperymentuje również z muzyką rockową, anglojęzycznym repertuarem i współpracujemy z innymi, ze Stingiem, Elvisem Costello, Lou Reedem przy Nothing But The True, ale równocześnie Fania wypuszcza romantycznego, bolerowego Bladesa z archiwum. To jest wręcz symboliczne zakończenie jego epoki Fania. Ale teraz przechodźmy do kolejnego albumu z 1988 roku, tutaj była mowa Nothing But The True, czyli nic, tylko prawda. Utwór przepiękny, czadowy, Chameleon.

I teraz jak na złość babci, Kameleon to zmienia kompletnie brzmienie. To jest jeden z najciekawszych przykładów rockowej strony Bladesa z tego okresu. I to nie jest próba zrobienia przez Bladesa amerykańskiego rocka w prostym sensie. On wchodzi w język rocka, R&B i popu, ale zachowuje swoją latynoską wrażliwość. Zresztą słychać to, jak to ja zawsze mówię, te spice, czyli smaczki, przyprawy salcowe, które zawsze mocno są ujawnione. Wprowadza elektryczne gitary. Oczywiście, żeby był rock, musiała być elektryczna gitara, ale bardzo mocną sekcję bas z perkusją.

klawisze i syntezatory. Ja mówię to ze względu na zmianę z brzmienia podczas współpracy z Willy Colón. Paulino da Costa, wybitny perkusjonista na instrumentach perkusyjnych. Bobby Allende i Rafael Isaerri na bębnach afrokubańskich bata. I rozbudowania tego wokalu w chórkach. I to jest fantastyczny szczegół. Pod rockową powierzchnią cały czas siedzi afrokaraibska rytmika. Bata nie jest tu dekoracją. Daje utworowi zupełnie inną pulsację niż typowy amerykański rock. Kolejny utwór z tej płyty nosi tytuł Letter to the Vatican, czyli list do Watykanu. I tutaj mamy przykład, czego Ruben Blades chciał osiągnąć tą płytą Nothing But The True. Nie chodziło mu tylko o przetłumaczenie swojej salsy na angielski. Ten utwór, list do Watykanu, to tragikomiczna historia pani Rosy, młodej kobiety, która jest głęboko pogrążona w alkoholizmie i problemach psychicznych. Siedzi w barze w Nowym Jorku, pije, traci kontrolę, a w pewnym momencie zaczyna pisać list do papieża. Oczywiście jej list jest absurdalny i jednocześnie rozpaczliwy. Proszę papieża o rzeczy, które symbolizują jej uzależnienie, nadzieję i autodestrukcję. A tak w rzeczywistości nie jest to piosenka o Watykanie jako takim. Watykan staje się symbolem ostatniej instancji, do której człowiek desperacko próbuje się zwrócić. Czyli z 1988 roku Nothing But The True, Letter to the Vatican. Endeku Basu Muzyka, Rubén Blades, wiecznie żywy.

No i tu słyszymy, że ta płyta Nothing But The Truth jest pierwszym w karierze Bladesa albumem całkowicie anglojęzycznym. Nie był to przypadek, ani chwilowa mody. Blades chciał wejść z własnymi historiami do angloamerykańskiego odbiorcy, a przede wszystkim rynku USA. Album wydała Elektra, a Blades już wtedy był dużą gwiazdą muzyki latynoskiej. Ale on nie chciał porzucić publiczność latynoskiej, dlatego zrobił coś bardzo charakterystycznego. Teksty zostały przedstawione również po hiszpańsku, żeby jego dotychczasowi słuchacze mogli dokładnie zrozumieć, co mówi. Zresztą ja też tak czuję. I w wywiadzie z 1988 roku wyjaśnił, że chodzi mu o budowanie mostów, a nie odcinania się od latynoskich korzeni. I kolejny z tej płyty utwór I Can't Say Nothing But True i Ruben Blades.

I mimo wszystko, że śpiewał po angielsku, jednak ten smaczek latynoski był taki brazylijski smak w tym utworze się pojawia, więc nie rezygnuje z zbliżenia się do swoich słuchaczy hiszpańskojęzycznych i chociażby poprzez rytmy to trzymać ich blisko. Idziemy w tym samym roku, 1988, wykonał kolejną płytę. Płyta, która nosi tytuł Antecedente, czyli w tym znaczeniu przy tej płycie to można byłoby tłumaczyć przeszłość lub dziedzictwo. To Antecedente jest to, co poprzesza dane wydarzenia i stanowi jego tło, źródło lub wcześniejszy etap. Z tej płyty pierwszy utwór nosi tytuł Contrabando, czyli po prostu przemyt.

I dla tych, którzy śledzą całą historię rozstania z Will Colon, to mogą powiedzieć, przecież bardzo podobne brzmi do tego okresu z Will Colon, ale przede wszystkim to przez aranżację Sexy Dantej. Tutaj pusony są wysunięte do przodu i mają tą charakterystyczną, ciężką, lekką, chropowatą barwę, którą kojarzy się z okresem płyty Siembra i wcześniejszymi nagraniami Bladesa z Colony. Ale jest tu ciekawa rzecz. To nie jest po prostu powrót do Williego Colona. Na płycie Antecedentes Blade korzysta z muzyków i aranżerów, którzy potrafią otworzyć tę estetykę, ale sam Blades jest już artystycznie w innym miejscu. Można powiedzieć, że Antecedence brzmi jak Blades, który wyszedł z epoki Colona, ale jeszcze nie wyszedł z jej języka muzycznego, zresztą bardzo korzystnego na owe czasy. Bo tutaj puzony tutaj robią ogromną, ogromną robotę. I w klasycznym brzmieniu fani puzony często spełniają funkcję niemal ściany dźwięku. Czyli puzony, rytm i wokal. A nie wokal, orkiestracja i puzony jako tło. Kolejny utwór z tej płyty z 1988 roku. Antecedente. Nuestro adiós. Czyli nasze pożegnanie. Ale my jeszcze się nie żegnamy, jeszcze zostało trochę czasu.

I kilka uwag na temat tego utworu. Zaczął się w piękny bolero, potem zamienił się w wolną czaczę, a końcówka to nie to, że ja przerwałem utwór, tylko Ruben Blades improwizuje, że jak będziecie grzeczni, to pozwolę pianiście, żeby zagrał kolejne solo. Ale widocznie byli niegrzeczni i nie zagrał. Płyta Antecedente, Nuestro Adios. I pozostajmy troszeczkę w tej płycie z 1988 roku. Antecedentes, Ruben Blades i Juana Mayo. Kobieta prostytutka, kobieta żyjąca z kontaktów z mężczyznami, ale to robi bez moralizowania. W tekście padają ptak świtu, czyli kobieta nocnego miasta, wędrowniczka chodnika, peregrina de la acera, veterana de la espera, czyli weteranka czekania, callejera flor de amor, uliczny kwiat miłości, ríe por fuera y por dentro está llorando, czyli na zewnątrz się śmieje, ale wewnątrz płacze. Oto historia tej piosenki przerzucana na dźwięk.

I tutaj mamy z tą piosenką mamy potwierdzenia, że pomału Ruben Blades z utworem Juana Mayo otwiera jak gdyby swój powrót jako kronikarz społeczny, a nie jako dawny Ruben Blades z okresu Willy Colona, chociaż brzmienie jest bardzo, bardzo podobne. I już Ruben Blades jest w innym miejscu artystycznie. A kolejny utwór to jest jeden z najważniejszych utworów na płycie Antecedente. I okazuje się, że jego adresatem nie jest kobietą, ani konkretna osoba. To jest pieśń o Panamie, kraj, w którym się urodził. Ruben Blades mówi wprost z perspektywy swojej ojczyzny. W tekście stopniowo odsłania, że owo ty z tytułu oznacza Panamę. Jej ziemię, historię, ludzi i pamięć. W refrenie pojawia się wręcz nazywam się Panama. Nacer de ti, czyli narodzić się z ciebie.

Czyli cały czas mamy do czynienia z nowym Rubem Bladesem, który społecznie i politycznie bardzo się zaangażował. I na zakończenie pierwszej godziny mamy z tej samej płyty Antecedentes kolejny utwór o ziemi panamskiej pod tytułem Patria, czyli ojczyzna. Ale tutaj bardzo dużo afrokubańskiego feelingu, guałanko na początku, jak słyszycie. Patria, Panama. Indykumasu muzyka.

I jesteśmy w drugiej połowie naszego spotkania de Cuba su Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. I kontynuujemy w sprawie, w temacie Ruben Blades. Przeczeszaliśmy no, bardzo poważne okresy jego twórczości w związku z kolejnymi płytami, z kolejnymi wydarzeniami, a teraz ja uważam, że w trakcie uświadomienia tego, co on przeżył, bardzo, bardzo duży wpływ miała współpraca z Willie Colon i bardzo dużo poważnych dla historii salsy utworów powstało z tym duetem, czyli Ruben Blades i Willie Colon, ale zawsze, że znajdowało jakiś kwas pomiędzy, najpierw pomiędzy nimi samymi, a potem kwestia tej wytwórni płytowej Fania Records, która nie chcą przywłaszczyła bardzo kwestia twórczości Rubena Bladesa. Więc kolejna płyta, również z 1988 roku, Antecedentes, to jest w karierze Rubena płytą przełomową, bo w 1988 roku znajduje się on w bardzo szczególnym momencie, po kilku latach eksperymentów, po rozstaniu z Willie Colonem, po odejściu od klasycznego modelu Fanie, a jednocześnie właśnie wtedy wraca do potężnego, tradycyjnego brzmienia salsy. I to dlatego te moje spostrzeżenia o pulsonach było absolutnie trafne, bo Ascendente to jest powrót do salsy, ale nie do przeszłości. Ten album został nagrany pod koniec 1987 roku i wydany we wrześniu, wow, w tym miesiącu, 1988 roku. A producent był sam Ruben Blades, a za aranżację odpowiadał m.in. Oscar Hernandez i Michael Vinyas. Oczywiście pojawiły się nowe muzycy, ale najważniejsza zmiana to Seis del Solar, czyli zespół, został przemianowany na Son del Solar i wraca sekcja pulsonów, więc to powoduje, że brzmienie trochę się zbliża do brzmienia z Willie Colon, ale jak mówiłem, wraca do salsy, ale nie do przeszłości. Więc rozpoczniemy drugą godzinę utworem pod tytułem Noches de Ayer. En De Cuba su Música.

i po przesłuchaniu tego utworu można by było mieć takie dziwne skojarzenie, że brzmi podobne do brzmienia razem z Willy Colón. Dla mnie zawsze, cały czas mnie nurtuje ten problem, ale Rubén Blades wraca do salsy. A nie dlatego, że zabrakło mu pomysłów, wręcz przeciwnie. Dopiero po tych eksperymentach wiedział, czego chce. Uważa się, że płyta Antecedente była powrotem do korzenia i bardziej tanecznej salsy. Album był też odbierany jako świadome odrzucenie części wcześniejszej elektroniki wraz z zespołem Seize Solar na rzecz seksy pulsonów. No i tu pojawia się duch Willy Colón. Z tej płyty teraz mamy płyta z 1991 roku Caminando, czyli idąc. Pierwszy numer tytułowy. Caminando. Rubén Blades. En de Cumbas Música.

Niezaprzeczalny jest, że brzmienie bardzo przypomina brzmienia wraz z Willy Colon, ale jest to naprawdę istotne. Słucha się na przykład utwór Juana Mayo czy Tas Caliente, Contrabando i momentami można pomyśleć, przecież to brzmi jak blade z czasów z Willy Colon, ale różnica jest diametralna. Wtedy było Rubén Blades i Willy Colón. Teraz jest Rubén Blades i Son del Solar. Czyli Blades przyjmuje inny język muzyczny, który współtworzył z Willy Colón, ale przestaje być zależny od Colona jako producent i lidera muzycznego. I to jest ogromny krok w jego artystycznej emancypacji. Posłuchajmy z tej płyty z 91 roku Caminando, Ella se esconde, czyli Ona się ukrywa.

I trzeba by było, nie wiem, zawsze zaczynam wypowiedź od słowa i, ale żeby nawiązać, można powiedzieć, że płyta Antecedente to jest również odpowiedzią na płytę Nothing But The True. I tutaj robi się naprawdę ciekawe, bo w tym samym roku, w 1988, Blades wydaje Nothing But The True w języku angielskim, ze stylem rockowym, R&B, ze Stingiem, Elvis Costello i Antecedente, hiszpański język, salsa, Panamę, barrio, czyli dzielnica, Puzony, Son del Soral. Ale oficjalna dyskografia wymienia oba albumy z 1988 roku. To pokazuje, że Blades nie dokonywał wyboru albo salsa, albo rock. On chyba chciał pokazać, mogę być artystą międzynarodowym, ale nie muszę

A jeżeli analizujemy ten wkład w jego twórczości i przyczepiamy się, że on ciągle brzmi jak za czasów współpracy z Willy Colonem, to można by było też powiedzieć, że cały czas brzmi jak muzyka kubańska, bo jest oparte na wszystkich kubańskich rytmach. Son, danzón, rumba, więc te wpływy nie dają się ukryć. Ale myślę, że tematycznie Rubén Blades też wraca do swoich korzeni. I tutaj właśnie o tym, co mówiłem, że na płycie Antecedentes znowu pojawia się miejski kronikarz. Czy tutaj Juana Mayo, opowiadając o tej kobiecie, Contrabando, czyli kontraband, Nacer de ti, Patria przede wszystkim, to jest, jak gdyby wracał do tego, co było jego najważniejszą siłą. Salsa plus opowieść, społeczeństwo, pamięć i kraj. Panama.

Kolejny utwór z tej płyty z 91 roku, Caminando, Raíz de Sueños, czyli korzenia marzeń.

I tutaj mamy moment powstania tej płyty Caminando, która się okazała w 1991 roku i była pierwszym albumem, który nagrał Ruben Blades po przejściu z Elektry do Sony International, czyli kolejna zmiana wytwórni. Ten materiał nagrywano od listopada 90 roku do lutego 91 w Nowym Jorku i producentem wreszcie był sam Ruben Blades. A to był bardzo istotny moment, bo płyty Siembra, Buscando America, Escenas, Crossover Dreams, Blades miał już za sobą ogromne eksperymenty stylistyczne. Teraz mówi niejako, wracam do salsy, ale na własnych zasadach. I na własnych zasadach właśnie nagrywał płytę Caminando. Zaprezentuję utwór pod tytułem Cipriano Armenteros, czyli zdecydowanie brzmi jako imię i nazwisko, ale według historycznej opowieści, którą wykorzystał Blades, Cipriano Armenteros był panamskim bandytą działającym w 1806 roku w Veragua. Został schwytany przez oddział dowodzony przez Manuela Frolesa i jako więźniem był prowadzony przez okolice. Ludzie wyśmiewali go, gdy był ranny i pokonany. Ale jest ważne zastrzeżenie. Nie traktowałbym całej historii z piosenki jako ścisłej biografii historycznej. Blades wykorzystuje zawsze postać funkcjonującą w panamskiej tradycji opowieści ludowej i buduje z niej dramatyczną narrację. Więc Cipriano Armenteros, człowiek, który nie grzeszył grzecznością.

I trzeba powiedzieć, że na tej płycie nadchodzą momenty trudne dla Rubén Blades. Album ukazał się 22 września, czyli bardzo bliska data, tylko że 92 roku, i był nagrywany w marcu i w kwietniu w nowojorskim Power Station. Producentami byli Rubén Blades i Oscar Hernández, a zespół pozostawał Son del Solar. Ale najciekawsze jest to, dlaczego ta płyta w ogóle powstała w tej formie. Blades początkowo planował album związany z 500. rocznicę przybycia Kolumba do Ameryki. Wtedy jednak ciężko zachorowała jego matka, Anolan Diaz, Kubanka notabene. Jej choroba i późniejsza śmierć całkowicie zmieniły kierunek projektu. Z tego osobistego doświadczenia narodziły się trzy niezwykłe utwory. Amor i Control, w którym opowiada naprawdę bardzo ciężkie momenty przejścia choroby jego mamy. On nie chciał napisać po prostu piosenki o śmierci własnej matki. W wywiadach tłumaczył, że przedstawiał własne doświadczenia, ale następnie przekształcił je w historię innej rodziny. Dzięki temu utwór stał się uniwersalny. Nie jest to już tylko jego osobistym wspomnieniem, czyli pierwszej z tej malutkiej, przykrej serii Amor i Control.

I po tym utworze, który opowiada o chorobie jego mamy, rak, który jest nie do wyleczenia, nosi tytuł Amory Control. Kolejny z tej małej, bardzo osobistej serii mówi, nosi tytuł Canto a la Madre. Jest to chyba najbardziej intymnym utworem na płycie Amor i Control. Tutaj Rubén Blades mówi już bez żadnej maski narratora. Rubén Blades napisał ten utwór po śmierci swojej matki, która zmarła w 1991 roku po nawrocie choroby nowotworowej. Sam Blades mówił, że w okresie jej choroby powstały trzy utwory: Canto a la Madre, Canto a la Muerte i Amor y Control. Tym razem Canto a la Madre.

Bardzo, bardzo ujmujący utwór Canto a la Madre, gdzie Rubén Blades przeżywa odejścia mamy. I kolejny utwór z tej serii to Canto a la Muerte. Jest bardzo przyjmujący utwór i zawsze warto go posłuchać razem z tym Canto a la Muerte, bo to właściwie dwa różne spojrzenia na tę samą śmierć. W tym utworze Blades zwraca się bezpośrednio do śmierci. Pierwsze słowa są niezwykle mocne. No te alegres muerte, hoy con tu victoria, czyli nie ciesz się śmierci ze swojego zwycięstwa. Matka umarła fizycznie, ale śmierć nie zdołała jej naprawdę zabrać. Moja matka żyje cała w mojej pamięci, czyli Canto a la Muerte i Rubén Blades.

i z charakterystycznym sposobem, który Ruben Blades traktuje sprawę społeczną, można by było powiedzieć, że Canto a la Madre i Canto a la Muerte są niemal jak dwa rozdziały jednej historii. Canto a la Madre mówi o niej, natomiast Canto a la Muerte mówi do śmierci. A Amor y Control pomiędzy nimi pokazuje, jak doświadczenie choroby matki Bladesa zostało przekształcone w uniwersalną opowieść o rodzinie. To jeden z tych momentów w jego biografii, gdzie prywatny Ruben Blades całkowicie wychodzi na pierwszy plan. Kolejny utwór nosi tytuł Piensa en mi. W tej piosence Ruben Blades zaczyna się od sytuacji, kiedy człowiek przegrywa, traci nadzieję, nie ma już siły i zaczyna uważać, że nie ma po co dalej. I wtedy pojawia się Piensa en mi, czyli pomyśl o mnie. Ale nie w znaczeniu erotycznym czy romantycznym. To raczej, jeśli będzie ci źle, pamiętaj, że jestem przy tobie. Z 92 roku Amor y Control, Piensa en mí.

i bardzo typowy dla Rubena Bladesa optymizm. Jeżeli twoje marzenia rozpadły się, jeśli poniosłeś porażkę, jeśli straciłeś pewność siebie, jeśli straciłeś nadzieję, pomyśl o mnie. Jesteś podróżnikiem i wszystko jest przemijające, ale moja miłość jest prawdziwa i nie odejdzie. I na zakończenie trochę podwyższamy temperaturę z tej samej płyty z zespołem Son del Solar, El Apagón. El Apagón, rzecz, która jest bardzo popularna teraz na Kubie, bo apagón to jest brak prądu i oczywiście światła, czyli apagón, wyłączony prąd, ale mam nadzieję, że Państwo mają jasność tego, co chciałem Państwu przekazać. I jeszcze to nie koniec, bo historia jeszcze trwa. José Torres de Cuba, su música w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Celińska-Czaniecka. Rosja nie ustaje w atakach. Wojska tej nocy zaatakowały Ukrainę, wykorzystując 138 dronów, w wyniku czego 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych, przekazały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Połowa z wykorzystanych przez Rosję bezzałogowców to modele odrzutowe. Odnotowano trafienia środków ataku powietrznego w 17 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych dronów w 5 lokalizacjach. Tymczasem ukraińskie drony zaatakowały dziś Moskwę. Uszkodzona została rafineria. Na miejscu zdarzenia działają służby ratownicze. Mer rosyjskiej stolicy przekazał, że od wczoraj zestrzelono ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Oskarżył jednocześnie Ukrainę o próbę zakłócania przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji. Na zagrożenia przygotowuje się także nasz kraj. Jak reagować, gdy otrzymamy alert RCB z poleceniem znalezienia miejsca schronienia?
1: W tym alercie RCB, który dostawali ostatnio mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia, było napisane: szukaj miejsca bezpiecznego. To miejsce bezpieczne to jest taka szeroka definicja. To są oczywiście schrony, ukrycia, to są punkty schronienia, ale to są też takie improwizowane, takie na szybko znalezione tak zwane miejsca bezpieczne. I tutaj odwołuje się też do poradnika bezpieczeństwa, 34 strona, i tam jest napisane: szukajmy pomieszczeń, które mają grube ściany, grube stropy, są bez okien, mają jakieś wyjście awaryjne i mają dostęp powietrza. Taki garaż stanowiskowy na poziomie -1, -2 spełnia niewątpliwie taką definicję.
0: Mówił w TVN24 major rezerwy doktor habilitowany Jarosław Stelmach. Zmiany w systemie ostrzegania przed zagrożeniami zapowiadają rządzący. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 automatycznych syren alarmowych, przekazał szef MSWiA. Obecnie jest ich około 350.
2: Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację. W ciągu roku chcemy uruchomić tą funkcję cell-broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty i będzie działał jak syrena alarmowa.
0: Mówił w Lublinie minister Marcin Kierwiński, który wczoraj uczestniczył w treningu reagowania. Na koniec w serwisie Niemcy i wybory samorządowe w 2 krajach związkowych. Według sondaży w Berlinie o wygraną walczą Lewica i chadecka CDU, której liderem jest kanclerz Friedrich Merz. Na 3 miejscu plasuje się skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec, dalej Zieloni i SPD. Z kolei w graniczącej z Polską Mecklenburgii Pomorzu Przednim walka o władzę rozstrzygnie się najprawdopodobniej między SPD, która od 5 lat rządzi w tym landzie, a skrajnie prawicową AfD. Różnica w najnowszych sondażach to zaledwie 1 punkt procentowy. Wyniki tych wyborów będą

0: trzech lat.
1: Dzień dobry.

Zaczynamy od klasyki i standardu, a że przenosimy się dzisiaj do lat 50., to będzie ich tych standardów jeszcze co najmniej kilka. Virtuos Percussi Terry Snyder otworzył nasze dzisiejsze spotkanie utworem I'm in the Mood for Love z albumu Persuasive Percussion, który ten album stał się jednym z symbolicznych albumów wczesnej ery stereo, to znaczy dźwięki były rozmieszczane między kanałami w sposób bardzo efektowny, jak na 59 rok, a album był wręcz reklamowany jako atrakcyjny również dla osób zainteresowanych testowaniem sprzętu stereo. Kajtek Strzelczyk dba o to, żeby i u nas stereo było właściwie wypoziomowane i ja, Maria Zamachowska, standardowo zajmuję się nawigacją głosową, a więc teraz skręcamy do kraju nad Wisłą.

Natasza Zylska z piosenką o nietrudnym do odgadnięcia tytule Kasztany. Pomysł na tę piosenkę narodził się w połowie lat 50. w Trójmieście. Po jednym ze spektakli w Teatrze Kameralnym w Sopocie spotkała się grupa zaprzyjaźnionych aktorów, między innymi Krystyna Wodnicka, która według źródeł napisała tekst, i Zbigniew Korepta, który stworzył do tego tekstu muzykę. Jestem też ciekawa, czy zaczęli już Państwo zbierać tegoroczne kasztany, a jeśli tak, to jest, czy jest ku temu jakiś konkretny powód, cel bądź motywacja? Maria.Zamachowska@opanowyświat.online. Tutaj o wszelkie sygnały poproszę. Państwo się spokojnie zastanawiają, a my słuchamy pięknej piosenki napisanej przed wojną w 1933 roku, ale pod koniec lat 50. wykonała ją Barbara Rylska, a mowa jest o Mońku Przepiórko.

0: bardzo smutna piosenka.
1: Ciężko się nie zgodzić. Balbina, kobieta realna i konkretna, oraz Moniek, całkowicie oderwany od rzeczywistości, romantyk, który siedzi na tych schodach i śpiewa tę piękną i prostą melodię, która na stałe wchodzi do głowy, właściwie już przy drugim refrenie. Moniek Przepiórko w wykonaniu Barbary Rylskiej, która wtedy była członkinią warszawskiego STS-u i, o ile źródła mnie nie mylą, to wykonywała tę piosenkę w programie zatytułowanym Idź na spacer alegorio, co jakoś bardzo mi się podoba. Do kraju nad Wisłą, a nawet konkretnie do Warszawy, wrócimy jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, tymczasem za ocean.

Jazzowa wokalistka, pianistka i kompozytorka amerykańska, oczywiście Carmen McRae, która w latach 50. przeżywała największy rozkwit swojej kariery. Ta piosenka I'm Through With Love nagrana została w 57 roku, ale podobnie jak poprzedni Monik Przepiórko, napisano ją w latach 30. i już do tego czasu nagrania Carmen McRae zdążyła zdobyć status standardu jazzowego i tak też została. Żeby się jednak w tej jesiennej aurze jakoś nie zasmucić w zupełności, to w ramach kontry do I'm Through With Love następny utwór nosi tytuł I'm In Love Again.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich piosenek, ta I'm in Love Again została i napisana, i oryginalnie wykonana w latach 50., którymi się tutaj dzisiaj zajmujemy. Jej autorami są nowoorleański pianista, wokalista i kompozytor Fats Domino oraz również z Nowego Orleanu pochodzący trębacz, kompozytor, aranżer i producent Dave Bartholomew. Panowie należeli do grupy artystów, których twórczość znalazła się do dokładnie na granicy rhythm and bluesa i rodzącego się rock'n'rolla, co słychać również w piosence I'm in Love Again. No to skoro jesteśmy przy tych, jak to realizujący tę audycję Kajtek stwierdził, romantycznych jesiennych piosenkach, to zatrzymajmy się w tym 55 roku i przy Billie Holiday.

0: Nad Warszawą, z tego co widzę, niebo jest szarawe. Za 3 dni oficjalnie rozpocznie się jesień, a więc pozwalam sobie niniejszym rozpocząć sezon na romantyczne i nostalgiczne piosenki w wykonaniu Billie Holiday. I've Got a Right to Sing the Blues to znów piosenka napisana na początku lat 30. Za tekst odpowiada Ted Kerr, a muzykę skomponował Harold Arlen. Ten jest jednym z najważniejszych amerykańskich kompozytorów muzyki popularnej XX wieku, znany później m.in. jako autor muzyki do piosenki Over the Rainbow. Billie Holiday nagrała I've Got a Right to Sing the Blues 2 razy. To drugie nagranie wybrzmiało dziś u nas, a znaleźć je można na albumie Velvet Mood z 1956 roku. Otrząśnijmy się z tych smutków nieco, proponuję.
1: We can't be.

Count Basie i mocno swingujące One O'Clock Jump w wersji alternatywnej, zarejestrowanej w latach 50. właśnie, bo oryginał został stworzony w latach 30. również. One O'Clock Jump z tymi charakterystycznymi, krótkimi, powtarzającymi się riffami i rozmową właściwie między sekcjami w orkiestrze, gdzie to jest tak zwane call and response. Jedna sekcja pyta, a druga jej odpowiada. Ja też wiem, że my jesteśmy jeszcze przed południem, ale do skakania zapraszam i zachęcam. Dalsze skoki poprowadzi Jean Vincent. W dodatku ta piosenka nosi tak wspaniale nieskomplikowany tytuł Bebopaluda.

Dwa utwory za nami. Najpierw wybrzmiał Gene Vincent i jego reprezentacyjne dla rockabilly Bebop Palula, a zaraz później The Ames Brothers i piosenka z początku lat 50. Candy Bar Boogie 8 Bites to the Bar. I tym sposobem dotarliśmy do kącika troskiego język włoski. Wychodzimy ze Stanów Zjednoczonych, opuszczamy tamten kontynent. Kącik troskiego język włoski dzisiaj w rozbudowanej postaci. Najpierw piosenka o iście jesiennym tytule, Buongiorno Tristezza, czyli Dzień dobry smutku, to Claudio Villa.

Claudio Villa wykonał tę piosenkę Buongiorno Tristezza w 1955 roku i w tym samym roku wygrał też razem z nią festiwal w Sanremo, co tylko dowodzi, że smutne piosenki nie tylko w warstwie tekstowej też miały potencjał na sukces. Nie wiem, jak to jest dzisiaj, może mi Państwo podpowiedzą. Znaczy mam pewne podejrzenia, ale nie będę się w nie zagłębiać. Żeby się jednak smutku właśnie nie utopić, to poprosimy panią Katarzynę Walentę, która zaśpiewa nam Similau.

0: Caterina Valente urodziła się w Paryżu w rodzinie włoskich artystów cyrkowych i śpiewała w wielu językach, czego też dowodzi piosenka Similo. Ona ma dwa współistniejące tytuły. Mamy dosyć niedużo czasu, w związku z tym pędzimy dalej w stronę Danii i pierwszej piosenki, która pojawiła się ze strony duńskiej na Eurowizji. Wykonuje ją pani Brit Wilke.
1: Farvel da min tøs, og hold dig nu kvik. Jeg tilstår mit hjerte, giver ligesom et

Birte Wilke i Gustav Winkler oczywiście w piosence Skibet, Skal, Seile i Nat, co przetłumaczyć można mniej więcej na statek ma wypłynąć tej nocy. Dania w 1957 roku po raz pierwszy zdecydowała się wystartować w konkursie Eurowizji i ta piosenka wygrała eliminacje krajowe, a my zawracamy do kraju nad Wisłą i Wisłą do Młocin, śpiewa Mieczysław Fok.

za lufą iskrzy się srebrny ślad. Wczesny ranek nad wiślański piach ozlocił. Ej, chyba już wysiadać czas, już blisko pachnący las. Tu pośród lasu gwaru cicha i tylko słychać olszynowy śpiew. Tu zostaniemy dzień calutki,

0: spadać czas, już blisko pachnący las.
1: Wisłą może i dopłynęliśmy do Młocin, to Mieczysław Fok i Orkiestra Taneczna z 1953 roku, ale na koniec audycji i tak wylądowaliśmy w Hawanie według amerykańskiego kompozytora Lesa Baxtera. Za tydzień słyszymy się w latach 60., a za dzisiaj dziękujemy serdecznie. Kajtek Strzelczyk zostaje z redaktorem Manem. Ja, Maria Zamachowska, kłaniam się nisko i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Największe dotychczas uderzenie ukraińskich sił na Moskwę. Drony zaatakowały kluczową dla rosyjskiej stolicy rafinerię. Obiekt położony jest 15 kilometrów od Kremla. Ponadto w wyniku ataku bezzałogowca w obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od wielu miesięcy. Efektem są problemy z dostawami paliw w niektórych regionach Rosji i wprowadzone ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ostatecznie jednak do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rosjanie tej nocy zaatakowali Ukrainę, wykorzystując 138 dronów, w wyniku czego 8 osób zginęło, w tym troje dzieci, a kolejnych 5 osób zostało rannych, przekazały władze regionalne w komunikatorze Telegram. W czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ma dojść do podpisania duńsko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Grenlandii. Zdaniem duńskiego szefa dyplomacji zapewnione zostanie poszanowanie dla duńskiej integralności. W ocenie prezydenta USA umowa przewiduje większą obecność amerykańskich żołnierzy, a co za tym idzie, stałą kontrolę nad bezpieczeństwem. A mieszkańcy Kopenhagi w rozmowie z agencją AP porozumienie oceniają tak. To ogromna ulga, bo szczerze mówiąc, bardzo boli fakt, że USA były niegdyś jednym z naszych najbliższych sojuszników, a Donald Trump wykorzystuje każdą okazję, by próbować rozbić Unię Europejską oraz sojusz między Europą a Stanami Zjednoczonymi. To dla nas obecnie najbardziej realistyczne rozwiązanie, ponieważ jesteśmy małym narodem i musimy współpracować z większymi państwami. We wspólnym oświadczeniu z premierem Grenlandii szefowa duńskiego rządu wskazała, że porozumienie wzmocni wspólne bezpieczeństwo w Arktyce i regionie północnego Atlantyku, a jednocześnie uznaje suwerenność i integralność terytorialną królestwa oraz prawo narodu grenlandzkiego do samostanowienia. Początek sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jutro. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
1: A od poniedziałku praca już w ramach ONZ-u, spotkania także i dwustronne, spotkania wielostronne, w tym dotyczące tematyki bezpieczeństwa, specjalne spotkanie z prezydentami trzech państw bałtyckich w kontekście wyzwań natury bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej i Wschodniej. To jest, będzie bardzo ważna rozmowa w kontekście różnego rodzaju informacji, które pojawiają się w przestrzeni także i medialnej.
0: Przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. A to był serwis Radia Nowy Świat.

a nie jak po omacku. Dzień dobry Państwu. Jak ustaliliśmy to z Kajtkiem, który realizuje dzisiejszą audycję, jeszcze w piątek, to mamy nadal końcówkę lata, a więc jeszcze właściwie powinniśmy być na wakacjach. Ale niedokładnie to są wszystko prawidła, do których się stosujemy. Niemniej temperatura w Radiu Nowy Świat nie zmieni się z nastaniem jesieni ani zimy, tylko tak kalendarzowo wspominam. A teraz wracam już do spraw codziennych. Jedną ze spraw codziennych jest korespondencja od Państwa, którą przyjmuję, będąc właścicielem adresu wojciech.man@nowyświat.online. I początek. Początek. Znany artysta, niekoniecznie wszystkim dookoła, bo nie należy do supergwiazd, ale ma długą karierę, a nazywa się Bobby Rush, ale nagranie może zaskoczyć trochę.

Bardzo sensowny tytuł utworu, Gotta Have Money, czyli trzeba mieć pieniądze. Oczywiście, że tak, ale nie to jest istotą tego nagrania. Niektórzy, którzy znają Bobby'ego Rusha i jego nagrania, mogli oczekiwać typowego bluesowego charakteru utworu, a tu nagle właściwie disco. Bo to było disco, a właściwie to było skierowane do DJ-i 50 lat temu. Wyobraźcie sobie Państwo, że te taśmy zostały odnalezione dopiero niedawno i 50 lat temu bluesman Bobby Rush został nakłoniony przez, no nie wiem, osoby decyzyjne, jak to się mówi, do przygotowania oferty dla wówczas istniejącego na rynku amerykańskim i nie tylko amerykańskim boomu dyskotekowego. Powstały takie oto wersje, zresztą trzeba po latach przyznać, że zrobione znakomicie, zawodowo są tak porywające do tańca, a nie odbierające do końca charakteru muzyki Bobby'ego Rusha. I teraz się ukazały w takiej limitowanej wersji winylowej, jak sądzę. W każdym razie to jest wspomnienie sprzed pół wieku. Bobby Rush.

Disco, disco. 50 lat temu te taśmy się trochę przeleżały, ale powróciły do publiczności, która może po pół wieku doceni jakość tych nagrań. To był Bobby Rush, czyli 50 lat temu, a 60 lat temu, a właściwie 60 lat temu z okładem, ukazała się inna płyta i to już chyba najstarsi ludzie nie pamiętają. To jest z mojej strony tak zwana podpucha, bo jestem przekonany, że pamiętają. I ta płyta z 1965 roku niedługo ukaże się w wersji rozbudowanej, wyczyszczonej, zremasterowanej, poprawionej z dodatkami i w ogóle pięknie wydana i w ogóle i wszyscy, a może nie wszyscy, ale fani tego zespołu pewnie z niecierpliwością czekają. A państwo z niecierpliwością czekają, o jakiej grupie mówię. A ja nie powiem, bo nagranie chyba powie samo za siebie. One, two, three, one.

0: wielki prezent. Też oczekuję na tę płytę, nie będę ukrywał, ale już są udostępnione fragmenciki, żeby ten apetyt zaostrzyć i oto kolejny kąsek.
1: Michel, take one.
2: One, two, three, four.

Zagorzali fani oczywiście zachwyceni są tymi wersjami, tymi takimi niedokończonymi jeszcze fragmentami, takim podgadywaniem, bo tu słychać kogoś w tle. Oczywiście to jest dla tych zapamiętałych fanów, ale myślę, że każdy, kto pamięta o tym nieprawdopodobnym wydarzeniu, jakim było istnienie The Beatles, będzie chciał choćby w wersji okrojonej dopaść to wydanie Rubber Soul. A ja nie będę Państwa męczył zbyt długo, ale mam jeszcze jeden taki smakołyk z tego albumu. To będzie Day Tripper, nagrany właściwie, przymierzali się do tego utworu w prywatnym domu i zostało to zarejestrowane.

0: We were blasted.
1: Takiej wersji chyba nie słyszeliście. Ale są i krytycy, bo otrzymałem mail z taką właściwie, powiedziałem, dość poważną

wątpliwością, ileż to lat można odświeżać te starocie? Odpowiem za siebie. Można. Tym bardziej, że są głosy bardzo pozytywne po tym fragmenciku odświeżonej i rozszerzonej wersji Rubber Soul. I myślę, że po prostu nie chcę tego rzucać na tło ogólne, ale żyjemy w wolnym kraju. Jedni odświeżają, a inni idą sobie na zupełnie inny koncert albo w ogóle omijają muzykę. Dodatkowo podpadłem znowu, bo sam jestem mądralą, która opowiada, jak to należy po polsku ładnie mówić, że tu taka końcówka, a tu to. A sam oberwałem teraz od słuchaczy, bo powiedziałem DJ zamiast DJ-ów i oczywiście, no co? No tak powiedziałem, pomyliłem się. Przepraszam, a mogę nawet powiedzieć tak agresywnie. Przepraszam! Przepraszam! No ale będę się starał. Oczywiście, będę się starał. A teraz wracamy do programu audycji i oto coś, co... Ja nie wiem, czy dobrze jest, kiedy ja mówię, że coś odkryłem, bo zaraz ktoś pisze, panie, a co pan odkrył? Ja to znam od bardzo dawna. Ale ja to znam od bardzo niedawna. Grupa z Nowego Orleanu, ale nie grająca taką muzykę, jakiej moglibyśmy się spodziewać, czyli jakąś tradycyjną, taką norlański jazz, albo preservation, albo coś jeszcze. A jeszcze będzie chyba jeden Nowy Orlean później. A zaraz, dobrze. Ale w każdym razie zaskoczyło mnie to brzmienie i po jednym utworze, po tym właśnie, pomyślałem, zaraz, szybko musimy zobaczyć, co dalej. Ale na razie ten utwór.

0: W zasadzie, przepraszając za tych DJ-i, nie użyłem jakże wygodnego i wprowadzonego przez polityków sformułowania, które w sposób uniwersalny uniewinnia. Trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś poczuł się urażony, to przepraszam. No dobrze, a teraz wracamy do tego, co grało, a to grało świeżo, bo to nowa płyta, ale brzmieniowo coś tak jakby Can't Hit, tak jakby znowu te lata temu, ale tu już nie będzie uwagi krytycznej, że odświeżamy starocie, tylko po prostu podtrzymujemy nastrój staroci w sposób, nie wiem, czy nowoczesny, nie bardzo, nawet bo grali po staremu. A ta grupa, którą przed chwilą słyszeliśmy, to Leopard Hounds, zespół z Nowego Orleanu, który przypadł mi do serca i ci, którzy znają moje audycje, chyba się temu nie dziwią.
1: There's a climate catastrophe creeping up like a snake in the grass. Beer and hypocrisy, chaos and shattering glass.

I wszystko się zgadza. Ładnie grają, tradycyjnie, ale współcześnie. Jestem zadowolony, że tę płytę mam. I jeszcze zaprezentuję Państwu jeden utwór. Baywater jest w tytule, a Baywater oczywiście kojarzy się z Nowym Orleanem, czyli Patrioci, Leopard Hounds.

Dostałem bardzo interesujące pytanie, czy mam w zanadrzu jakiś utwór, który pasowałby do jazdy na rolkach, bo córka osoby pytającej, podobno 7-letnia, jeździ na rolkach dookoła radia i nie może złapać rytmu. Jest to trudne zadanie, muszę powiedzieć, tym bardziej, że ja jako rolkarz nie mam zbyt dużego doświadczenia i ostatnio nie rolkowałem, ale czy ja wiem, może to, co teraz nastąpi, będzie odpowiadało. Muszę sobie wyobrazić, teraz ja stoję, jestem na rolkach i nagle to gra.

Jak tam rolki? Nie jestem pewien, czy idealne, bo można tak na złamanie karku polecieć i w ogóle jakieś łamańce robić, ale było energicznie. A do tego jeszcze udało mi się teraz przeprowadzić taką operację mentalną, że skoro przepraszałem za nie najlepsze odmienienie, właściwie trudno powiedzieć, czy to jest słowo DJ, bo to skrót. Niemniej przyszło mi do głowy, że to idealnie pasuje do tego, czego słuchaliśmy przed chwilą. A słuchaliśmy grupy, która, jak popatrzymy na litery, nazywa się Species, ale to nie jest Species, bo to jest angielskie słowo Species, ale to jest grupa nasza, patriotyczna, polska. Więc mieliśmy okazję takie polonikum wprowadzić do audycji, ale teraz wrócę do tego DJ-a, który nie bardzo się jakoś łączy z tą muzyką, a tymczasem dla mnie połączył się idealnie. Mam na myśli sformułowanie, które pada w niektórych listach od Państwa, że w audycji nastąpiło darcie japy, a skrót od darcia japy to jest DJ, czyli DJ. To możemy się umówić, że ja, ostrzegając tych, którzy nie przepadają za taką muzyką, na przykład powiem, że coś teraz dla DJ-ów albo dla miłośników DJ-ów i wszyscy będą wiedzieli, że może być hałas. A wracając do Species, czyli Species, oni zakończą tę pierwszą część audycji, ale ani się ważcie odejść od głośników, bo będzie pięknie.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Program ceny paliwa niżej może wrócić, jak zapowiedział premier, CPN zacznie obowiązywać, jeśli tylko prezydent tym razem podpisze uchwaloną po raz drugi przez Sejm ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Przypomnę, poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, rosnące ceny ropy oraz ograniczenia w dostawach mogą doprowadzić do kolejnych podwyżek na polskich stacjach i wzrostu inflacji.
1: Jeśli ceny wzrosłyby do poziomu jeszcze 10 zł, to dla części konsumentów będzie to próg cenowy akceptowalny, dla części niestety już to będzie granica, przy której będą w naturalny sposób ograniczali korzystanie ze swoich samochodów, ale też jednocześnie to będzie ten moment, kiedy ten impuls inflacyjny będzie dotykał nas w coraz większym stopniu i nawet jeśli my fizycznie zrezygnujemy z jazdy samochodem, to za to droższe paliwo zapłacimy w usługach, cenach towarów, które na co dzień kupujemy.
0: Wskazywała w rozmowie z TVN24 analityczka rynku paliw Urszula Cieślak. Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego, poinformował resort obrony Japonii. Była to kolejna próba rakietowa Pjongjangu w ciągu ostatnich 8 dni. Szacuje się, że obiekt już spadł do morza. Straż Przybrzeżna nie odnotowała szkód, lecz zaapelowała do statków znajdujących się na morzu o ostrożność. Biuro premiera poleciło służbom przygotować się na nieprzewidziane okoliczności, a także dokładać wszelkich starań, aby gromadzić i analizować informacje oraz przekazywać je społeczeństwu. Na koniec w serwisie Ekstraklasa piłkarze Motoru Lublin zremisowali bezbramkowo z liderem tabeli Górnikiem Zabrze w meczu 9. kolejki Ekstraklasy. Podsumowuje obrońca Górnika Andrzej Zmarzły.
2: Trudny mecz dla nas, no i potem drugą połowę my mieli więcej z gry i myślę, że mieliśmy strzelić bramkę i wygrać ten mecz. Motor jest bardzo, bardzo dobry doma i wszystkie drużyny doma grają troszkę inaczej u nas w Zabrzu. No jest takie, szkoda, że nie strzelili i byliśmy tam bardzo blisko, myślę, że szkoda. No.
0: We wcześniejszych spotkaniach Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2, a GKS Katowice wygrał z Krakowią 3-2. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Wisłą Kraków i Legią Warszawa. A dziś w Gliwicach Piast podejmie Pogoń Szczecin. Start za chwilę o 12:15. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Maniak po omacku. Wojciech.man@nowyświat.online, druga część dzisiejszego maniaka. I oto pomyślałem sobie, skoro trzymałem pochwalne głosy na temat Species, a mam w odwecie, przepraszam bardzo, nie, to się tak w odwecie, mam w portfelu, mam mam w zapasie jeszcze jeden utwór, a pomyślałem sobie, dla DJ-ów Species, nasz polski species.

To kolejny przyczynek do obrony przed takim schematycznym myśleniem, bo jeśli pada hasło Nowy Orlan, to niektórzy mają w uszach czy w głowie tylko jedno, a my dowodzimy, że niekoniecznie, bo i Leopard Hounds w pierwszej godzinie i teraz The End Power to jeszcze inne gatunki. Jeśli ktoś tak naprawdę posłucha, to tam usłyszeć można bardzo, bardzo dużo różnych gatunków. A to End Power to jest takie trio śpiewających instrumentalistów, pięknie harmonizujących i wydaje mi się, że zdecydowanie wartych pochwały.

Przed nami teraz taka nieco bardziej rozbudowana ekspozycja pewnego zespołu, który wybrałem do audycji. Nie chcę użyć słowa z litości, bo to niewłaściwe, chociaż troszkę oddaje mój nastrój. Zespół, który przepadł, który okazuje się, że był skazany na porażkę. Zespół, którego płyta debiutancka była źle przyjęta. I po prostu po nagraniu tej płyty zespół się rozpadł. A mnie się zrobiło żal i pomyślałem, że te lata, które minęły, bo znowu sięgamy do historii, do 1975 roku, może jednak zmienią nieco spojrzenie na muzykę, która wtedy w ich wykonaniu znalazła się na płycie. Za chwilkę o tym troszkę szerzej, ale najpierw próbka muzyczna.

Od razu powiem, że mam pewien żal do Państwa, do słuchaczy, a konkretnie do słuchaczy innej mojej audycji Muzoleum, która w ostatni poniedziałek była poświęcona jednemu z muzyków, który wystąpił w tej grupie, której słuchaliśmy przed chwilą. Myślę tu o Mike'u Bloomfieldzie. Prezentowałem jego sylwetkę, a właściwie wczesny okres jego działalności i pytałem słuchaczy, czy mam przejść do dalszych etapów, które moim zdaniem są bardzo interesujące. I proszę sobie wyobrazić, ani jednego listu z odpowiedzią. Oczywiście to nieładnie jest, żebym ja się prosił o reakcję, bo Państwo robią to z własnej woli, ale zawsze jest jakaś tam paczka listów, a tym razem nic. Więc nie wiem, czy to muzeum było w złym momencie nadane, czy nie podobała się Państwu ta muzyka. Niemniej Mike Bloomfield pozostał u mnie ze znakiem zapytania, czy mam powracać do jego twórczości w kolejnych wydaniach poniedziałkowego muzeum. Może nie jedno po drugim, ale gdzieś tam w przyszłości. Ale jednak moje postanowienie dotyczące tego, że ten zespół dzisiaj wystąpi, pozostało w mocy i oto przed nami grupa KGB. Niebezpieczna nazwa, źle się kojarząca, a ta nazwa to dzięki literom pierwszym nazwisk. Jeszcze dodam, że ta grupa uznawana była za supergrupę. Trochę na wyrost, bo powiedziałem, że płyta nie bardzo przypadła do gustu krytykom ani publiczności. A to KGB to m.in. G, czyli Barry Goldberg, i B, czyli Mike Bloomfield. Pytam Was i siebie, czy warto było schlastać ten album?

Być może do słabej oceny płyty KGB dołożyła się jeszcze opinia samego Mike'a Bloomfielda, który po rozpadnięciu się zespołu przyznał, że tak naprawdę to jego zdaniem powstanie tego kwartetu było podyktowane raczej przesłankami merkantylnymi, raczej chęcią zarobienia pieniędzy dodatkowych i te pieniądze były zresztą przyczyną sporu. Panowie się dość szybko pokłócili, nie mieli porozumienia finansowego, choć być może artystyczne istniało. I tak oto supergrupa przestała istnieć, ale istnieją nagrania, do których dzisiaj w Maniaku po omacku wracam.

wyrażoną przeze mnie tą dezaprobatą dla słuchaczy, sprowokowałem jednak przyjście korespondencji. Przyszły listy. Jeden to troszkę tak jakby darcie łacha ze mnie, bo słuchacz napisał: nie słuchałem, ale było bardzo ładne. Nie wiem. I pyta, czy to były pretensje również w stosunku do tych, którzy nie słuchali audycji, czy tylko do tych, którzy słuchali, ale się nie odezwali. Nie, to troszkę tak pół żartem powiedziałem, ale przyszły też listy poparcia dla Bloomfielda. Ktoś tam powiedział, że uwielbia Super Session, ktoś uwielbia Life Adventures, więc pewnie do tego Bloomfielda wrócę, bo i ja bardzo cenię tamte nagrania sprzed lat, a myślę, że ci, którzy się z nimi nie zetknęli, będą mieli sporo przyjemności. Ale o tym w któryś kolejny poniedziałek. A dzisiaj... A właśnie, powiedziałem, że troszkę będzie szersza ekspozycja tej płyty, która przepadła. I ostatni utwór to świadectwo, że bez względu na okres w muzyce rockowej, który powiedzmy zaczniemy od 1962 roku, kiedy ta grupa pojawiła się na firmamencie, ta grupa pozostała czymś bardzo ważnym i również magnesem dla wielu wykonawców, żeby coś z ich repertuaru uszczknąć, zrobić po swojemu albo zrobić jak najbliżej oryginału, czyli chyba niektórzy z Państwa się domyślają, bo o tym mówiliśmy w pierwszej godzinie, czyli grupa The Beatles. KGB też nie pozostali na nich obojętni.

Biografie różnych większych i mniejszych gwiazd muzyki rozrywkowej pokazują ścieżki ich kariery. Często one są podobne do siebie, ale niektóre są trochę inne. To jest właściwie truizm, no ale są tacy, którzy zaczynali szczególnie w Stanach Zjednoczonych w chórach kościelnych i potem zaczynali swoją karierę. Inni byli pod wpływem rodziców bardzo muzykalnych. Jeszcze inni, a szczególnie ostatnio, startowali w różnego rodzaju talent show, no i zostali dostrzeżeni i w końcu uzyskali jakiś kontrakt płytowy, a niektórzy zrobili prawdziwie wielką karierę. Są też tacy, którzy zaczynali po prostu od amatorskiego grania i no i właśnie, ci amatorsko grający potrafili w którymś momencie zainteresować tych ważniaków z wytwórni i dotarli najpierw do studia na próbne nagranie, a potem doczekali się prawdziwych kontraktów.

ale piękne, mocarne trąby. Pomyślicie, może Nowy Orlean? Nie. To jest, proszę Państwa, Nowy Jork. Przepraszam za żart słaby, Nowy Jork. A grupa Lucky Chops, która rozpoczynała swoją działalność artystyczną, grając, jak myślicie, gdzie? Grali otóż w metrze nowojorskim. Oczywiście metro jest sprzyjającym miejscem dla amatorskich muzyków, bo tam jest akustyka, echo, specjalny pogłos, ale z metra nie każdy wychodzi na powierzchnię, nie każdy trafia do studia i nie każdy podpisuje kontrakt płytowy. A grupa Lucky Chops tego dokonała i myślę, że oni będą się pojawiać w moich audycjach, bo ta muzyka... Oczywiście mam słabość do tych trąb, ale w ogóle robi mi nie najgorzej, czyli robi mi przyjemność, sprawia mi właściwie przyjemność. A jak Państwo ocenią, to się okaże. A na razie jeszcze jedna próbka tego, co nagrali po wyjściu z metra.

Lucky Chops. Proszę Państwa, prawdziwie wszystko wiedzący redaktor powinien nie mówić tego, co ja powiem, bo to trochę wstyd, że czegoś nie wie, czegoś nie słuchał. Ostatnio natknąłem się na świeżo wydaną płytę grupy Haken. Posłuchałem, ale trudno powiedzieć, żebym się przewrócił na ziemię z zachwytu, ale poczytałem o nich, bo nie wiedziałem i widzę, że tam wcześniej oni nagrali rzeczy, które miały bardzo dobre recenzje. Sięgnąłem po te nagrania i oto pomyślałem, o szkoda, powinieneś się redaktorze wcześniej to jakoś gdzieś zlokalizować i posłuchać, bo spodobało mi się. To brytyjska grupa, która kultywuje, nie wiem, troszkę atroku, troszkę takiej progresji, ale to są rzeczy już współczesne, a nie historyczne. I pomyślałem, skoro mam takiego średniego długasa na koniec, to zarzucę wędkę, może zresztą niektórzy z Państwa doskonale znają te płyty, a ja jestem trochę debiutantem, ale mam odłożony jeszcze jeden długas, może na przyszłą niedzielę. Trochę to zależy od Waszej reakcji, ale postanowiłem próbować i przyznać się z otwartą przyłbicą, że nie znam wszystkich zespołów na świecie, bo nie znam, ale jestem dla Was dobry, jak tylko coś wynajdę, to prezentuję. Kajtek Strzelczyk Państwu się kłania jeszcze w to lato, które się kończy. Wojciech Mann także i zapraszam do posłuchania grupy Haken.

0: Jest 13:00, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ukraina zaatakowała ważną rosyjską rafinerię. Ukraiński atak dronowy w okolicy Moskwy potwierdza zdolność tego kraju do przejęcia inicjatywy w wojnie, ocenił w rozmowie z PAP były szef GROM, generał Roman Polko. Jego zdaniem kluczowa jest wytrwała kontynuacja obranej przez Ukrainę strategii. Kluczem nie jest spektakularny atak, tylko po prostu wytrwały atak, czyli kontynuacja tego i zachowanie zdolności do prowadzenia tych uderzeń odwetowych, ocenił ekspert. Do ataku doszło zaledwie kilkanaście kilometrów od Kremla. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że jednostki Sił Obrony zaatakowały rafinerię Gazprom Nieft w rejonie Kapotnia. Zniszczono jeden z kluczowych zakładów przemysłu naftowego Rosji oraz obiekt logistyczny agresora. To miliardy dolarów, które zasilają machinę wojenną, skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie Telegram. A w rosyjskich atakach na Ukrainę tej nocy wykorzystano 138 dronów, 8 osób zginęło, w tym troje dzieci. Kolejnych 5 osób zostało rannych. Połowa z wykorzystanych przez Rosję bezzałogowców to modele odrzutowe. Przenosimy się do kraju. Łącznie ponad 20 tysięcy osób wzięło udział w szkoleniach w gotowości, przekazała wiceszefowa resortu obrony. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka uczestniczyła w szkoleniu na terenie 18. Stołecznej Brygady Terytorialnej.
1: Dowiecie się Państwo, jak się przygotować na trudną sytuację. Jest część dotycząca pierwszej pomocy, jest część dotycząca szeroko rozumianego survivalu, część dotycząca bezpieczeństwa w świecie cyfrowym, w mediach społecznościowych.
0: W ćwiczeniach obronnych może wziąć udział każdy powyżej 13 roku życia. Zapisy na przykład przez aplikację mObywatel. W serwisie na koniec Stany Zjednoczone. Dziennikarze trzech redakcji zablokowani przez prezydenta. Donald Trump ogłosił, że CNN, MS Now i Politico kłamią na jego temat, dlatego nie pozwoli redakcjom pracować w Białym Domu. Agenci Secret Service skonfiskowali przepustki reporterów. W ocenie korespondentów to ruch niezgodny z amerykańską konstytucją. To nie pierwsza taka sytuacja. Podczas pierwszej kadencji Donald Trump zakazał pracy w Białym Domu jednemu z dziennikarzy telewizji CNN. Sąd nakazał później przywrócenie dostępu reporterowi. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Raczek mówi.

Ach, co to będzie się dzisiaj działo, proszę Państwa. Będziemy rozmawiali o Lalce, o serialu Lalka, który możemy oglądać na Netflixie. Ale najpierw o piosence, która nas przywitała. Daniel Ponder, nowe nagranie. God of You, czynię z Ciebie Boga. Jesteś moim Bogiem. No, trochę to nawiązanie do Lalki, do Wokulskiego, który robił Boga czy Boginię z Izabeli Łęckiej, mimo że ona wcale nie chciała i nie czuła się właściwą osobą i odrzucała te jego zamiary. Możemy nazwać to, co robił Wokulski, miłością, a możemy też nazwać mobbingiem, w zależności od tego, jaki mamy stosunek do relacji męsko-damskich i z której epoki jesteśmy. Czy bardziej chcemy widzieć Lalkę jako powieść XIX-wieczną Bolesława Prusa i zarazem okazję, żeby rozmawiać o tamtej Polsce i o tamtych realiach historycznych, szczególnie jeśli jesteśmy historykami lub kochamy ponad wszystko historię, to wtedy szukamy detali, szukamy prawdy. Natomiast jeśli jesteśmy ludźmi, dla których czas dzisiejszy, teraźniejszy jest najważniejszy i zdobycze tego czasu uważamy za na tyle ważne i słuszne, że chcemy przez ich pryzmat zobaczyć różne inne opowieści teraz i wcześniej tworzone, to wtedy mamy podejście dużo luźniejsze i wtedy jesteśmy otwarci na nowoczesność, której akurat ta wersja Netflixowa Lalki dostarcza nam w dużych ilościach. Wtedy się cieszymy. No ale jak Państwo widzą, są dwie grupy absolutnie wykluczające się podejścia do Lalki, do adaptacji dawnych dzieł literackich, do współczesnych stylów filmowych czy serialowych, do tego, czy powinniśmy oglądać filmy w kinie tylko, czy na równi z nimi szanować seriale w streamingu. No, w każdej z tych spraw potrafimy się różnić i zauważyłem także, że jeśli czujemy, że jesteśmy w mniejszej grupie, jeśli nasz pogląd wydaje nam się, że słabnie, to zaczynamy być bardziej nerwowi i zaczynamy bardziej agresywnie tę rosnącą grupę naszych przeciwników atakować. Wtedy zaczynamy być nawet czasami wulgarni, a na pewno pozwalamy sobie na argumenty ad personam, to znaczy przestajemy rozmawiać o filmie czy o serialu, a zaczynamy rozmawiać o tych, którym się podoba ten serial albo którym się nie podoba i zaczynamy zwalczać nie tyle to, co było początkiem dyskusji, ile po prostu zaczynamy walić w przeciwnika, próbując go zniszczyć. I to się nazywają argumenty ad personam i oczywiście, jak Państwo wiedzą, to są najniższej jakości argumenty, które w zasadzie wykluczają takiego rozmówcę z rozmowy na jakimś poziomie, który moglibyśmy nazwać zadowalającym. Czyli krótko mówiąc, to są argumenty, których nie wolno stosować w dyskusji, co przypominam wszystkim komentującym. A dzisiaj będziemy dużo komentowali, bo audycja Raczek Mówi to jest oczywiście audycja, w której Państwo mają głos. Będziemy recenzowali serial Netflix, Lalka z Netflixa. No i już tych recenzji jest bardzo dużo. Kacper właśnie przed chwilą powiedział, że może dzisiaj rekord pobijemy, zaraz się okaże. A skoro już wspomniałem Kacpra, to przypominam nasz skład naszej ekipy, która siedzi tutaj w naszej centrali Radia Nowy Świat przy ulicy Ostrej ciągle na Wilanowie w Warszawie. Więc Kacper Siedlecki oczywiście, Kajtek Strzelczyk, no i ja, Tomasz Raczek, który do Państwa teraz mówię. Lalka, słuchaliśmy Daniel Ponder, ale od tego momentu już będziemy słuchali muzyki z serialu Lalka. Skomponował ją Basz. No a Basz to, jak Państwo wiedzą, Bartosz Szmyt, notabene kolega z Radia 357, który tam ma swoją audycję. No więc posłuchajmy pierwszego fragmentu muzyki Basza z serialu Lalka.

0: No i siedzimy sobie tutaj w studiu, Kacper Siedlecki i ja.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No i wiesz co, na początku to trzeba się opowiedzieć, do której grupy należymy i do której ty należysz. Entuzjastów lalki Netflixa czy krytyków, którym się wątroba wywraca na samą myśl o tym, co zrobiono?
1: W grupie entuzjastów się znajduję.
0: No to tak jak ja. Zobaczymy, czy wśród naszych słuchaczy też jest taka zgoda, bo podejrzewam, że będą różne argumenty. A jeśli bym mógł cię zapytać, dlaczego? To znaczy, co jest głównym powodem, że ci się podoba ten serial?
1: Wiesz co, ja uwielbiam, kiedy się bierze tekst źródłowy i potrafi się z niego zrobić opowieść, która czerpie, ale jest opowieścią o czymś innym, albo jest opowieścią wręcz zupełnie inną. I w tej lalce, no nie chcę tutaj najwięcej zdradzać, ale dla mnie ta lalka jest trochę taką też opowieścią o tym, co znajduje się między kartami powieści, ale też takim bardzo interesującym zabiegiem, który mówi, zobaczcie, tu macie napisane jedno, zwłaszcza tutaj myślę sobie o zakończeniu, a ja wam dopowiem historię, jaka się kryła za tym oryginalnym zakończeniem. Więc na pewno rozszerzenie tej historii, pójście gdzieś w tej opowieści dalej, dopowiedzenie kolejnego rozdziału lalki, to myślę, że jedna rzecz. Druga to uważam, że aktorstwo i casting i został tam przeprowadzony wybitnie. Uważam, że wszyscy stanęli na wysokości zadania. Wiem, że jest dyskusja na temat tego, czy Tomasz Łęcki jest tym, który jest w powieści. Dla mnie to jest jedna z najciekawszych kreacji aktorskich ostatnich czasów. Jest to jeszcze fantastycznie podbijane znakomitą charakteryzacją tej postaci. No oczywiście z Sandrą Drzymalską na czele, która uważam, że też nawet Tomasza Szucharta, który jest genialny, po prostu zjada. Nowy Rzecki, który jest nie dość, że też zinterpretowany, to jest przede wszystkim olbrzymim taką bombą świeżości.
0: No ale aktor, wiesz, jest nieograny, po prostu, jest nowym człowiekiem, dokładnie. Dlatego, że my się przyzwyczailiśmy, że to, wiesz, taki subiekt, który właściwie nie ma własnego życia, a tutaj ten Rzecki ma swoje życie. Dokładnie. I ma nadzieję na jeszcze lepsze życie.
1: Dokładnie. Wszystkie też drugoplanowe, epizodyczne postaci fantastyczne. Ale wiesz co, chciałem tutaj, może się ze mną zgodzisz, może nie, do tego dyskursu, czy dobrze, czy źle, czy prawidłowo, czy nieprawidłowo, dołożyć taką cegiełkę, która ostatnio mi w głowie się budowała. To, że troszeczkę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i to, że mamy tutaj do czynienia z jedną z pereł naszej polskiej literatury, więc cokolwiek się z tym zaczyna robić, to może się, załóżmy, udać bądź nie udać. Natomiast myślę sobie, ile osób, które tak bardzo krytykują lalkę, spojrzałoby na filmy, które podejrzewam, że uwielbia. I zrobiłem sobie taką małą notatkę. Lśnienie Kubricka. Czas apokalipsy. Łowca androidów. Jeden z najważniejszych filmów science fiction właściwie ostatnich 5 dekad. To są filmy, które uchodzą za znakomite, które uchodzą za fenomenalne. Wszystkie te trzy są w oparciu o tekst źródłowy. Wiadomo, Jądro ciemności, Stephena Kinga powieść, to są powieści, które zostały wywrócone.
0: Jądro ciemności to Konrada.
1: Tak, znaczy tak, nie, tu mówiłem o Kubricka Lśnieniu.
0: Okay.
1: Tak jest. Że to są filmy, które zostały oparte o powieści i wywrócone do góry nogami. I my je uwielbiamy.
0: Tak, i wszystko nam jedno, jak tam było w powieści, bo dokładnie, naprawdę filmy
1: dokładnie.
0: Dla nas są ważniejsze.
1: I teraz myślę, że też pojawiają się zza oceanu głosy, ta lalka jest fantastyczna.
0: No New York Times tak napisał.
1: Dokładnie. I dlaczego my teraz mamy mówić, przecież oni się nie znają, oni nie czytali pewnie nawet lalki. No może nie czytali, ale zachwycają się lalką Netflixa, tak jak my zachwycamy się Lśnieniem Kubricka, czy jego czasem apokalipsy.
0: A co powiesz na taką wredotę? To znaczy natknąłem się na komentarze pań, moim zdaniem wrednych strasznie, które odnoszą się do Sandry Drzymalskiej, że no jak ona ma nas reprezentować, nas kobiety, to nie tak siebie widzimy, to nie takie kobiety nazywamy pięknymi i w ogóle nie rozumiem, co ten Wokulski w nich widzi. I to piszą kobiety.
1: Ale mówisz, że piękno zewnętrzne czy wewnętrzne?
0: Nie zewnętrzne oczywiście, chodzi o pewien typ urody.
1: Mhm. Wiesz co, ja myślę, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, jak Izabela Łęcka powinna wyglądać. Weźmy na przykład wszystkie ekranizacje lalki, które były wcześniej i Hasa, i serialową.
0: No ale wiesz, Małgorzata Braunek nie przypominała Beaty Tyszkiewicz.
1: Nie, ale chodzi chyba tutaj o jakiś taki rodzaj urody klasycznej, urody delikatnej, ale jednocześnie takiej zimnej, ostrej, wyniosłej. Sandra Drzymalska taka nie jest. Sandra Drzymalska jest zupełnie inna. Zarzut, że nie wiem, jest niewystarczająco ładna, jakkolwiek tutaj wpisuje się to w kanony piękna.
0: Niewystarczająco klasyczna, ładna, dystyngowana. Bo moim zdaniem Drzymalska jest bardzo ładna, ciekawie
1: tak,
0: ładna.
1: Tak, dokładnie, dlatego głosy bardzo dziwne. Ja myślę, że postać Sandry Drzymalskiej jest przede wszystkim niebywale wielowarstwowa. Jest to postać, którą potrafimy przez te kilka odcinków jednocześnie nienawidzić, jednocześnie uwielbiać, jednocześnie być ciekawym jej, więc ja myślę, że wszystko, co Sandra Drzymalska tutaj zrobiła, to po prostu jest majstersztyk.
0: Powiem ci, że ja tę Izabelę Łęcką w wykonaniu Sandry Drzymalskiej to mam blisko serca. To znaczy, ilekroć widziałem tę postać, to tak chciałem podejść do niej, ją objąć. To tak dzisiaj się nie należy dotykać bez pytania, ale objąłbym ją takim, wiesz, ojcowskim objęciem, bo ona tak strasznie chce, żeby jej życie coś znaczyło.
1: Tak, ona jest taka mocno skonfliktowana w środku.
0: I tak bardzo widzi, że jej to wszystko ucieka gdzieś, mm-hmm. ale podejmuje dramatyczne próby i unowocześnienia się, i zawalczenia o siebie, żeby nie dać się tanio kupić innym. I w tym jest taka rozbrajająco szczera i bezradna zarazem. I chciałoby się jej pomóc. W każdym razie ja chciałbym Drzymalską w roli lalki przytulić i powiedzieć, pomogę ci, nie martw się, pokażę ci sposób, żeby z tej opresji jakoś wyjść. A do tych poprzednich Izabeli, w poprzednich inscenizacjach, to bym tak nie miał takiego podejścia, tylko tak bym

0: jeżeli twórca może do tego dotrzeć, to może zrobić coś naprawdę fenomenalnego. I ja myślę, że lalkę jako ikonę polskiej literatury powinno się jeszcze częściej wywracać, jeszcze częściej interpretować, robić i te klasyczne, i te wywrotowe. Dlaczego nie?
1: Poczekaj 10 dni, będziemy mówili o lalce kinowej i będzie znowu okazja do rozmowy o lalce. Proszę Państwa, teraz czas na konkurs. Przypominam, że zadam pytanie i ta osoba, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na adres tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła sobie wybrać z naszej półeczki z książkami o filmach jeden tytuł i dostać go pocztą z autografem. Ale najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie związane z tym, że za tydzień będziemy mówili o festiwalu w Gdyni. Już jutro Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni się rozpoczyna. My jedziemy na ten festiwal, będziemy zdawali z niego Państwu relacje. Za tydzień duża rozmowa podsumowująca, a dziś pytanie związane z Gdynią. Pytanie brzmi, co jest największym wkładem Gdyni w światową kulturę? Co jest największym wkładem Gdyni w światową kulturę? Tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekam na dobre odpowiedzi i słuchamy muzyki z serialu Lalka.

0: Raczek mówi.
1: No i mamy już dobrą odpowiedź na pytanie, co jest największym wkładem Gdyni w światową kulturę. Jest mnóstwo dobrych odpowiedzi, po prostu wysypały się jak z rogu obfitości. Ale pierwszy był pan Piotr, który napisał zgodnie z prawdą, że największym wkładem Gdyni w światową kulturę jest modernizm w architekturze Śródmieścia tego miasta, wpisany na listę UNESCO, na listę światową dziedzictwa UNESCO i to całkiem niedawno, bo 27 lipca tego roku został Układ Urbanistyczno-Architektoniczny Śródmieścia Gdyni wpisany na tę listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeszcze jeden powód do dumy dla nas wszystkich, szczególnie tych, którzy są patriotami i dlatego w tej zagadce chciałem, żeby wybrzmiał nowy powód do zadowolenia. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, w rozmowie z Kacprem, mnie się podobał ten serial. Szczegółowo opowiem o tym w mojej

jej recenzji, która się jutro ukaże na moim kanale na YouTube i tam będę miał czas, żeby mówić o szczegółach. Natomiast dzisiaj w skrócie chciałem powiedzieć, że nie widzę powodu, żeby kolejna adaptacja Lalki nie miała odchodzić od oryginału, zważywszy na to, że właściwie w tej chwili będziemy mieli za moment, bo za 10 dni już 4 warianty adaptacji Lalki dostępne na życzenie, ponieważ można oglądać nie tylko nowy film w kinach, nie tylko serial Netflixa na Netflixie, ale także w niedzielę o 14:30 co tydzień kolejne odcinki serialu Ryszarda Bera z 1977 roku. Można też w internecie, w Canal Plus Online na przykład znaleźć wersję Wojciecha Jerzego Hasa z 1968 roku z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim, a ten, który jest pokazywany w telewizji, w TVP1 z Małgorzatą Braunek i Jerzym Kamasem w rolach głównych. Więc to wszystko jest na podorędziu. Kto co chce i co lubi, to sobie może obejrzeć. A mówię to dlatego, że nie ma powodu i nie ma sensu napadać na jedną z 4 adaptacji, które są dostępne, że nie jest taka jak te inne, bo to by nie miałoby sensu. Całą przyjemność i atrakcją i atrakcyjność takiego pomysłu możemy czerpać z faktu, że zostały nam tu przedstawione w nowy sposób trochę inne powody do przyjrzenia się opowieści zaproponowanej przez Prusa. Notabene Prus, pisząc Lalkę, też nie miał jej wymyślonej w całości od początku. On ją pisał odcinkami, jako rodzaj takiego powieści w odcinkach, czy jakichś felietonów, które są publikowane w gazecie, i pisał te kolejne kawałki właśnie w rytmie cotygodniowych publikacji gazetowych i w międzyczasie sprawdzał, jak reagują na to czytelnicy, i potem w następnych odcinkach już wykorzystywał te reakcje, odnosił się. On bardzo lubił przyglądać się także kontrowersjom i czasem je podsycać. On także miał w sobie potrzebę prowokowania. W związku z tym traktowanie go jako takiego wieszcza narodowego nieomal, klasyka, którego trzeba na klęczkach nieomal ekranizować, nie ma kompletnie sensu. Prus wtedy żyje, jeśli kolejne pokolenia zdolnych ludzi prowadzą jego myśl w nowy sposób, dostosowując do świata 150 mniej więcej lat później. Świat się zmienił, nasze myślenie się zmieniły. Kolejne są pokolenia, które już z trudem się kontaktują ze swoimi rodzicami i z dziadkami, bo są tak inne, a co dopiero z pokoleniem Prusa. I trudno żądać, żeby wszystko było tak jak u Prusa. Najczęściej historycy tego sobie życzą. Czasem nauczyciele poloniści, bo mówią, no to niech oni pójdą do kina, obejrzą sobie ten film, czy zobaczą w Netflixie serię, i będzie to zamiast książki, prawda? Że przynajmniej zobaczą to na filmie, jeśli nie chcą czytać książki. No ja szczerze mówiąc, gdybym był nauczycielem polonistą, to w tym roku zadawałbym zadania takie: porównaj adaptację Lalki serialową w Netflixie z kinową, która będzie za 10 dni miała premierę, i powiedz, które elementy są tobie najbliższe z tych dwóch propozycji. Wtedy dopiero takie wypracowanie ma sens, bo wtedy nie tylko jest okazja do sprawdzenia tego, co wie taki uczeń o Lalce, ale także jest to zachęta dla niego, żeby rozwijał własne myślenie, żeby nie powtarzał po innych poglądów, tylko żeby budował swoje własne. Nie ma nic lepszego i to, że są dwie różne adaptacje Lalki w tym samym momencie praktycznie, to jest wartość, a nie słabość naszej kultury. Ja daję serialowi 8/10, jak powiedziałem, więcej szczegółów i uzasadnień na moim kanale, bo teraz oddaję resztę audycji Państwu i będę czytał fragmenty Państwa recenzji. Jest ich bardzo dużo, więc będą to krótkie fragmenty po to, żeby jak najwięcej zdań móc
przytoczyć. Na razie krótki kolejny fragment muzyki z serialu Lalka, a za chwilę Państwa recenzja.

Dzisiaj mówimy o serialu Lalka, który można oglądać na Netflixie. 6 odcinków. Jeśli będą Państwo oglądali jeden dziennie, to zdążą jeszcze Państwo zobaczyć cały serial przed premierą filmu Lalka, który 30 września wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. A tymczasem recenzujemy serial. Pani Iza napisała tak. Bon dia. Wspaniale zacząć niedzielę od obejrzenia finału serialu Lalka. Przyznaję szczerze, że tym razem nie mogłam się zabrać, bo czułam złość. Dlaczego oni mi to robią? 2 ekranizacje w jednym czasie. Po co? Dlaczego? Teraz doskonale rozumiem, bo też zawsze byłam ciekawa, a co by było gdyby? Ale nic więcej nie powiem, poza najbardziej luksusowym, nie wiem. Zrozumie ten, kto obejrzy serial do ostatniej sceny. PS, to była ogromna przyjemność, tym bardziej, że wreszcie tytułowa bohaterka odczarowała wydźwięk naszego wspólnego imienia Izabela, dlatego daję serialowi Lalka 9/10. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla pana Tomasza i całej ekipy Raczek Mówi od Izabeli, która w wieku 50 lat zaczęła nowe życie na maleńkiej portugalskiej wyspie. Czy jest pani na Maderze? Pewnie tak. To już zazdroszczę. No i słuchamy dalej. Szanowny panie redaktorze, pisze pan Janusz, czy rzeczywiście nie raziły pana wulgaryzmy w ustach postaci? Czy nie widzi pan resentymentu społecznego twórców serialu? Czy nie widzi pan deficytu, delikatnie mówiąc, kulturowego twórców, co szczególnie w przypadku producenta nieco dziwi? Czy rzeczywiście twórcy serialu wiedzą lepiej od Prusa, jaka była rzeczywistość społeczna tamtego okresu? Szkoda dobrych aktorów. Generalnie katastrofa, którą z dużą przykrością obejrzałem do końca. Pozdrawiam, patron Janusz. No nie zgadzam się z panem, panie Januszu, bo nie uważam, żeby serial musiał być wierny oryginałowi i nawet nie uważam, żeby musiał być wierny historii i przedstawiać fakty i obrazy dokładnie tak, jak to wyglądało. Wie pan, coś, co jest dla nas ciekawe i bliskie i powtarza się w wielu wymiarach, w wielu sposobach pokazywania, uzyskuje w obszarze sztuki taką licencję na zabijanie, na zabijanie pierwowzoru. I może to czynić pod warunkiem, że pokazuje nową, ciekawą perspektywę. A tak jest moim zdaniem w wypadku Lalki. Teraz sobie przypomniałem taki motyw, który jest może najczęściej występującym w naszej kulturze, w literaturze, w malarstwie, ale też w filmach. Motyw ukrzyżowania Chrystusa. Czy na tyle sposobów to zostało przedstawione? Czy Państwu przychodzi do głowy interesować się, czy krzyż, na którym widzimy konającego Chrystusa, wykonany jest z takiego drewna, z jakiego budowano krzyże w czasach rzymskich? Czy te gwoździe wbite w ciało Chrystusa, w ręce i w stopy, są wbite pod takim kątem, jak wtedy to robiono? I czy te gwoździe są takie same? I czy to jest dokładnie tak samo, jak zostało zapisane w Piśmie Świętym? Mam wrażenie, że nie. I mam wrażenie, że jeśli zdarza się na przykład film będący ekranizacją Mistrza i Małgorzaty, Andrzeja Wajdy, Piłat i inni, i mamy te sceny kompletnie nieprawdziwe, pokazane w ogóle we współczesności z autostradą, po której jeżdżą współczesne samochody, to w ogóle się od tego odrywamy i nie mówimy, ale wtedy nie było samochodów, bo to jest bez sensu takie myślenie. No ale już czytam dalej. Otóż teraz pani Elżbieta pisze, jak ja się cieszę, kto by pomyślał, że w XXI wieku rozmawiamy o powieści napisanej około 150 lat temu. Niezależnie czy ta i następna interpretacja się podoba, czy nie, czy ma dobre, czy złe recenzje, to rozmawiamy o ludziach i ich emocjach. A co do mnie, to moje postrzeganie Wokulskiego i Izabeli zmieniało się na przestrzeni lat, wraz z wiekiem, doświadczeniami życiowymi, poglądami. Każda z tych postaci w poszczególnych filmach i serialach jest inna i bardzo dobrze, bo my jesteśmy inni, czasy są inne. Czytać i oglądać, radzi pani Ela. A pani Iza pisze tak, panie Tomaszu,
Lalka, serial po prostu świetny. Wreszcie moja imienniczka to pełnokrwista kobieta, która jest jakaś. Chciałam podziękować za prezentowanie muzyki z serialu, bo oglądając wczoraj z zapartym tchem cały serial, w ogóle nie zwróciłam na nią uwagi. Pewnie dlatego, że tak świetnie pasuje do oglądanych obrazów. Pozdrawiam, Iza. A pani Marta napisała tak. Serdecznie pozdrawiam z deszczowego New Yorku. Wychowałam się na Lalce w TVP i jest to dla mnie dzieło kultowe. Rozumiem i szanuję. Kiedy oglądałam pierwszy odcinek, nie wiedziałam, co myśleć. Drugi odcinek rozbolała mnie głowa, dosłownie. Musiałam oglądać fragmentarycznie, po 10 minut, jak mnie to męczyło. Trzeci odcinek, walka mózgu, odrzucanie przyzwyczajeń. Jestem młodą po 50. I wtedy totalny zachwyt i totalne zrozumienie. Wszystko kliknęło, wspaniała obsada, kamera, muzyka, po prostu wszystko się poukładało. Resztę serialu obejrzałam z wypiekami na twarzy i łopoczącym sercem. Przyznam się, że emocje były duże. Żeby zrozumieć, trzeba odrzucić nasze stare przyzwyczajenia i dać popłynąć emocjom. Trzeba odrzucić stare przyzwyczajenia i dać się ponieść serialowi. Nie porównujmy. Otwórzmy się na piękno i przede wszystkim nie porównujmy. Marta Magic Garden. No proszę, ile emocji. A państwo piszą z różnych stron świata. I z Wyspy, i z Nowego Jorku. A teraz pani Viola. Jestem tą adaptacją zachwycona. Wspaniali aktorzy, świetnie zrobiony casting, ale mnie najbardziej urzekł Rzecki. Wreszcie aktor zbliżony wiekiem do Wokulskiego. Ogromna przyjaźń, zaufanie i wsparcie. No to może ja przypomnę, że Rzeckiego gra Dariusz Chojnacki. No i dalej wracam do tego, co pisze pani Viola. Niesamowita Marianna, aktorka odgrywająca tę rolę, Maria Kania, to dla mnie zjawisko. Zgadzam się, podnoszę palce do góry, Maria Kania jest odkryciem serialu Lalka. Świetny wątek feministyczny. Mam wielki szacunek do twórców za uwypuklenie tego, co bolało, a nawet nadal boli. Zabawa formą, gatunkami, Tarantino w krwawej scenie i w scenie gry w karty. Krwawa scena jest w 6. odcinku. Uprzedzam, ale jest taka zaskakująca i tak zrobiona, że naprawdę trzeba zbierać szczękę z ziemi. Warto przygotować się na to. No i wreszcie muzyka Basza jako równorzędny bohater filmu. I nie zgodzę się na taką narrację, bo to jest teraz najwięcej w social mediach tego, że to tym głupim Netflixowa lalka się podoba. Może po prostu tym otwartym. Otwartym na eksperymenty. Albo po prostu otwartym. Pozdrawiam, Viola. No i jeszcze pan, aha, to tu są odpowiedzi na konkurs, który już mamy rozwiązany i mamy tutaj długą bardzo recenzję, więc należy nam się teraz chwila przerwy i jeszcze jeden fragment muzyki Basza z serialu Lalka.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, recenzujemy serial pod tytułem Lalka. Serial, który możemy oglądać na Netflixie. Szybko następne recenzje, bo napływa ich ciągle szerokim strumieniem mnóstwo. Panią Wiolę już odczytałem jej recenzję, teraz pani Gosia. Chciałabym krótko o serialu, bo zaraz idę z psem na długi spacer do lasu. Po pierwsze, podziwiam twórców za taką wariację na temat klasyka polskiej literatury i jednego z topowych tematów maturalnych. Zrobić coś takiego w Polsce to naprawdę ogromna odwaga. Jestem córką polonistki, dla której klasyka polskiej literatury to świętość, a taka zabawa fabułą to z pewnością niewybaczalny grzech ciężki. Jestem też żoną muzyka, więc pozwolę sobie przytoczyć definicję wariacji w muzyce. To forma muzyczna i technika kompozycyjna, w której jeden główny temat jest wielokrotnie powtarzany, ale za każdym razem modyfikowany. I właśnie tak odebrałam tę wersję lalki, jako możliwość zabawy sztuką, interpretację i pewnego rodzaju prowokację. Po drugie, obsada jest wspaniała. Mogę być stronnicza, ponieważ od dłuższego czasu zachwycam się każdą rolą Tomasza Szucharta, który jak zwykle jest niesamowity. Jacek Braciak jest dla mnie idealnym Tomaszem Łęckim, a Piotr Adamczyk świetnie wypada jako wredny baron. Podoba mi się również to, że mamy w Polsce odwagę pokazywać arystokrację od tej gorszej strony. Wydaje mi się, że dopiero 1670 dało nam tę odwagę. Przeczytałam gdzieś w social mediach recenzję, że Sandra Drzymalska nie jest wystarczająco piękna, żeby zagrać Izabelę Łęcką. Tutaj znowu się nie zgodzę. Dla mnie jest świetna. To wspaniała aktorka i bardzo podoba mi się w tej roli. Po trzecie, element feminizmu i wątek z Elizą Orzeszkową. Na pewno nie zostały perfekcyjnie wplecione w fabułę, ale przecież żyjemy w Polsce, gdzie mówienie o feminizmie i szeroko pojętej równości wciąż kuleje. Dla mnie to kolejny punkt za odwagę. Wiem, że nie najlepiej oddano epokę. Wiem, że pod względem historycznym serial kuleje. Wiem, że można mu zarzucić wiele. Mimo to doceniam pomysł, odwagę twórców, obsadę i samą próbę zabawy z czymś, co w polskiej kulturze traktujemy niemal jak świętość. Ode mnie 7 na 10. Pozdrawiam moje ukochane Radio Nowy Świat. Napisała pani Gosia. Pani Gosiu, może pani już iść na spacer z psem do lasu, bo jak rozumiem, pies już tam dyszy i patrzy w oczy i mówi, zaraz, gdzie, przecież mieliśmy iść do lasu. No już idziecie. Teraz pan Karol. Panie Tomku, na wstępie muszę napisać, że bardzo lubię, jak pojawiają się produkcje, które przyciągają wszystkich uwagę i w ciemno można założyć, że dyskusje o nich będą toczyć się w pracy, w siłowni czy wśród znajomych. Niezależnie od ich finalnego poziomu, u mnie to już plus, bo przypominają mi się czasy kaset VHS, kiedy wszystkiego było mniej, działo się wszystko bardziej powoli i wydaje mi się, że wszyscy rozmawialiśmy o tych samych tytułach. Sama lalka to dla mnie 8 na 10. Jeśli narzekamy, że Netflix robi filmy bezpieczne i masowe, to przynajmniej tu składniki są dobrej jakości. Świetne aktorstwo. Adamczyk gra tu wyśmienicie. Ciekawie rozpisane postacie drugiego planu, dobrze przepisaną i uwspółcześnioną historię i świetną muzykę Basza. Punkt więcej za to, że właściwie tam nie ma wyraźnie postaci dobrych i postaci złych. Każdy ma coś za uszami. Nie wiem, czy to celowe, ale taka satyra na stan szlachecki przypomina mi nieco 1670. Szczególnie postać Łęckiego to trochę taki Jan Paweł, tym bardziej z filmów Smarzowskiego. Tylko bardziej z filmu Smarzowskiego. Nawet mają wspólny pomysł na kłopoty finansowe. Partyjka pokera. Pozdrawiam, Karol z Gdańska. No i pani Katarzyna teraz. Szanowny panie redaktorze, jak poważnie, miałam wczoraj wieczorem zrobić rzecz rozsądną. Pójść spać. Nie zrobiłam. A wszystkiemu winna jest ta lalka. Zaczęło się zupełnie niewinnie, wręcz rodzinnie, popołudnie. Moje dwie latorośle raczej się bajkami zajmują. Ja w ramach kulturalnego alibi dla matki włączam pierwszy odcinek lalki na Netflixie. I przepadłam. Problem polegał na tym, że dzieci nie przepadły razem ze mną. Nadal istniały, nadal chciały kolacji, kąpieli, piżam, czytania książeczki, dopilnowania, żeby zęby zostały wyszczotkowane nie tylko symbolicznie, metodą szczoteczka była w łazience, więc chyba się liczy. Trwała zatem wieczorna część artystyczna życia rodzinnego, a ja wykonywałam wszystkie należne matce czynności, myśląc wyłącznie o jednym. Wokulski. No dobrze. O dwóch. Wokulski i następny odcinek. Kiedy więc dzieci wreszcie zasnęły, zrobiłam to, co zrobiłby każdy dojrzały, odpowiedzialny człowiek, świadomy, że rano trzeba wstać. Odpaliłam Netflix. I nie odpuściłam, dopóki nie pochłonęłam całości. Skończyłam w środku nocy. Czy żałuję? Ani sekundy. Bo jakaż to jest mięsista lalka, jaka wartka, nerwowa, pulsująca, jak ona świetnie rozumie, że klasyka nie musi być eksponatem w gablocie, na który patrzymy z nabożną miną i absolutnym brakiem ochoty, żeby go dotknąć. Ta lalka żyje. I co najważniejsze, nie próbuje Prusa unowocześniać przez dopisywanie mu na siłę współczesności. Ona wydobywa z niego to, co współczesne było od zawsze. Przecież ci ludzie są boleśnie znajomi. Ich ambicje, ich pozy, ich głód pieniędzy, statusu, miłości, uznania, to wieczne pragnienie, żeby dostać się do świata, który z daleka wygląda jak spełnienie marzeń, a z bliska okazuje się czasem elegancko urządzoną poczekalnią do rozczarowania. I Wokulski. Człowiek, który potrafi robić interesy, czytać rzeczywistość, pomnażać majątek, rozumieć mechanizmy świata, a wobec własnych uczuć zachowuje się tak, jak my wszyscy przynajmniej raz w życiu, jak kompletny idiota. I może właśnie dlatego ta historia wciąż działa, bo zmieniły się suknie, cylindry, środki transportu, ale człowiek jako konstrukcja techniczna przeszedł przez ostatnie 100 kilkadziesiąt lat zadziwiająco mało aktualizacji. A aktorstwo? Mnie ta gra kupiła. Dlatego, że nie czułam tu szkolnej akademii ku czci literatury polskiej. Jest energia, jest napięcie, jest tempo, jest język, który nie brzmi jak coś wyjętego z formaliny i położonego na biurku polonistki obok dziennika. Jest życie. Do tego kostiumy, muzyka, rytm scen, wszystko gra do jednej bramki. Czuć, że ktoś miał na tę lalkę pomysł, nie tylko budżet, dekoracje i listę nazwisk. Pomysł. Jednego wizualnego zabiegu długo nie mogłam polubić, charakterystycznego rozmycia i utraty ostrości na obrzeżach niektórych kadrów. Początkowo miała nawet ochotę podejść do telewizora i sprawdzić, czy to zamysł operatora, czy może dzieci postanowiły wzbogacić ekran o własną interpretację impresjonizmu. I choć z początku ten efekt mnie drażnił, z czasem przestałam z nim walczyć, bo może właśnie o to chodzi w tej lalce. Nawet obraz nie chce tu być grzeczny, równy i akademicki. I wie pan, co zostało ze mną najmocniej? Myśl, że może naprawdę nie trzeba obchodzić się z klasyką jak z porcelaną po prababci. Że wolno ją wziąć do ręki, wolno nią potrząsnąć, wolno sprawdzić, co z niej wypadnie. Bo powtarzamy czasem, że klasyków się nie tyka, że Mickiewicz, Prus, Chopin, Świętość, Narodowy Serwis Obiadowy, wyjmować tylko na specjalne okazje i pod żadnym pozorem nie wkładać do zmywarki. A ja po tej lalce myślę dokładnie odwrotnie. Tykać, tykać śmiało. Byle z głową, byle z czułością, byle mieć coś do powiedzenia i o to chodzi. Może nie potrzebujemy kolejnej ekranizacji lalki, którą można puścić maturzyście zamiast lektury, a potem grzecznie odhaczyć. Wokulski był, Łęcka była, sklep był, Warszawa się zgadza, możemy pisać maturę. Może literatura ma robić coś więcej niż zgadzać się z naszym wyobrażeniem o niej. Chciałabym, żeby młody człowiek po obejrzeniu tej lalki wrócił do swojego pokoju i jeszcze o niej myślał, żeby się o nią pokłócił, żeby powiedział, to było świetne, ale za chwilę nie, tego kompletnie nie kupuję. Żeby sprawdził, jak było u Prusa, żeby porównał, żeby miał własne zdanie, a nie cudze zdanie do nauczenia się na sprawdzian. Bo przecież na tym wszystkim polega krytyczne myślenie. No, ta recenzja jeszcze jest długa. Kończy się oceną 9 na 10. 10. punktu nie daję z ostrożności. W końcu jestem Polką. Gdybyśmy zaczęli rozdawać pełne dziesiątki bez narzekania, mogłoby dojść do zachowania, do zachwiania porządku społecznego. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy i całą ekipę Radia Nowy Świat. Niewyspana, ale absolutnie usatysfakcjonowana patronka Kasia. No, odczytałem tyle, bo proszę Państwa, jaka to piękna recenzja. Ostatni raz słuchamy muzyki. Nie? Już nie słuchamy muzyki, już podsumowujemy, bo recenzja była tak długa, że musieliśmy zrezygnować z jednego fragmentu muzycznego. Kacper podliczył, Kacper mów.
1: Mówię, lalka otrzymała 7,9 punktów na 10. Tak, to nie, to chyba inaczej powinno się powiedzieć, ale 7,9 na 10. Miejsce 91 z 318 możliwych. Razem z Odyseją się lalka znajduje na tym samym miejscu.
0: Czyli ex aequo. No proszę Państwa, taki był dzisiaj emocjonalny odcinek. A co będzie za tydzień? Za tydzień będzie relacja z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w związku z tym praca domowa. To do obejrzenia filmy, które znajdują się w konkursie festiwalowym i które mogą Państwo obejrzeć. Dobry Chłopiec na VOD, Hotspot w kinach, Ojczyzna w kinach, Pojedynek na VOD, Powiedz mi co czujesz w kinach, Zima pod znakiem Wrony na Kanal Plus, Ma to sens w kinach. Macie Państwo dużo do zrobienia. Słyszymy się za tydzień, niedziela o 13:00. A my już dziękujemy. Tomasz Raczek, Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk. I żegnamy się piosenką i muzyką z ukochanego serialu pod tytułem
1: Babylon Berlin.
0: Bo piąty sezon tego serialu właśnie jest do oglądania.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił szef Komitetu Wojskowego Sojuszu, odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy. Deklaracja padła w Kopenhadze podczas spotkania 32 najważniejszych rangą generałów Sojuszu. Portal Politico przypomina, że w ostatnich tygodniach Europa zmaga się z rosnącą liczbą naruszeń przestrzeni powietrznej i prób sabotażu, a napięcia w relacjach z Rosją nadal rosną. W naszym kraju w ramach przygotowań na możliwe zagrożenie odbywają się m.in. specjalne treningi reagowania. Strażacy wyjaśniają, jak zachowywać się w sytuacji otrzymania alertu czy wycia syren alarmowych. Wczoraj podczas jednego z treningów w Lublinie, tak mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: 520 takich lokalizacji, takich punktów, w których edukujemy społeczeństwo, ale też straż pożarna, pracownicy wojewodów cały czas pracują, aby oznakować miejsca schronienia w województwie lubelskim. To jest prawie 3,5 tysiąca miejsc schronień, które w sytuacjach kryzysowych mogą być i powinny być wykorzystywane do tego, aby chronić ludność cywilną. Wiele mamy do zrobienia. Mówię to z pełną odpowiedzialnością.
0: Tegoroczny trening reagowania opiera się na trzech podstawowych zasadach. Rozpoznaj sygnał alarmowy, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle, działaj, poznaj zasady postępowania i sprawdź najbliższe miejsce schronienia. Tymczasem Turcja przedstawiła Ukrainie i Rosji propozycję zakończenia walk na Morzu Czarnym i oczekuje na odpowiedź obu stron, poinformował szef tureckiego MSZ. Hakan Fidan w rozmowie z mediami zaznaczył, że priorytetem jest zapewnienie możliwości eksportu zboża z regionu. Minister odniósł się również do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Oświadczył, że turecki rząd przeanalizuje potrzeby wojskowe Arabii Saudyjskiej w ramach trójstronnego porozumienia obronnego, obejmującego również Pakistan. Ma to związek z trwającymi atakami jemeńskich Huti. Na koniec wracamy do kraju. 1000 dni w rządzie podsumowali politycy lewicy. Nawiązywali też do przyszłorocznych wyborów.
2: Lewica to wolność. Lewica to, że każdy może pójść swoją drogą. Lewica to możliwość, że bez względu na to, gdzie się urodzicie, czy wasi rodzice są bogaci czy biedni, macie szansę i prawo do rozwoju. To jest lewica. Musimy być z tego dumni, że głosimy takie poglądy. Lewica, proszę państwa, to jest kwestia pomagania ludziom. Po to tworzymy silne państwo, żeby każdemu, jeżeli jest potrzeba, podać dłoń.
0: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Jak zwykle o tej porze mówi do Państwa Tomasz Giemza. Audycję realizuje Kajtek Strzelczyk. Audycja oczywiście nazywa się Americano i Państwo już zdążyli mnie skojarzyć sobie z muzyką amerykańską. Ale dziś będziemy słuchać przez znaczną część audycji piosenek europejskiego autora. Ja jeszcze Państwu nie powiem, o kogo chodzi, ale cały ten pomysł narodził się w mojej głowie, kiedy przypomniałem sobie tę jakże piękną piosenkę, którą wykonuje Nina Simone.

0: the desperate ones.
1: The Desperate Ones znakomicie zaśpiewała Nina Simone, a kto tę piosenkę napisał? Ja Państwu nie powiem, Państwo sami muszą wykombinować. Proszę tylko grać fair play i nie szukać informacji w internecie. Jeśli ktoś z Państwa wie, o jakiego europejskiego pieśniarza mi chodzi, proszę się pochwalić. Mój mail to tomasz.giemza@nowyświat.online. Ja ewentualnie będę dawał Państwu podpowiedzi dodatkowe, ale na razie muszą Państwu starczyć podpowiedzi muzyczne. Kolejna to utwór, który wykonają The Kingston Trio, Seasons in the Sun.
2: Adieu, Emil, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climb hills and trees.

0: wodę pić.
1: Przyznaję, że piosenki, od których rozpoczęliśmy, są trochę leniwe i Państwo też póki co leniwie podchodzą do odgadywania, czy ich piosenek słuchamy. Pierwsza podpowiedź jest taka, że ten piosenkopisarz pochodzi z regionu, gdzie mówi się w dwóch językach i wysłuchamy kolejnej jego piosenki w angielskim przekładzie. Ten utwór wykonywało wielu artystów. Wykonywał go Tom Jones, Neil Diamond, Sting, a nawet podobno Edyta Górniak go śpiewała. Ale proszę wybaczyć, ci wszyscy artyści, których właśnie wymieniłem, muszą ustąpić, gdyż sięgam po nagranie Franka Sinatry.

kiedy słuchaliśmy Franka Sinatry, Kajtek zapytał mnie, gdzie się podziały te piękne męskie wokale. Ja nie wiem, co mu odpowiedzieć, być może państwo będą wiedzieć. Ja myślę, że te piękne męskie wokale gdzieś są, tylko koniunktura się zmieniła. A tymczasem zaglądam do swojej skrzynki mailowej. Przypominam, że mogą państwo pisać i widzę, że są już poprawne odpowiedzi. Ale dla tych, którzy jeszcze nie odgadli, czyich piosenek od początku godziny słuchamy, tych z państwa jeszcze przez chwilę pozostawię w niepewności, aczkolwiek myślę, że po kolejnej piosence już większość nie będzie miała wątpliwości. Zaśpiewa Scott Walker, a utwór, a raczej jego tytuł, to miasto, które leży zaledwie 200 km od miejsca urodzenia artysty, który tę piosenkę napisał.

0: Już Państwo zdążyli zasypać mnie poprawnymi odpowiedziami. Oczywiście słuchamy piosenek Jacques'a Brela. Przy okazji dostałem pozdrowienia z Belgii, a w tym właśnie kraju Jacques Brel się urodził. Scott Walker, który śpiewał Amsterdam, uważał, że Jacques Brel to największy pieśniopisarz współczesnych mu czasów. I ten utwór przepięknie się rozpędzał, miał długą rozbiegówkę, ale ta rozbiegówka jest potrzebna, aby kulminacyjny punkt piosenki smakował jeszcze lepiej. I podobnie będzie z kolejnym utworem. Wojciech Młynarski, do którego jeszcze dojdziemy, pisał niegdyś, że piosenki Brela zyskują z każdym taktem. No więc najwyższa pora, aby sam Jacques Brel zaśpiewał i o utworze, który wybrałem, na razie nie powiem nic. Na razie po prostu pozwolę Państwu posłuchać, a jeśli ktoś ma możliwość wygodnie się rozsiąść i zadumać się, to tak właśnie tego utworu słuchać polecam.
1: D'abord. D'abord.

Zaśpiewał Jacques Brel, belgijski pieśniarz Jacques Brel, o którym Wojciech Młynarski pisał tak. Piosenki Brela wyrażały uczucia w stanie znacznego natężenia. Obca mu była wszelka letniość. Ja, proszę Państwa, z językiem francuskim nie jestem za pan brat i jeśli wśród Państwa są tacy, którzy tak jak ja ni w ząb francuskiego nie znają, to z pomocą pośpieszył nam już dawno wspomniany przeze mnie Wojciech Młynarski, który między innymi ten fantastyczny utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, przełożył na język polski. Więc posłuchajmy, jak tę piosenkę Jacquesa Brela w przekładzie Wojciecha Młynarskiego zaśpiewa Tomasz Wysocki. Ci ludzie tam.

A więc najpierw idzie ten, co ma jak balon brzuch. Zapomniał imię swe, zna tylko własny chuch. Kaprawy, mętny typ, co pił lub będzie pił, co mruży krwawy ślip i dawno opadł z sił. A przecież mimo to mam mrucze, jestem król i pod ławinko gruch i rano głowy ból. Znajdziecie go, gdy na kaplicy schodach śpi, skostyniałe ręce ma i twarz bez kropli krwi. Do schodów przywarł jak przygrywka do melodii. I niech pan dowie się, że o tych ludzi tam się nie myśli. Nie, tam się nie myśli, tam się modli. A potem idzie ten ponury, smutny gość, złośliwy niczym wesz, filantrop kiepski dość, lubiący biednym coś niepotrzebnego dać. Za żonę ma Denis, powiada, że go stać na żonę z miasta. Codziennie, skoro świt, za forsą gra jak dym, w kapelusiku swym, w zakwatociku swym, w samochodziku swym. Chce dobrą minę mieć i nie ma jej za grosz. Nie czas bogacza grać, gdy kieszeń pusta. I niech pan dowie się, że u tych ludzi tam się nie myśli. Nie, tam się nie myśli. Tam się kłamie. I jeszcze inni są, mamunia coś widzę, plotąca głupstwa lub milcząca całe leje. Z portretu czarny wąs roztacza męski czar. To wąs tatuńcia, co poślizgnął się i zmarł. I teraz patrzy, jak rodzinka zupkę ćwa. I słychać je wielkie. I słychać je wielkie. I jeszcze babcia jest i starcza dłoni i drga. Czekają na jej śmierć, bo ona forsę ma. Ale nie słucha nikt, jak starcze dłoni krzyczą. I niech pan dowie się, że u tych ludzi tam się nie gada. Nie, tam się nie gada. Tam się liczy. I jeszcze Frida jest, ma w oczach światło gwiazd. Zazdrośnie ją i mnie, miłości objął blask. I chce daleko stąd zbudować dla niej dom, co mnóstwo okien ma i wcale nie ma ścian. I tam zamieszkam z nią i dobrze będzie nam. To nie jest pewne, lecz tak może zdarzyć się. Choć inni mówią nie i choć nam życzą źle,

0: szyderstwo w oczach złych i naszą miłość chcą utopić w plotkach złych. Lecz gdy na chwilę choć udaje nam się skryć, jej oczy szepczą mi, że pragnie ze mną być, że ze mną stąd pójść chce. I choć przez parę mgnień wilgotnych oczu mgnieni, a pani wierzy jej. Przez parę chwil. I niech pan dowie się los tych ludzi tam. Nie można uciec. Nie można uciec. Bo wzrok ich cię dogoni.
1: Czekam. Późno już, ja wrócę do siebie.

Zamykając ten rozwinięty punkt programu z piosenkami Jacques'a Brela, przeczytam Państwu jeszcze, co pisał o nim Wojciech Młynarski, autor tego przykładu. A pisał, że już od pierwszych piosenek ta publiczność, znudzona i zblazowana, zorientowała się, że obcuje z wybitnym wydarzeniem, że ten tyczkowaty i nieładny Belg ma jej coś bardzo ważnego do powiedzenia, że są to jego śpiewane spostrzeżenia na temat życia, miłości, śmierci, przyjaźni, starości i w ogóle szeroko pojętej kondycji ludzkiej. Tak o Brelu pisał Młynarski, a my już przechodzimy dalej, przechodzimy do kącika filmowego. Dzisiaj w formie miniaturowej rok 2004 i film zatytułowany Przed zachodem słońca. Film Richarda Linklatera w rolach głównych Ethan Hawke i Julie Delpy. A o samej piosence, którą z tego filmu wybrałem, gdybym chciał zdobywać wysokie szczyty obiektywizmu, to powiedziałbym, że to jest piosenka nieszczególna i bardzo zwyczajna jak na lata, w których została nagrana. Ale jeśli pozwolę, aby ten wysilony obiektywizm ustąpił pierwiastkowi ludzkiemu, to mój pierwiastek ludzki mówi, że piosenka ta jest wyjątkowo piękna. I po latach od obejrzenia filmu Przed zachodem słońca pamiętam przede wszystkim tę piosenkę, która towarzyszyła napisom końcowym. Dziś trudno już obejrzeć te napisy końcowe, ponieważ serwisy streamingowe od razu wyświetlają nam propozycje kolejnych filmów i automatycznie po kilku sekundach przełączają nas na kolejny film, napisów końcowych nie szanując. I to jest, proszę Państwa, barbarzyństwo, zwłaszcza jeśli tym napisom towarzyszy tak piękna piosenka. Katie McCarthy i Living Life.

Film z roku 2004, a piosenka z roku 1994. My w tej audycji mamy inne stałe punkty, takie jak wehikuł czasu. On działa według ścisłego harmonogramu i ten harmonogram pokazuje, że dziś powinienem Państwu przypomnieć albumy wydane w roku 1993. Więc aby po tej piosence, którą właśnie usłyszeliśmy, nie rozckliwić się zanadto, to sięgam po zespół Fugazi, który swoją płytę w roku 1993 wydał i z tej płyty sięgam po utwór, który również można by podpiąć pod kącik filmowy, ponieważ nawiązuje do reżysera, który był pionierem amerykańskiego kina niezależnego, Johna Cassavetesa.

Ilekroć słyszę Fugazi, to przenoszę się w swoje nastoletnie czasy. I mam jeszcze jedną płytę z roku 93. To również jest płyta zespołu, którego w tych wspomnianych nastoletnich czasach słuchałem. Płyta zatytułowana jest, ja Państwu ten tytuł przeliteruję, MCMXCIII. Jestem ciekawy, czy Państwo wiedzą, o co w tym tytule chodzi. Patrzę na Kajtka, ty Kajtku wiesz, o co chodzi w tym tytule? Kajtek mówi chyba liczba, tak, bo to jest oczywiście w rzymskim zapisie liczba 1993, czyli rok, w którym doszło do reaktywacji zespołu The Velvet Underground. A koncert, który inaugurował tę reaktywację, został zarejestrowany i wyszedł na płycie CD oraz na kasecie VHS. Posłuchajmy.

The Velvet Underground z płyty 1993, oczywiście w rzymskim zapisie. Co do tego rzymskiego zapisu, przypomina mi się jeden z moich ulubionych komiksowo-kreskówkowych bohaterów, czyli Obelix z kreskówki i komiksu Asterix i Obelix. I kiedy on ujrzał numer 16 na drzwiach, oczywiście w zapisie rzymskim, czyli XVI, to doszedł do wniosku, że w tym mieszkaniu musi mieszkać pan Xfi. Ale tyle na ten temat. Na okładce tego albumu znalazł się banan, bardzo podobny do tego, który znalazł się na pierwszej płycie Velvet Underground z roku 67. Okładkę tę zaprojektował Andy Warhol i pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem, bardzo chciałem mieć koszulkę z tymże warholowskim bananem i w jakiś półchałupniczy sposób sobie taką koszulkę stworzyłem. Teraz posłuchamy starego, dobrego Velvet Underground, choć nie z tej płyty z bananem na okładce, a z płyty Loaded z roku 70.

Nie spodziewałem się, że tak wielką przyjemność sam sobie sprawię za sprawą tego wyboru muzycznego. Mam nadzieję, że Państwu również on przyjemność sprawił. Bo jak już mówiłem, The Velvet Underground był jednym z moich ulubionych zespołów w okresie nastoletnim, więc zostaniemy już przy piosenkach The Velvet Underground do końca tej godziny. I teraz posłuchamy What Goes On.

Tak jak zapowiadałem, już do końca godziny pozostaniemy z twórczością The Velvet Underground. Posłuchamy raz jeszcze utworu Sweet Jane, ale tym razem w wykonaniu Cowboy Junkies. I podobno sam Lou Reed tę wersję swojego własnego utworu bardzo komplementował. Pięknie Państwu dziękuję za listy, dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ukraina przeprowadziła w nocy największy dotychczas atak dronowy na Rosję. Wystrzelono ponad 1000 bezzałogowców, z których setki skierowano w stronę Moskwy. Zginęły 2 osoby, a 20 osób jest rannych. W ogniu stanęła moskiewska rafineria. Jeden z ukraińskich dronów uderzył w budynek mieszkalny. Są poważne utrudnienia na rosyjskich lotniskach. Według Nexty co najmniej 403 loty zostały opóźnione, a 12 odwołano. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że do ataku wykorzystano zarówno drony, jak i rakiety, w tym produkowane w Ukrainie. Celem uderzeń miały być obiekty naftowe i logistyczne. To miliardy dolarów, które napędzają machinę wojenną, napisał Zełenski, odnosząc się do uderzeń w rosyjską infrastrukturę. Równolegle Rosja kontynuowała ataki na Ukrainę. 8 osób zginęło, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych. Połowa z wykorzystanych przez Rosję bezzałogowców to modele odrzutowe. Na zagrożenia przygotowuje się tymczasem także nasz kraj. Jak reagować, gdy otrzymamy alert RCB z poleceniem znalezienia miejsca schronienia?
1: W tym alercie RCB, który dostawali ostatnio mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia, było napisane: szukaj miejsca bezpiecznego. To miejsce bezpieczne to jest taka szeroka definicja. To są oczywiście schrony, ukrycia, to są punkty schronienia, ale to są też takie improwizowane, takie na szybko znalezione tak zwane miejsca bezpieczne. I tutaj odwołuje się też do poradnika bezpieczeństwa, 34 strona, i tam jest napisane: szukajmy pomieszczeń, które mają grube ściany, grube stropy, są bez okien, mają jakieś wyjście awaryjne i mają dostęp powietrza. Taki garaż stanowiskowy na poziomie -1, -2 spełnia niewątpliwie taką definicję.
0: Mówił w TVN24 major rezerwy doktor habilitowany Jarosław Stelmach. Iran dowiedział się, że Stany Zjednoczone z poparciem państw regionu przygotowują się do wznowienia działań przeciwko temu krajowi, oświadczyło dowództwo irańskich sił zbrojnych. Teheran zagroził atakami na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie bez żadnych ograniczeń staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków, głosi komunikat. Wczoraj Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie, w którym zalecono Amerykanom przebywającym na Bliskim Wschodzie zachowanie wzmożonej czujności oraz przygotowanie się na ewentualne utrudnienia w podróży w związku z atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński meldują się na posterunku siestowym. Przed nami dwie godziny muzykowania szczęśliwego i świetlistego. Jakże może być inaczej w naszym ostatnim spotkaniu tego lata? I zacznijmy z najwyższej półki, ten przegląd utworów plażowych. To jest drobiazg, moment muzyczny zaledwie, niespełna minuta. I od razu też wywiążemy się z naszego słodkiego zobowiązania. Niespełna minuta, a tak wiele, tak wyrafinowanej muzyki. To nie jest tylko niezobowiązujące brząkanie na charango gdzieś w boliwijskim czy kolumbijskim zakątku. To jest po prostu sztuka wysoka rodem z warszawskiej jesieni. O, jesień już się pojawia w naszym dyskursie. Ale można się cieszyć tą muzyką, nie myśląc o tym. Pat Metheny Group.

Tak, oto cały pad ze złotych czasów. Nieprawdopodobne muzyczne wyrafinowanie, które tak łagodnie sączy się do naszych uszu, jakby to była najprostsza piosenka plażowa. Nawiasem mówiąc, wspomnieliśmy warszawską jesień i oczywiście cieszę się nadzieją, że każdy Siestowicz świetnie wie, o czym mowa, że to nie tylko opis naszej aktualnej sytuacji atmosferycznej, a aluzja do odbywającego się od niepamiętnych czasów i trwającego zresztą właśnie w tej chwili Festiwalu Muzyki Współczesnej, gdzie lubiłbym, aby takie utwory pojawiały się odrobinę częściej, zarazem nieskończenie skomplikowane, jak i przyjazne człowiekowi. Pat Metheny Group zaczęliśmy, jak nie przymierzając Hitchcock od muzycznego trzęsienia ziemi, ale postąpimy dalej niejako odwrotnie, albowiem wszystko, co nastąpi po spotkaniu z Patem, będzie już naprawdę lekkie, plażowe, bez przesadnych aspiracji do rzeczonej warszawskiej jesieni, ale zależy mi, żebyśmy lato pożegnali z uśmiechem, czułością i wdzięcznością, że zdarzyło nam się raz jeszcze. Let's spend some time in the sun, giving our love so strong. Don't miss this ride.

a jestem przekonany, że i Państwo wędrowali tego lata po swoich rajskich samotniach w towarzystwie ukulele, jakżeby inaczej, a najbardziej wakacyjnego i plażowego instrumentu wszystkich czasów. Jake Shimabukuro, niedościgły jego wirtuos gościnnie u Ziggy'ego Marleya. I pewnie łatwo się domyśleć, że my w poszukiwaniu takiej letniej, plażowej, przyjaznej, a zmysłowej muzyki na koniec lata będziemy wędrować teraz po Wyspach Karaibskich. Z Jamajki zajrzyjmy w sąsiedztwo, na wyspę, jak powiadają, przeklętą, ale to nie wynika ze spotkania z tym jakże pogodnym artystą z Haiti.

Bello, dawno niesłyszany bohater jednej z naszych ostatnich siestowych płyt przecież. Nawet jeśli Bello, jak powiadają w każdej swojej piosence, mówi o dramatach swojej haitańskiej ojczyzny, to proszę przyznać, że czyni to z jedyną w swoim rodzaju lekkością. Haiti, wyspa, być może w istocie przeklęta, ale nie w całości, bo tuż obok przecież rajskie plaże Dominikany, na których Państwo, jak mniemam, się relaksują przez większą część roku i spotykają tam nieodmiennie jednego z mistrzów bachaty. Jest z nami dzisiaj Vicente Garcia.

Jak ta muzyka buja nas rozkosznie w ostatnim tchnieniu lata. Z plaż Dominikany Vicente Garcia, a obok niego starsi panowie z zespołu Los Gaiteros de San Jacinto. I to oznacza, że zacumujemy na chwilę w Kolumbii, podążając ich śladem. Do Kolumbii mam ostatnio pewną predylekcję. Mój serdeczny przyjaciel, znany Państwu znakomicie Kamil Rubik, pan profesor od świata latynoamerykańskiego, osobliwie zaś od jego muzyki, ciągnie mnie do tej Kolumbii, jak niegdyś na Kubę. Ja się bronię niby rękami i nogami, wierzgam, miotam się, szamoczę, ale nieprzekonująco. A to dlatego, że jestem ponownie uzależniony od prozy Gabriela Garcia Marqueza i roję sobie, że Kolumbia nawet dzisiaj jest takim rajskim ogrodem, w który wchodzę, spotykając się z każdą kolejną jego powieścią, nawet najbardziej mroczną. Wciąż mam wrażenie, że to jest jakiś świat o szczególnym cieple, urodzie, zmysłowości. Świat mimo wszystko szczęśliwy. Więc kto wie, czy tego nie przebadam do końca w przyszłym roku, zwłaszcza, że nam to stulecie urodzin Marqueza na horyzoncie świta. Ale my w Kolumbii teraz, jako się rzekło, zostańmy na moment. Panie, chciałoby się Państwu zaprezentować. Maria Raquel z taką tradycyjną, zdawałoby się, kumbią na początku.

Maria Raquel, ach, kuszą te dziewczęta, kuszą, by kolumbijskie ostępy do dna przebadać. I robią to równie konsekwentnie jak Kamil. Który to Kamil, nawiasem mówiąc, pojawi się na siestowej trasie z nami, tej pierwszej trasce, jeszcze zanim ruszymy w siestę w drodze, bo właśnie z Kamilem i z zespołem afrykańskim zdumiewającej proweniencji, artyści z nieomal całego kontynentu pojawią się na początek na trzech takich naszych spotkaniach wokół afrykańskiej trylogii. Będziemy już za moment naprawdę 6 października w Gliwicach, 7 w Bydgoszczy i 8 we Włocławku, a potem wrócimy jeszcze w listopadzie do rozmaitych innych miast. Bardzo się cieszę na te spotkania ze słuchaczami Radia Nowy Świat. Posłuchamy sobie wspólnie muzyki zdolnych i urodziwych artystów, a przede wszystkim artystek, no i porozmawiamy o Afryce. Bo jeszcze nie o Kolumbii. To może za rok dopiero. Karolina Sarta kolejną jest stamtąd kusicielką.

Karolina Sarta, a wątek kolumbijski niech nam zamknie słynny Juanes, który pojawi się teraz gościnnie u artysty z Meksyku nazwiskiem Karin León.

Roztańczeni panowie, Karin Leon i Juanes i dwóch jeszcze panów w czułym, tonecznym splocie pojawi się teraz w sieście z Peru, Tony Sukar i wielki band leader z Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa.

0: cudowne, że dziś, kiedy większość muzyki powstaje w garażu z bitów wkręconych tam ze szwagrem po godzinach, są jeszcze tak znakomite big bandy, które grają jak w najzłodszych czasach sztuki soulsowej. Tony Sukar i Gilberto Santa Rosa, arcymistrzowie tej sztuki. Gilberto zabrał nas ponownie na Wyspy Karaibów, na Puerto Rico. Rozejrzyjmy się w okolicy i co widzimy? No Kubę widzimy nieuchronnie. Widzimy, a co ważniejsze, słyszymy. Tak jak usłyszymy ją na Siesta Festiwalu. Już za moment, niestety listopad za chwilę, na Siesta Festiwalu popołudnie kubańskie w poniedziałek 9 listopada będzie z nami Mayday Milanes, jako i dziś w Sieście się pojawi.
1: Algunas veces bueno y otras veces.

To będzie być może najbardziej fascynujący dzień festiwalu, ten poniedziałek 9 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni, kiedy po południu słuchać będziemy tradycyjnej muzyki kubańskiej w jazzowym ujęciu przy fortepianie wielki Luis Guerra i Haydé Milanés, rzecz jasna, w pierwszej linii, a zaraz potem zderzymy się, bo jak to inaczej powiedzieć, z energią Angélique Kidjo. Jak bardzo się cieszę na tę chwilę, ale dzisiaj w tym naszym siestowym spotkaniu na pożegnanie lata jeszcze przez moment na Kubie pozostańmy. Spotkajmy tam Alfredo Rodriguez'a. To nie jest wcale proste, bo jednak Alfredo na Kubie swojej rodzinnej, jest to wszak chłopak z Hawany, nie bywa często. Mieszka w okolicach Miami, o ile się orientuje. I podobnie na Florydzie mieszka Richard Bona, więc nie dziwi, że panowie się spotykają, że muzykują sobie w ogródku przy grillu, ale cieszy ogromnie, że to swoje towarzyskie muzykowanie zabierają potem w świat. I przypominam państwu uprzejmie, że obaj panowie, Alfredo i Richard, pojawią się na siestowej scenie 30 listopada w Warszawie, w Teatrze Roma. A już dzisiaj zjeście z kubańskim klasykiem sprzed lat, o skórze w kolorze cynamonu.

A jak się cieszę na ten wieczór, kiedy panowie ponownie w głowach nam zmącą Alfredo Rodriguez i Richard Bona. My na Kubie jeszcze zostaniemy przez chwilę w towarzystwie Aleksa Kuby, który gościnnie pojawi się z naszymi przyjaciółkami z Florde Toloache. Tęskno mi do nich, ależ to były szczęśliwe dni minionej wiosny, prawda?

Nie pamiętam, kiedy mieliśmy tak wiele frajdy, jak podczas trasy wiosennej ostatniej siesty w drodze z dziewczętami z Flor de Toloache. To nie tylko była muzyka szczęśliwa każdego wieczoru, ale dni i tygodnie szczęśliwego wędrowania po całej Polsce. Flor de Toloache, z nimi Alex Cuba, ale dziewczyny zabrały nas do Meksyku i w nim zostańmy. W towarzystwie Lili, Laili, Dance i Lone Lagasie.

Myślę sobie, że kiedy przyjdzie nam podsumowywać ten rok 2026 i dobyć z niego najpiękniejsze piosenki, ta z pewnością znajdzie się na podium. A jeszcze przed wiadomościami, w tym naszym spotkaniu z muzyką plażową na pożegnanie lata, Ruben Blades i Willie Colon. Ruben z Panamy, Willie z Puerto Rico i jedna z najpopularniejszych piosenek Karaibów, autorstwa tego ostatniego, który nawiasem mówiąc jest, czy też był niestety, był puzonistą. I proszę bardzo, jak zgrabny po sobie zostawił nam temat, od którego nigdzie na Karaibach uwolnić się nie sposób. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Po południu i w nocy niebezpieczne podmuchy stanowić będą zagrożenie w prawie całej Polsce. W części kraju wydano pomarańczowe alarmy. Lokalnie tworzyć mogą się także burze. Najsilniej powieje w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. W strefie wybrzeża powieje w porywach do 100 km na godzinę. Na pozostałym obszarze porywy wiatru do około 80 km na godzinę. Ostatnie alarmy wygasną na południowym wschodzie kraju jutro o 5:00. W serwisie teraz komentarze dotyczące doniesień o organizacji spotkań z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów. Jak informują Radio Z i Newsweek, kancelaria prezydenta przewiduje możliwość rozmowy z Karolem Nawrockim po wpłaceniu pokaźnej sumy w ramach wydarzenia organizowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Pakiet Platinum za 100 tysięcy dolarów to rozmowa 1:1 z prezydentem Polski. Gold jest połowę tańszy i oferuje spotkanie w małym gronie. Jest też pakiet Silver za 25 tysięcy dolarów, czytamy. A to wszystko podczas imprezy w Nowym Jorku. Przedstawiciele koalicji zadają pytania.
1: Musi sobie kancelaria wyjaśnić, dlaczego do takiej sytuacji w ogóle doszło, biorąc pod uwagę szczególnie to, że takie spotkanie organizowała fundacja związana z byłymi politykami ze spółek Skarbu Państwa za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Oczekuję, że kancelaria prezydenta natychmiast się do tego ustosunkuje, wyjaśni opinii publicznej, jak mogło dojść do takiej sytuacji i jak była zaangażowana wraz z tą fundacją w organizację takich spotkań.
0: Pytają Monika Rosa z KO i Krzysztof Hetman z PSL-u, a tak odpowiada Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta.
3: Pan prezydent jest uczestnikiem organizowanej konferencji czy forum i tam po prostu występuje. I w żaden sposób ani on, ani żaden z urzędników kancelarii nie warunkuje możliwości uczestnictwa w spotkaniu z panem prezydentem poprzez wykupienie jakiegoś biletu.
0: Chodzi o polsko-amerykański szczyt ekonomiczny, podczas którego prezydent ma jutro wręczać odznaczenia. Głównym celem wizyty Karola Nawrockiego w USA jest udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Korea Północna przeprowadziła dzisiaj dwie próby rakietowe w odstępie zaledwie 3 godzin, przekazało południowo-koreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Dwukrotnie w kierunku Morza Japońskiego wystrzelono rakietę balistyczną krótkiego zasięgu. Działania Pjongjangu wywołały protesty władz w Seulu i Tokio. Japońskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w obu przypadkach pocisk spadł do morza poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Nie odnotowano żadnych zniszczeń. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że zostali Państwo z nami. Też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kedryński i dzisiaj wspólnie z wdzięcznością żegnamy lato. Z wdzięcznością, bo przecież jak inaczej, skoro przydarzyło nam się raz jeszcze i wierzę, dla wielu spośród nas było, a przynajmniej bywało, szczęśliwe. Sporo pląsaliśmy po wyspach, a także wybrzeżach Morza Karaibskiego w pierwszej odsłonie. A zatem teraz śmiałym ruchem przenieśmy się na przeciwległy brzeg Wielkiej Wody. Ten brzeg już zresztą musnęliśmy w pierwszej odsłonie, witając Richarda Bone, ale zostańmy w nim też i w drugiej odsłonie na chwilę. To jest Kamerun. A tam spotkamy przy odrobinie szczęścia, bo jednak na co dzień mieszka w Paryżu zachwycającą Celie Kameni.

0: Celia Kameni, jak piękna i jak utalentowana. I słucham jej wraz z Państwem, myśląc sobie, no, że komu by to przeszkadzało, żeby Celia właściwie każdego dnia muzykowała w ten sposób. A tymczasem prawda jest znacznie bardziej gorzka. Celia jedynie gościnnie pojawiła się tutaj z big bandem Bigre, a ma na co dzień predylekcję raczej do muzyki klubowej. Niemniej słuchałem w olśnieniu, w zachwyceniu i w przekonaniu, że ten głos, ta fraza, ta barwa coś mi bardzo silnie przypomina. I nie mogę się powstrzymać. Muszę natychmiast sięgnąć po muzykę tej dziewczyny.
1: Va danser

prawda, że brzmią nieomal jak siostry, bliźniaczki, siostry siamskie może nawet. Celia Kameni przed chwilą, a teraz boska Mayra Andrade. Boska w rzeczy samej, ale przy okazji odrobinę leniwa, co zresztą lubimy w jej głosie, prawda? Ona zawsze śpiewa trochę tak, jakby jej się jednak nie chciało i to jest szalenie sexy. Ale niestety nie chce jej się również pisać nowych piosenek i płyt nagrywać. Ten ostatni album z premierowymi piosenkami, on ma chyba z 8 lat już. I cóż, myślę, że czas najwyższy, aby no, rok 2027 przyniósł nam nowy album, nową muzykę, nowy zespół Mayra Andrade, a wtedy zrobię absolutnie wszystko, by z Mayrą po raz kolejny powrócić na siestowe sceny. Ale zanim to się stanie, to czeka nas oczywiście na Energa Siesta Festiwalu, 16 już w Gdyni. Proszę nie zapomnieć. W listopadzie tego roku nasza tradycyjna kaboverdeńska sobota. A tam, i to w dodatku na dwóch koncertach, bo ten pierwszy państwo od razu rozchwytali. Na dwóch koncertach wielki bard z Wietrznych Wysp, Mario Lucia. Ja ci dafim,

Mario Lucio na naszym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej Energa Siesta Festiwalu w Gdyni w sobotę. Tradycyjnie to będzie 7 wieczór listopada z całą pewnością. Szczęśliwy. Proszę nie zapominać też, że w tę sobotę, a także dzień wcześniej i dzień później na naszych nocach Fado, absolutnie niezrównany, być może najpiękniejszy głos męski tej muzyki wszystkich czasów, Pedro Moutinho, więc proszę i tam być z nami i proszę portugalskie potrawy podjadać, wino z umiarem spożywać, to będą piękne wieczory. A Majra i Mario Lucio nas w świat luzofoński prowadzą, a my w nim zostaniemy bez odrobiny zawahania, wszelako w towarzystwie być może zaskakującym.

nieokiełznana, brawurowa. To jest dziewczyna. Nie ma dla niej w muzyce rzeczy niemożliwych. Samara Joy, nasza przyjaciółka ze siestowej sceny z Nosprus przed już półtora roku, jak ten czas leci nieprawdopodobnie. Samara w klasyku Antonio Carlosa Jobima, bo tak to jest, że choćbyśmy pochodzili z najdalszych rejonów globu, to każdy z nas ma w sobie taką kropelkę luzofońskiej krwi i ta muzyka, już to z brazylijskich plaż, już to z zaułków Lizbony, rezonuje w nas, wybrzmiewa w sposób doskonały, jako nas wszystkich łączy. I takim być może w tym roku najdoskonalszym przykładem splotu, połączenia odległych, zdawałoby się, a jednak nieomal bliźniaczych kultur, będzie na Siesta Festiwalu projekt specjalnie na niego przygotowany, projekt Connected. Projekt Lisbon Connection, z którego ta piosenka Connected pochodzi, która nam go zwiastuje już od ładnych kilkunastu tygodni. Luis Caracol i Ola Jas będą z nami w tym nadzwyczajnym projekcie w niedzielę, 8 listopada w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

muzyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Już minęło parę lat w końcu od wieczoru z zupełnie bosą. Ola Jas i Luis Caracol w przedsięwzięciu Lisbon Connection 8 listopada w niedzielę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ja lubię myśleć, roić sobie, jeśli Państwo wolą, że dopiero wtedy, kiedy wybrzmią ostatnie dźwięki festiwalu, kiedy w uniesieniu, bo jak inaczej, żegnać będziemy 10 listopada Marizę na głównej scenie, że dopiero wtedy, ostatecznie i nieodwołalnie, skończy się lato. Ale ponieważ kalendarzowo kończy się już za parę dni w nadchodzącym tygodniu, to dzisiaj postanowiliśmy takie preludium do pożegnania w sieście sobie ułożyć. Chciałbym, by kilka słów w tej sprawie powiedział od siebie Anthony Strong. Anthony, który zaraz potem, jak tylko Ola i Luis pożegnają się z nami na scenie nowej w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Anthony Strong pojawi się na niej i nas rozkosznie rozswinguje, a także wierzę, skłoni do zadumy. Być może taką piosenką jak ta The Things We Did Last Summer. To, co robiliśmy mijającego lata. I powspominamy sobie, co robiliśmy, wierzę, z wdzięcznością, że to nam się przydarzyło.

To, co szczęśliwego przydarzyło nam się minionego lata, pozostanie z nami na długie zimowe wieczory. The Things We Did Last Summer i Anthony Strong, który będzie z nami na Siesta Festiwalu w Gdyni 8 listopada w niedzielę. Ja cieszę się nadzieją, że tak naprawdę lato, które dziś nieoficjalnie w Sieście żegnamy, będzie z nami jeszcze, będzie dla nas łaskawe, nas od czasu do czasu dotknie, muśnie takim pojedynczym choćby tchnieniem w tym październiku, który przecież w całości spędzimy wspólnie, bo najpierw czeka nas traseńka z afrykańską trylogią, Kamilem Rubikiem i zespołem afrykańskim Wysokiej Próby. Będziemy w Gliwicach, Bydgoszczy i Włocławku w październiku, a potem w innych miastach w listopadzie. A następnie nasza tradycyjna trasa Siesty w Drodze, jesienna, po całej Polsce. Wieść będziemy nieść, będziemy światło wraz z boginią gitary portugalskiej Martą Pereirą da Costą, a obok niej Brazylijką Nani Medeiros i fenomenalnym Duarte. Więc tak naprawdę cieszę się nadzieją, że to lato w istocie skończy się nieodwołalnie dopiero z ostatnim dźwiękiem Siesta Festiwalu w listopadzie, kiedy żegnać będziemy w Uniesieniu, bo jak inaczej Marizę na głównej scenie 10 listopada. Że dopiero wtedy powiemy sobie okej, lato za nami. No, ale jako się rzekło, dzisiaj w Sieście takie preludium do pożegnania sobie urządzamy. I o ile takie czułe, plażowo-krótochwilne utwory łatwo było mi znaleźć w tradycji karaibskiej, czy afrykańskiej, czy luzofońskiej, o tyle na pewien opór napotykam, sięgając do mojego katalogu country. Może to jest pewna właściwość playlisty, którą sobie ułożyłem. Ma ona wprawdzie 36 godzin, ale koncentruję się na utworach raczej serio, preriowych, siłą rzeczy bardziej niż plażowych, więc takie utwory, które by nam dzisiaj wybrzmiały czule, a zmysłowo, niełatwo było mi znaleźć, ale przy odrobinie determinacji taką mam dla Państwa propozycję na początek.

country wakacyjne. Country, którego jedyną ambicją, misją jest to, by nam czoło wypogodzić i wygładzić brwi w czas wielkiej troski. Proszę bardzo. Lainey Wilson, a za moment też w takim właśnie wakacyjnym tryptyku country jej dwie koleżanki. Na początek cudownie nieskromna Kacey Musgraves.

No proszę wybaczyć. Ja oczywiście wiem, że kto raz tę piosenkę usłyszy, a nie daj Boże jeszcze wideo do niej zobaczy, ten już nigdy się od tego utworu nie uwolni. Kacey Musgraves ze swojej ostatniej płyty. A na koniec tego tryptyku, no, piosenka, przed którą ja się broniłem, ale która nieuchronnie będzie nam już na zawsze przypominać lato roku 2026, albowiem nie było takiego zakątka na ziemi, w której ten utwór jakkolwiek, no, par excellence country, nie zmąciłby ludziom w głowach. Jestem przekonany, że pląsają do niego panowie i panie w Nowej Gwinei. Ella Langer.

Proszę bardzo. Najpopularniejsza piosenka country, a być może w ogóle najpopularniejsza piosenka mijającego lata. I być może jeden z najpopularniejszych utworów wszystkich czasów, jakby się miało za chwilę okazać. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Ella Langley ze swojego ostatniego albumu. A my dzisiaj żegnamy lato nie tylko taką krotochwilą jak przed chwilą, a jednak także z pewną tęsknotą, zadumą. Tej prerii jeszcze nie opuszczajmy, to jeden z moich ukochanych preriowych artystów, choć w istocie pochodzi ze Szkocji. Mark Knopfler.

To ja rozumiem. To jest stosowna muzyka, aby żegnać nią wielkie włoskie wakacje i lato w całej szerokiej perspektywie. Mark Knopfler tęskni, już tęskni za Taorminą. A my żegnamy się powoli i pewnie Państwo się zastanawiają, dobrze, dobrze, ale gdzie Pat? No cóż, Pat na koniec z muzyką, którą wielki Rick Beato uznał za najpiękniejszą, podkreślam to, piosenkę, jaką słyszał kiedykolwiek w życiu. Tą muzyką Pat Metheny lata temu żegnał wielkiego Billa Evansa. Ten temat nosi tytuł September 15th, więc spóźniliśmy się zaledwie odrobinę, ale ma on w sobie, proszę przyznać, taką pannę wrześniową nutę, którą dobrze jest pożegnać mijające lato. Wielkie dzięki, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kiedryński. Czekamy na Państwa jak zawsze za tydzień tymczasem.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz stanowczo odrzucił medialne zarzuty, jakoby udostępnianie spotkań z prezydentem Karolem Nawrockim uzależnione było od wpłat na rzecz prywatnej fundacji. To reakcja na doniesienia sugerujące istnienie odpłatnych pakietów sponsorskich na Polish American Economic Summit w Nowym Jorku. Dziennikarskie doniesienia wskazywały, że organizator szczytu, Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych, oferowała pakiety sięgające 100 tysięcy dolarów w zamian za bezpośrednią rozmowę z głową państwa. Nagonki na prezydenta RP Karola Nawrockiego ciąg dalszy, insynuacje, półsłówka, manipulacje, napisał Rafał Leśkiewicz. Podkreślił, że kancelaria prezydenta nie stawiała żadnych warunków finansowych uczestnikom forum, a sam prezydent nie bierze udziału w płatnych panelach sponsorskich. W Niemczech trwają wybory samorządowe w dwóch landach – Berlinie oraz Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Głosowanie traktowane jest jako ważny sprawdzian układu sił politycznych oraz kolejny test popularności skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. W stolicy kraju o wygraną walczą Lewica oraz chadecka CDU, przy czym notowana na trzecim miejscu AfD ma szansę podwoić swój dotychczasowy wynik. Z kolei w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim pojedynek toczy rządząca socjaldemokratyczna SPD z AfD, podczas gdy chadecy mogą odnotować najgorszy historycznie rezultat. Sondażowe osłabienie CDU uderza bezpośrednio w pozycję kanclerza Friedricha Merza. Pierwsze wyniki exit poll pojawią się po godzinie 18. Wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie ma szansę pojawić się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Premier Donald Tusk zaapelował o udział w internetowym głosowaniu Europejskiego Banku Centralnego, które kończy się jutro, 21 września.
1: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. Maria Skłodowska-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: W głosowaniu polska noblistka rywalizuje z motywami przyrodniczymi. Jeśli zwycięży opcja kulturalna, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla zastąpi dotychczasowe motywy architektoniczne. Ostateczną decyzję w sprawie wyglądu nowych banknotów Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
3: Dalej niż północ.
4: Jan Janczy, dzień dobry. Do godziny 18 zmieniam zajęcie i zamieniam się w przewodnika. Zapraszam.

cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei.

Na pożegnanie lata jeszcze tęskno spoglądamy w stronę Brazylii. O niej też rozmawialiśmy w tym programie. Jeśli Państwo akurat ten odcinek poświęcony São Paulo przegapili, to archiwum podcastowe oczywiście stoi otworem. A co dziś nas czeka? Co czeka, a raczej dokąd się udamy? To jest lepsze pytanie i to też pytanie, na które mam odpowiedź, ale na razie jej nie zdradzę, gdyż otrzymałem od naszej towarzyszki podróżniczej Niedoli takie oto nagrania. Poważniej już zupełnie mówiąc, proszę się przysłuchać tej dźwiękowej korespondencji i pomyśleć, zastanowić się, o jakim miejscu, regionie, kraju może być mowa, a jeśli coś Państwu przyjdzie do głowy, to oczywiście będę czekał na znaki dalej niż północ. Małpa nowyświat.online.

0: Godzina na zegarze. Po 17. Stoję na wzgórzu. Świeci słońce, wiatr delikatnie wieje, a przede mną idylla. Ogromne jezioro, w dodatku kształtem przypomina nieco serce. Mnóstwo zieleni dookoła i kolejne góry po horyzont. Takich widoków tutaj nie brakuje. Ciekawe, jaki obecnie jest klimat po drugiej stronie kraju. W tym kraju można doświadczyć trzech różnych rodzajów klimatu. Potrafią tu też bywać bardzo duże różnice temperatur na niewielkiej przestrzeni. Bywa, że różnice średnich temperatur sięgają około 11 stopni między miejscami położonymi stosunkowo niedaleko siebie, głównie ze względu na wysokość i ukształtowanie tego terenu. Weszłam do lasu. Z każdym kolejnym krokiem zastanawiam się jednak, czy to zwykły las, czy nie jakiś pomnik przyrody albo park narodowy. Drzewa są tu ogromne, jest bardzo cicho, wilgotno i przede wszystkim dziko. Mam nadzieję, że się tu nie zgubię. Słyszałam, że można tu spotkać mniejsze i większe wodospady, ale niezależnie od ich wielkości zawsze robią na mnie ogromne wrażenie. Ten obija się o skały wapienne i może pójdę z jego nurtem, a nuż trafię do jakiegoś miasta. Idę dalej z biegiem rzeki, a ten majestatyczny las został już za mną. Teraz znów widzę kolejne wzgórza i rozsiane gdzieniegdzie jeziora, ale pojawił się też nowy element. Opuszczone domy i chaty. Nie wyglądają na bardzo stare, sprawiają wrażenie, że ktoś stamtąd wyszedł i już nigdy nie wrócił. I dotarłam do stolicy, nazywanej też miastem Róż. Nie da się nie zauważyć tutejszej mieszanki religii i kultur. Ten kraj to taki żywy witraż historii złożony z opowieści tutejszych mieszkańców. Tu też wszystko stało się jasne. Nieco ponad 30 lat temu w tym kraju zakończyła się wojna. Wciąż można tu gdzieniegdzie zobaczyć ślady ostrzału na budynkach, cmentarze, miejsca związane z oblężeniem czy pamięcią o ofiarach. Chyba najbardziej charakterystyczną cechą tego miejsca jest współistnienie dwóch pamięci o ogromnej tragedii i pamięci o tym, że wcześniej przez stulecia różne zamieszkałe tu społeczności żyły obok siebie.
1: I jak? Ciekaw jestem, czy Państwo już wiedzą, co to za miejsce. Jeśli nie, to wyjaśnimy wszystko za parę minut, a jeśli tak, to bardzo się cieszę. Proszę koniecznie podzielić się swoimi myślami dalej niż północ@nowyświat.online. Ja za moment otworzę skrzynkę i bardzo jestem ciekaw, co Państwo tam przekazują. Czekam na wiadomości, a to oczekiwanie i mnie i Państwu umili Bejrut. Być może, kto wie, to będzie jakaś podpowiedź w sprawie tego, dokąd dziś będziemy zmierzać. Choć dodam, bo nazwa zespołu może to sugeruje, nie będzie to akurat Liban.

0: podpowiedź, bo w muzyce zespołu Bejrut jest sporo inspiracji, nawiązań też do muzyki Bałkanów i szeroko rozumianego południa Europy, i Państwo tę wskazówkę podłapali w lot, bo w znakomitej mierze piszą Państwo właśnie o Bałkanach, a nawet bardzo dokładnie o Bośni i Hercegowinie, a nawet jeszcze dokładniej o Sarajewie. I faktycznie to Bośnia i Hercegowina będzie naszym dzisiejszym celem, zatem no właśnie, Sarajewo, Mostar, piękne Bałkany. No ale też bolesna historia najnowsza i prawdę mówiąc, gdy ja słyszę hasło Bośnia i Hercegowina, to właśnie myślę o niej w pierwszej kolejności, a dopiero potem o tym pięknym moście w Mostarze, choć nigdy w tym kraju nie byłem i jak się okaże, za moment nie ja jeden. No ale właśnie, co może nam do głowy przyjść, gdy słyszymy takie hasło Bośnia i Hercegowina?
1: Ani w Bośni, ani w Hercegowinie nie byłem. To jest jedyny kraj bałkański, w którym jeszcze nie byłem, więc z chęcią wysłucham waszej audycji, aby się czegoś dowiedzieć.
2: Przepiękne Sarajewo, fascynujące z bardzo trudną, najnowszą historią, ale fascynujące też poprzez to, jak widać w nim i wpływy tureckie, ale też jak to miasto jest austro-węgierskie, habsburskie. To bardzo ciekawe.
3: Podział to jest takie słowo klucz moich skojarzeń z tamtym rejonem świata. No.
4: Najbardziej Bośnia i Hercegowina kojarzy mi się z mundialem ostatnim. Reprezentacja tego kraju miała grać ze Stanami Zjednoczonymi. W Stanach Zjednoczonych bywały opinie, że jak to? My, jeden kraj, a mamy grać i z Bośnią, i z Hercegowiną, z dwoma reprezentacjami. No więc z tym mi się kojarzy w ostatnio przede wszystkim.
0: Dementujemy dziś o jednym kraju, a nie o dwóch, bo nie jesteśmy w Ameryce, a tak już na poważnie, zaproszenie do rozmowy na temat Bośni i Hercegowiny przyjęła Aleksandra Zagórska-Habros, autorka bloga Bałkany według Rudej i przewodników po Półwyspie Bałkańskim, takich jak Bałkany na czterech kółkach i Bałkany podróż w mniej znane. Nasze spotkanie z tym regionem świata zaczniemy za parę chwil, a w szczególności z Bośnią i Hercegowiną. Ale oczywiście będziemy się musieli odpowiednio nastroić i dostroić, zatem na początek muzyka. I dobra wiadomość, a przynajmniej mam taką nadzieję, że to dobra wiadomość, będzie takiej muzyki w tym dzisiejszym programie dużo, dużo więcej.

Laka, ale muzyki z Bośni i Hercegowiny będzie dziś dużo, dużo więcej. Smutna przeszłość i momentami niezbyt optymistyczna teraźniejszość. Tak o Bałkanach i o Bośni i Hercegowinie pisze Aleksandra Zagórska-Habros, ale ten kraj potrafi też zaskoczyć bardzo pozytywnie i to na każdym właściwie kroku. To po pierwsze kraj na każdą porę roku i każdą porą roku oferuje coś zupełnie innego. To jest kraj na różnorodności, dziewicza przyroda, miejsce przyjazne tym, którzy chcą wypoczynku aktywnego, ale też i przyjazne tym, którzy liczą na spotkania z kulturą i historią. O tym wszystkim porozmawiamy już za parę minut. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, a do tego czasu jeszcze zgodnie z zapowiedzią klasyka bałkańskiego rocka.

0: I tym sposobem bezpiecznie wylądowaliśmy już w Bośni i Hercegowinie, a naszą przewodniczką po niej będzie Aleksandra Zagórska-Habros, autorka przewodników po Bałkanach i bloga Bałkany według Rudej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zanim pomówimy o tym niewątpliwie pięknym kraju i też kraju, o którym, jak sądzę, może pani mówić godzinami, to chciałbym zacząć od takiego szerszego obrazu, to znaczy skąd, kiedy, jak i gdzie wzięło się pani zainteresowanie Bałkanami? Bo napisała pani parę przewodników, jeździ pani tam od lat. Co jest takiego w tym regionie, w tym miejscu, co panią interesuje, ciągnie, przyciąga? Jak to wyglądało?
1: Przygoda z Bałkanami zaczęła się tak naprawdę równo 16 lat temu i niestety albo stety zaczęła się absolutnie przez przypadek. Pojawiłam się na Bałkanach tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu inne plany mi się posypały, a pojawiła się możliwość wyjechania przede wszystkim do Bułgarii. Aczkolwiek ten plan związany z Bułgarią bardzo szybko się zmienił, ponieważ planowałam razem z moim przyjacielem miesięczny trekking w tamtejszych górach. Natomiast poznany na miejscu Bułgar, poznany zresztą wysoko w górach Piryn, zaproponował nam, że jeżeli mamy czas i jeżeli mamy taką możliwość, to on sugeruje, żebyśmy pojechali do Czarnogóry, ponieważ on był tam niedawno, zarekomendował nam Dolinę Grbaje w górach Prokleti i mimo tego, że absolutnie nasza wiedza na temat Czarnogóry wtedy była znikoma, to wsiedliśmy kilka dni później w autobus do Sofii i pojechaliśmy, w autobus do Sofii, później z Sofii do Czarnogóry i tym sposobem znaleźliśmy się w zupełnie innym kraju, o którym absolutnie nic nie wiedzieliśmy. I będąc już wtedy w Czarnogórze, poczułam, że chyba znalazłam jakieś swoje miejsce na ziemi, nie tylko ze względu na wspaniałe góry czy przepiękne krajobrazy, ale przede wszystkim na ludzi. Ci ludzie sprawili, że tak naprawdę półtora roku później już znowu byłam na Bałkanach. Bałkański bakcyl u mnie się gdzieś tam narodził, zaczął, że tak powiem, mną kierować. Od 2010 roku aż do teraz te Bałkany są cały czas bardzo mocno w moim życiu. I gdyby ktoś właśnie te 16 lat temu powiedział, że ta jedna podróż sprawi, że moje życie będzie wyglądać troszkę inaczej, to myślę, że wyśmiałabym tę osobę i powiedziała, że to jest absolutnie niemożliwe. Ale tak się złożyło, że te kolejne podróże, kolejne wyjazdy na Bałkany sprawiły, że po pierwsze powstał właśnie blog, a potem moja działalność blogowa gdzieś tam przełożyła się też na pracę zawodową, ponieważ tak jak zostało to już wcześniej wspomniane, jestem też autorką przewodników po krajach Półwyspu Bałkańskiego oraz dwóch autorskich książek. No i tak to się kręci.
0: Czyli można powiedzieć po nitce do kłębka. Zaczęło się od Bułgarii, później była Czarnogóra, a Bośnia i Hercegowina kiedy, w jakim momencie tej podróży się pojawiła u pani?
1: Półtora roku po pierwszej wizycie na Bałkanach, więc tak naprawdę bardzo szybko, ponieważ te pierwsze podróże bałkańskie, które realizowałam sama lub z moim przyszłym mężem, już obecnym mężem na tamten moment, to wszystko, że tak powiem, składało się na to, aby jak najlepiej poznać cały region. Czyli najpierw to było to

0: to bardziej od ogółu, czyli odwiedzanie kilku krajów na przykład w ciągu 2-3 tygodni. Po to też trochę, żeby zdobyć sobie taki rekonesans, lepiej poznać cały region. Minęło parę lat, tak naprawdę mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby na przykład jechać do jednego kraju na 2-3 tygodnie i tylko na nim się już potem skupiać, bo rozwiedzieliśmy, czego sami oczekujemy, czego sami poszukujemy i co chcemy, że tak powiem, zobaczyć na miejscu. A też uważam, że jeżeli ktoś w ogóle interesuje się Bałkanami, to powinien po prostu odwiedzać wszystkie bałkańskie kraje, żeby po prostu mieć ogląd i perspektywę na cały region, a potem można się gdzieś tam skupiać już czy na pojedynczych krajach, czy na jakichś pojedynczych wycinkach tej całej niesamowitej i bardzo różnorodnej całości.
1: Mhm. A jak już trafiła Pani do tej Bośni i Hercegowiny, to jaka ona jest? To znaczy, to jest krótkie pytanie oczywiście, ale chodzi o takie jedno słowo, pierwsze skojarzenie, nie wiem, kolorowa, ciepła, barwna, bliska. Tak jak mówiła Pani o ludziach, że to głównie za sprawą ludzi pokochała Pani Bałkany. Bośnia i Hercegowina, jaka ona w takim razie jest?
0: Ja bym użyła dwóch słów. Kwintesencja Bałkanów. Jeżeli ktoś się mnie pyta, kto z bałkańskich krajów jest taki najbardziej bałkański, taki najbardziej po prostu klimatyczny. Oczywiście one wszystkie są bardzo klimatyczne, natomiast jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to dla mnie ona jest absolutną kwintesencją tej bałkańskości.
1: A dlaczego w takim razie?
0: Tutaj tak naprawdę składa się na to kilka rzeczy. Przede wszystkim to idealne połączenie kultur wschodu i zachodu, które oczywiście na Bałkanach wszędzie się przewija, natomiast Bośnia i Hercegowina, ona ma to, że tak powiem, zarysowane najmocniej. Oprócz tego kuchnia, która jest kwintesencją Bałkanów. Do tego bardzo gościnni, bardzo otwarci ludzie, którzy na każdym kroku są niesamowicie po prostu przyjacielscy, pomocni. To, czego doświadcza się w Bośni, tak naprawdę to jest coś, co buduje gdzieś tam człowieka, bo mimo tego, że przyjeżdża tam stricte jako turysta, to bardzo często po prostu jest traktowany jako gość, a nie stricte jako ktoś, na kim po prostu można zarobić, bo przyjeżdża typowo w celach turystycznych, więc to też jest absolutnie wyjątkowe. To też tak naprawdę jest możliwość zgłębiania historii całego regionu. Oczywiście historii, która z jednej strony jest fascynująca, z drugiej strony jest trudna, ponieważ cały czas podróżując po Bośni i Hercegowinie możemy trafiać na ślady konfliktu, który był nie tak dawno temu, bo w latach 90. XX wieku, więc to też pozwala gdzieś tam mieć ten wgląd właśnie w historię, ale też możemy znaleźć całą masę fascynujących śladów po Jugosławii, a gdzieś ta jugonostalgia na całych Bałkanach jest dosyć mocno żywa, Bośni i Hercegowinie oczywiście też, chociaż tutaj też oczywiście pewnie w zależności od tego, gdzie pojedziemy i na kogo trafimy, to pewnie możemy spotkać się z różnym podejściem do tematu. No i to, co też oczywiście w Bośni i Hercegowinie jest też taką kwintesencją Bałkanów, no to po prostu oczywiście piękno tamtejszych krajobrazów, dzikość gór, dzikość tej niesamowitej przyrody. No i to wszystko tak naprawdę składa się właśnie na tą kwintesencję Bałkanów.
1: To w takim razie mamy ogólny obraz sytuacji zarysowany, a co, gdzie, jak i kiedy zobaczyć, o tym porozmawiamy za parę minut. Aleksandra Zagórska-Habros jest dziś z nami i do tej rozmowy wracamy za kilka chwil.

0: Rozmawiamy dziś o Bałkanach. Przypomnę, właściwie najbardziej o Bośni i Hercegowinie, ale od Bałkanów zaczynaliśmy, a na tym kraju chciałbym, abyśmy się teraz skoncentrowali. Mówiła pani, że w zależności od tego, gdzie pojedziemy, co zobaczymy, to możemy też różnie poczuć tego ducha dawnej Jugosławii. To spróbujmy w takim razie, według pani, wybrać takie miejsca, co oczywiście będzie pytaniem prostym, ale które doczeka się pewnie dłuższej odpowiedzi, miejsca, które warto zobaczyć na taki pierwszy raz, pierwszy wyjazd, żeby być może też złapać tę fascynację Bałkanami, w szczególności Bośnią i Hercegowiną. Co by pani poleciła w takim wypadku na taki wyjazd?
1: Oczywiście zaczęłabym od Sarajewa, a żeby mieć jakiś taki pierwszy, nawet dosyć szybki wgląd w tego, jaka jest Bośnia i Hercegowina, mogę powiedzieć po sobie, że na jednej wizycie na pewno się nie skończy, ponieważ Sarajewo jest tak fascynującym, różnorodnym, ale też wypełnionym atrakcjami miejscem, że można tam wracać nawet kilka razy i dalej nie wyczerpać tematu. Z mojej perspektywy jest to też absolutnie idealne miejsce, jeżeli ktoś chciałby połączyć takie klasyczne zwiedzanie z trekkingami, czyli z tą turystyką aktywną, którą również staram się dosyć mocno promować, bo też jestem i biegaczką górską, i jestem też dużą fanką trekkingów. Mój mąż znowu jest fanem jazdy na rowerach. Tutaj Sarajewo jest takim idealnym kompromisem właśnie między poznawaniem kultury, historii, kuchni danego kraju, ale też właśnie tą turystyką aktywną, ponieważ Sarajewo położone jest w głębokiej dolinie i otoczone jest wysokimi górami, więc tutaj tak naprawdę opcji do uprawiania turystyki aktywnej jest bardzo dużo. Natomiast samo miasto pozwala nam po pierwsze poznać historię całego kraju, ponieważ mamy świetne muzea, mamy też wspaniałą Baszczar Szije, czyli dzielnicę taką handlową, targową, gdzie mamy mnóstwo sklepików z rękodziełem, z pamiątkami, gdzie możemy spróbować pysznej bośniackiej kawy, możemy oczywiście degustować wspaniałą kuchnię, a potem możemy przejść przez takie symboliczne miejsce styku kultur wschodu i zachodu i wejść do dzielnicy, która ma stricte taki austro-węgierski charakter i nagle znaleźć się w zupełnie jakby innym mieście, choć tak naprawdę przeszliśmy tylko kilkaset metrów i już mamy zupełnie inny klimat. Oczywiście Sarajewo może być też dla części osób trudne w odbiorze i często spotykam się z takimi opiniami właśnie wśród czytelników naszego bloga, którzy jadą do Sarajewa, a potem wracają z taką informacją zwrotną, że no tak, miasto jest ciekawe, ale ono przytłacza swoim smutkiem i tym, że w wielu miejscach możemy trafiać na ślady konfliktu, a dokładniej oblężenia, jakie po prostu miasto doświadczyło w latach 90. Bo rzeczywiście możemy na przykład na chodnikach, częściowo też na budynkach trafiać na sarajewskie róże, czyli takie miejsca, gdzie na przykład uderzył pocisk moździerzowy i miejsca te dziury na przykład w chodnikach zostały wypełnione taką czerwoną substancją, która zastygła i utworzyło się coś w rodzaju takiego kwiatu, one właśnie nazywane są sarajewskimi różami i rzeczywiście chodząc po mieście oczywiście można na takie miejsca trafić. No i to, co też bardzo mocno rzuca się w oczy w Sarajewie, to ilość cmentarzy. I te cmentarze rzeczywiście są no niemalże wszechobecne. W pewnym momencie człowiek jakby już przestaje na to zwracać uwagę, ale no nie da się jakby od tego tak kompletnie odciąć, bo one rzeczywiście są w wielu miejscach. No i kiedy człowiek patrzy na przykład na daty na nagrobkach, no to widzi dokładnie, kiedy zginęły osoby, które zostały na tych cmentarzach pochowane. No i są to właśnie najczęściej daty z 90. któryś lat, czyli właśnie z okresu konfliktu i oblężenia Sarajewa. Niemniej uważam, że po pewnym czasie tak naprawdę człowiek też troszkę inaczej na miasto zaczyna patrzeć, bo zaczyna też patrzeć na to, jak ono się niesamowicie też zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, bo ono tętni życiem. To jest po prostu miasto, gdzie naprawdę czuć, że zarówno ci turyści, jak i mieszkańcy, oni się spotykają w tych samych miejscach, rozmawiają ze sobą, imprezują. My na przykład przez wiele lat jeździliśmy do Sarajewa spędzać tam Sylwestra. I w ogóle polecam odwiedzanie Sarajewa w zimowych miesiącach, kiedy tam po prostu jest śnieg. Tak wtedy się no rzeczywiście dosyć trudno funkcjonuje w Sarajewie, bo jest smog. Do poruszania się samochodem, a nawet pieszo po tych stromych górskich uliczkach. To czasami wymagające, czasem człowiek się ślizga albo nie może gdzieś podjechać samochodem. ale z drugiej strony ma to też jakiś swój urok i klimat. Oczywiście z perspektywy mieszkańców raczej nie ma to żadnego ani klimatu, ani uroku, ale jeżeli człowiek wpada tam na chwilę, to w jakiś sposób dla niego jest to mało problematyczne. Natomiast wtedy rzeczywiście można się troszkę bardziej poczuć jak ktoś stamtąd, ponieważ tych turystów jest na tyle mało, że po prostu nie jest się jakąś tam jedną osobą z tłumu, tylko jest się jakimś tam pojedynczym właśnie gościem z zagranicy. Więc wtedy też łatwiej o kontakt z mieszkańcami Sarajewa, łatwiej gdzieś tam można się też z nimi zintegrować.
0: No właśnie, to jest dobre miasto, z tego co pani mówi, wynika na taki krótki wyjazd, a Bośnia i Hercegowina jako kraj, ona też jest dobrym krajem na taki, jak to się mówi, city break?
1: Generalnie tak, bo oczywiście jeżeli chcemy na przykład połączyć sobie Sarajewo jeszcze z jakimś miastem, to oczywiście też fajnym pomysłem może być zrobienie sobie na przykład dwóch dni w Sarajewie i na przykład jeszcze jeden cały dzień w mieście Konic, które jest położone na południu od Sarajewa między mniej więcej Sarajewem a Mostarem. Tam turyści zatrzymują się ciut rzadziej, chociaż nie powinno tak być, ponieważ Konic jest bardzo ciekawym punktem na mapie Bośni i Hercegowiny, ponieważ tuż obok tego miasta znajduje się bunkier Tity, nie tak dawno temu odkryty, ponieważ on przez długi czas był jedną z większych tajemnic całej Jugosławii, ponieważ był to bunkier stworzony właśnie dla Tity i wyższej rangą dygnitarzy. I przez długi czas on był utrzymywany po pierwsze w tajemnicy, ale po drugie był też on cały czas takim miejscem, gdzie dwie czy trzy osoby z całego miasta Konic wiedziało o jego istnieniu i dbały o niego przez te wszystkie lata od momentu jego budowy, żeby on po prostu mógł funkcjonować. Więc kiedy oddano go do użytku właśnie takiego turystycznego, ponieważ można go aktualnie zwiedzać, to się okazało, że to jest trochę taki wehikuł czasu, gdzie człowiek wchodzi i nagle trafia do miejsca właśnie tam gdzieś z lat 80., gdzie wszystkie sprzęty, wszystkie rzeczy, które wypełniają wnętrze tego bunkra, są po prostu żywcem wyjęte z innej epoki. Co ciekawe, one w większości są jakby funkcjonujące, ponieważ nigdy nie były używane, więc nie miały szansy się zużyć. Taką inną opcją na city break wydaje mi się, że też w szczególności jest praktykowana przez te osoby, które wypoczywają na południu Chorwacji, czyli gdzieś powiedzmy bardziej w Dalmacji, no to oczywiście jest Mostar. No i Mostar tutaj wiadomo jest bardzo oblegany przez turystów, myślę, że nawet bardziej momentami niż Sarajewo. Ale to właśnie wynika z faktu, że dużo osób po prostu łączy sobie pobyt w Chorwacji z wizytą w Mostarze. I Mostar absolutnie też polecam, chociaż tutaj może to być takie pół dnia zwiedzania i tak naprawdę mamy temat załatwiony. No ale wiadomo, Mostar jest też miastem symbolem z pięknym mostem wpisanym na listę UNESCO, ze wspaniałą rzeką Neretwą, która to miasto przecina, ze skoczkami, którzy skaczą z tego kamiennego mostu wprost do czystej i zimnej toni Neretwy, więc to wszystko sprawia, że rzeczywiście ten Mostar również jest tam wysoko na tych turystycznych listach. No i oczywiście na tych trzech miejscach na absolutnie Bośnia i Hercegowina się nie kończy, bo tych opcji, które mamy, czyli Banja Luka, Jajce, Trawnik, to są wszystko też niesamowite miasta, które gdzieś na pewno warto wpleść sobie w ten plan pobytu w kraju.
0: A o których nie tylko jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, ale w ogóle o całe Bałkany, można poczytać także w pani przewodnikach. Aleksandra Zagórska-Habros była dziś z nami, autorka przewodników po Bałkanach, a także bloga Bałkany według Rudej i tam więcej takich poleceń z Bośni i Hercegowiny, ale też i z całych, jak nazwa bloga zresztą sugeruje, Bałkanów. Bardzo pani dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam choć trochę o Bałkanach opowiedzieć.

0: dalej niż północ.
1: Jak słyszeliśmy, Bośnia i Hercegowina, Sarajewo, może w szczególności to miejsce przyjazne tym, którzy zainteresowani są aktywnym wypoczynkiem, a skoro o aktywnym wypoczynku mowa, no to też warto wspomnieć o tym, co tutaj nie padło, ale o Igrzyskach Olimpijskich, które przecież w Sarajewie się odbywały w roku 1984. No i do dziś można zobaczyć pozostałości niekiedy zachowane, lepiej bądź gorzej, infrastruktury olimpijskiej, a tą chyba najbardziej znaną pozostałością jest tor bobslejowy, z tym małym przypisem, że ta infrastruktura oczywiście też bardzo poważnie została uszkodzona w trakcie oblężenia Sarajewa. To był rok 1984, kiedy te igrzyska się odbywały, a zaledwie rok wcześniej w Bośni i Hercegowinie powstał zespół, który nazywany był takim odpowiednikiem tamtejszym grupy The Beatles, a chodzi o Plavi Orchestra.

ta łatka Beatlesów to raczej ze względu na popularność do nich przylgnęła, a raczej nie styl muzyczny. Plavi Orchestra, gdzie będziemy kończyć? W Sarajewie. No i to jest odwieczny problem dla mnie, to znaczy problem z wyborem, czy Miss Sarajewo w wersji YouTube jako Passengers z gościnnym udziałem Luciano Pavarottiego, czy może ta wersja George'a Michaela. Dziś stawiam na tę drugą Miss Sarajevo i tak będziemy kończyć, ale kto wie, być może jeszcze powrócimy niegdyś do Bośni i Hercegowiny albo w ogóle na Bałkany, bo to przecież szalenie ciekawy region. No i wtedy będzie też okazja przywołać to drugie wykonanie. A za dziś już bardzo Państwu dziękujemy. Kajtek Strzelczyk, Jan Janczy, dobrej niedzieli Państwu życzymy i do usłyszenia.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Ceny paliw na polskich stacjach nadal rosną. W najbliższych dniach kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami. O sytuacji na rynku paliw mówi dr Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Jeśli chodzi o tą globalną przyczynę, problemem jest tutaj sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale już nie tylko wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale także działania Houthi, które sparaliżowały chociażby produkcję naftową Arabii Saudyjskiej. Uderzenie w rurociąg wschód-zachód spowodowało zatrzymanie bardzo dużej części eksportu z Arabii Saudyjskiej i w najbliższym czasie wprawdzie Saudyjczycy deklarują chęć czy możliwości przywrócenia przynajmniej połowicznej przepustowości rurociągu, ale cały czas pozostaje to takim poważnym problemem, ponieważ rurociąg odciążał eksport przez cieśninę Ormus.
1: Rząd sygnalizuje możliwość powrotu programu ceny paliwa niżej, ale warunkuje to podpisaniem przez prezydenta uchwalonej po raz drugi przez Sejm ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów. Przypomnijmy, poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Limit uczniów z rodzin imigranckich w klasach oraz zakaz noszenia burki i nikabu w szkołach. Projekt takich przepisów zapowiedziała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że do szkół należy chodzić z odsłoniętą twarzą, a tradycja nie może być powodem zakrywania młodych kobiet. Zgodnie z projektem ustawy rodzice zagranicznych uczniów mających problemy z integracją zostaną zobowiązani do nauki języka włoskiego. Decyzja rządu to reakcja na rosnący udział dzieci obcokrajowców we włoskich placówkach sięgający blisko 12% oraz niedawny protest rodziców w szkole na północy Włoch, którzy sygnalizowali marginalizację włoskich uczniów. Na koniec informacja z kraju. Ponad 400 sfałszowanych praw jazdy zatrzymali od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Podrobione dokumenty, pochodzące z 12 państw, miały ułatwić kierowcom znalezienie pracy na terenie Unii Europejskiej. Eksperci zaznaczają, że sfałszowane prawa jazdy wykrywane są zarówno na przejściach granicznych, jak i podczas kontroli na trasach w głębi kraju. Fałszerstwa dotyczą m.in. uprawnień do prowadzenia ciężarówek czy autobusów, a posługują się nimi także zawodowi kierowcy. Wszystkie podejrzane dokumenty trafiają do specjalistycznego laboratorium Straży Granicznej, a wobec zatrzymanych osób kierowane są sprawy do sądu. To był serwis Radia Nowy Świat.

dźwięki, od których dzisiaj zaczynamy, to echa bardzo długo i wyraźnie słyszalne zresztą, bo to 5-minutowy numer. Ostatniej płyty Alleluji, raperki, wokalistki i artystki, której muzyka jest takim tyglem kulturowym łączącym w sobie kulturę arabską, wpływy afrykańskie i przede wszystkim Londyn, bo tam obecnie mieszka i wydaje. A co wydaje? Ano płytę Zero. Pod koniec czerwca dzieliła się z nami nowym albumem, a teraz wydała rozszerzoną wersję chyba najbardziej tanecznego utworu z tej płyty, czyli Cairo FM. Od tego zaczynamy. Do godziny 19 jesteśmy to z Państwem w stałym składzie. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz. Polecamy się uwadze.

The Art of Anger i Bina. To była wokalistka londyńska, która postanowiła rozłożyć na czynniki pierwsze złość, a efekt tego rozkładu to ostatni singiel właśnie The Art of Anger. Artystka, którą znają słuchacze polskiej sceny jazzowej, szczególnie krakowskiej, bo parę miesięcy temu w Jasmine można było usłyszeć projekt Omasta meets Bina, a więc spotkanie neo-soulu, alternatywnego R&B z jazzem i hip-hopowymi naleciałościami brzmienia Omasty. No ale to w wydaniu koncertowym, natomiast salowo Bina dzieli się kolejnymi singlami. Jak dobrze pójdzie, to może nawet całą płytę uda się z tego złożyć. Na pewno będę miał tu panią na radarze. Jeżeli chodzi o nowości w dzisiejszym programie, to my przysłuchamy się nowemu EBBO Sound Machine.

Tak sobie skaczemy dzisiaj po mapie. Zaczęliśmy od Kairu, później Londyn. No a teraz Lagos. Muzyczna bilokacja właściwie to była, bo z jednej strony południe Afryka, Lagos, Nigeria, a z drugiej strony Londyn też w tym przypadku. I geograficznie, i muzycznie, bo tak rozkłada się to, co tworzy i Bibio Sound Machine, które zwykło się wpinać gatunkowo w brzmienie, powiedzmy, elektrofankowe. Był taki czas, kiedy regularnie gościli na naszej antenie, nie tylko w audycjach autorskich, ale pasmach również. Trochę Państwu graliśmy ich z okresu sprzed paru lat. Do tej pory wydali 6 albumów. Parę lat temu to było Electricity, czyli no, taka elektrofankowa odsłona ich muzyki, bardzo produkowana przez Hot Chip. Potem był album Pull the Rope, z klubowym twistem brzmieniowo. No a teraz bardzo afrobitowe, funkowe, pełne życia, Chopping Mountain, no i zgodnie z zasadą, że wszystkie piosenki są o miłości, i Bibio Sound Machine nie wyłamuje się z tej reguły.

Love, ABBO Sound Machine z najnowszego albumu Chopping Mountain, tak zatytułowanego, gdyby ktoś chciał sobie jeszcze dosłuchać do końca. W ubiegłym tygodniu wspominałem o Beyoncé, która wydała jubileuszową wersję swojej płyty B-Day, na którą pracował cały sztab muzyków. No i w przypadku ABBO też mamy spory zespół, skład do podziwiania, może nie tak liczny jak u Queen Bee. No ale jak państwo sobie zerkną w kredyty tak zwane, to mamy tam ponad 20 osób, zaczynając od twarzy i głosu tego kolektywu, czyli wokalistki Williams.

Joy Crooks w najnowszym numerze zaprosiła do współpracy Denzela Carego Painkiller. Tak zatytułowany jest ten singiel. Joy Crooks o tym utworze wspominała, że napisała go lata temu, potem jak zakończyła, powiedzmy, wątpliwej jakości związek. No i zastanawia się tutaj, dlaczego w ogóle umawiała się z tym gościem, konstatując, że przynajmniej wyszła z tego fajna piosenka, co oznacza, że był Crook, ale nie było Joy, a Joy Crooks z kolei mam nadzieję, że będzie więcej. Bardzo lubimy muzykę tej pani. Denzel Curry również jak najbardziej mile widziany w tej playliście. See you next year. Do tego segmentu przechodzimy teraz. Za chwilę powiem, co dokładnie to hasło oznacza, jeżeli wcześniej nie mieliście państwo okazji muzycznej z nim spotkać. Gościnnie wystąpi tu Samara Sin i Hit Boy.

więc See You Next Year to jest kompilacja, składanka powiązana z portalem Pigeons and Planes, czyli portalem muzycznym znanym dosyć, a nawet bardzo na Instagramie. Pigeons and Planes mają chyba ponad milion followersów, jakoś tak. Więc dość powiedzieć, że parę osób o tym słyszało. No i raz na jakiś czas wydają składanki sygnowane hasłem See You Next Year, projekt uruchomiony w 2021 roku, który doczekał się trzeciej odsłony w tym roku w czerwcu. I sama realizacja tego pomysłu to jest coś godnego myśla uwagi, bo to nie jest taka kompilacja w stylu zbierzmy muzyków, jakieś powiedzmy w miarę kompatybilne grono, weźmy od nich po utworze i wydajmy. Przy pierwszej edycji artyści faktycznie spotkali się w LA. Nad całością czuwał Mike Dean. Kolejna część to z kolei kultowe studio Shangri-La w Malibu i też był to taki wyjazdowy kemp muzyczny. No a teraz wyszła część trzecia. Nie wiem, czy fizycznie znowu wszyscy się spotkali, ale inny ambitny cel przyświecał autorom, żeby w ciągu jednego dnia nagrać teledyski do wszystkich utworów, więc jeżeli ktoś chciałby popatrzeć na obrazek do muzyki sprzed chwili i nie tylko, to na YouTubie można znaleźć. W czerwcu wyszła ta płyta, więc chwilę nam zeszło z premierą, ale jesteśmy. Dzisiaj jeszcze zresztą kilka czerwcowych premier będzie, ale to w swoim czasie. Ze sceny neo-soulowej teraz przed nami Pip Melet.

0: Jak zapowiadałem, wrócimy jeszcze do jednej płyty z czerwca, którą wydaje mi się, że mogłem pominąć w naszej niedzielnej selekcji, a to błąd przeogromny, jeżeli tak się stało i szkoda, żeby umknęła naszej uwadze. Nowa płyta wokalistki i raperki bardzo dobrze Państwu znanej, bo wiele razy mówiłem, że och i ach, i co to nie ona. I można by ją opisywać pewnie całą litanią określeń, ale tę listę zacząć by wypadało od słowa eksperymentatorka.
1: Walking Los Angeles, most like to be scandalous to them and my mom.

Kierouac. Trudno jest ją z kimkolwiek porównać, bo tworzy muzykę zupełnie na własnych zasadach. Pisze i rapuje trochę w oprawach absurdu, sarkazmu i groteski, a tak przynajmniej było do tej pory. W tym wszystkim jest niezwykle urocza i charyzmatyczna, więc zaglądanie do jej świata, co mówię myśląc o płycie zatytułowanej Wack World, sama to sugerowała, ale też w ogóle przy każdej premierze jest co najmniej ciekawym doświadczeniem, a teraz mamy okazję, żeby zajrzeć do muzeum, do galerii Wax Museum, tak zatytułowany jest nowy album tej pani i tych eksponatów dzieł. Dostaliśmy od niej 12 i tym razem ten rapowy akcent jej dorobku jest dużo silniejszy niż na poprzednich płytach, szczególnie w utworze Wax Paper. Conductor.

0: Wax Piper po pierwszych sekundach tego numeru jasne było, kto muzycznie tu pociąga za sznurki, bo współproducentem jest Conductor Williams, znany ze współpracy z kolektywem Griselda. Jestem bardzo wyrazistym. O rany, wyleciało mi z głowy tagiem, który na początku numeru się pojawia. Conductor. Świetnie napisana to jest płyta. Wiele razy słuchając tego albumu można mieć taką reakcję na zasadzie albo inne westchnienia, albowiem daje tu zdecydowanie Tyrawak. Popis swoich umiejętności jest bardziej stanowana niż poprzednie albumy. No jest się w czym zasłuchać bez wątpienia, czemu się oddamy jeszcze przez kilka najbliższych minut.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Wax Museum, Tierlewak. Album zapowiadany mixtape, właściwie hasłem A Mixtape Full of Raps, jak zapowiadała, tak słowa dotrzymała. I teraz będę uprawiał niskich lotów dziennikarstwa, mianowicie przeglądam komentarze na Instagramie pod tym postem. I kto też się zachwycał, to wieścioł Reggie Snow, Busta Rhymes, The Real Swizz, czyli Swizz Beatz, Rhapsody, Bahamadia. Tak więc jeżeli Państwu się spodobało i ktoś sobie pomyślał, uła, ładne to było, to w dosyć zaszczytnym muzycznym gronie jesteśmy tych zachwycających się, czyli jarających po prostu czerwcowo, ale jednak wciąż świeżo. Tierlewak, to zrobiliśmy mały przelot przez jej album. Większość numerów ma podobną długość, zresztą jest to bardzo symptomatyczne dla jej dorobku, że raczej w długie formy się Tierlewak nie bawi, szczególnie jeżeli chodzi o jej album z 2018 roku Wack World, gdzie było 15 numerów i trwała cała płyta 15 minut. Takie krótkie strzały, bardzo ubarwione teledyskami. No, Wax Museum to 2,5-minutowe numery, więc porównanie do tamtej to długasy zdecydowanie. Ale wciąż mistrzyni krótkiej formy to jest. Dość o niej. Przeniesiemy się teraz w trochę inne rejony muzyczne, mniej rapu, więcej R&B. To będzie Laja.
1: Well, butter my backside and call me a biscuit.

Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego spotkania, ale jeszcze jeden bardzo ważny przystanek przed nami, bardzo ważny z perspektywy historii tej audycji, bo przy pierwszym spotkaniu wydaje mi się, że zakończyliśmy pierwszą audycję numerem FKJ, Tato, z gościnnym udziałem Masego, z prześwietnym saksofonem, stąd ważny dla tej audycji jest to artysta i mówię o nim dlatego, że powrócił z nowym albumem, trzecim już studyjnym, Vincent Fenton, znany, jak wspomniałem, jako FKJ, czyli French Kiwi Juice. Brzmieniowo to soul, jazz, R&B, płyta nagrywana w Londynie, w Los Angeles, Paryżu, Meksyku, w Brazylii, gdzie go nie było. Płyta zatytułowana Tiber, o której FKJ mówił, że to jest taka walka i pogodzenie się z własnym umysłem, swego rodzaju rozmowa z samym sobą. No i również w życiu prywatnym był to jakiś moment przełomu, przejścia. Tego doświadczył, kończąc 33 lata, zatem jest to jakieś zanurzenie, jakaś podróż w głąb siebie też. A że przy okazji świetnie udźwiękowiona, to my się temu przysłuchamy.

nowe w KJ i kończymy dzisiejsze spotkanie z nowką sztuką od Ezri Collective. Chętnie zagrałbym jeszcze raz z tej płyty kawałek z Passadio, bo jest świetny, wiadomo, i w brzmieniu i w przekazie, więc go zapewne posłucham w drodze do domu, żeby w audycji nie robić powtórek, to spotkanie zakończymy z utworem All I Need, pochodzącym z płyty Here Because of Hope, czyli najnowsza Ezra Collective właśnie. I słyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz, dzięki, piękne za dziś, do usłyszenia.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, pokonując rządzącą dotąd SPD. Tak wynika z pierwszych prognoz exit poll dla stacji CDF. AfD uzyskała 38% głosów, wyprzedzając socjaldemokratów o 1,5 punktu procentowego. O dużej porażce można mówić w przypadku CDU, która z 5% wynikiem balansuje na granicy progu wyborczego. W stolicy kraju, Berlinie, triumfuje lewica z wynikiem 26%, wyprzedzając CDU oraz Zielonych. I w temacie wyborów pozostajemy. W Rosji kończy się trzydniowe głosowanie do Dumy Państwowej, pierwsze od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Państwowe media informują o frekwencji przekraczającej 52%. To wynik wyższy niż w poprzednich wyborach 5 lat temu. Władimir Putin wprost określił te wybory mianem sprawdzianu poparcia dla prowadzonej wojny w Ukrainie. Po raz pierwszy głosowanie zorganizowano także na okupowanych terytoriach. Do kandydowania nie dopuszczono opozycji, a na kartach do głosowania znalazły się wyłącznie ugrupowania popierające politykę Władimira Putina. Analitycy podkreślają, że reżim wykorzystuje sfałszowane dane o wysokiej frekwencji do zamanifestowania rzekomej jedności narodowej i poparcia dla dalszej eskalacji konfliktu. W serwisie na koniec wracamy do Polski. Unia Centrum zaprezentowała swój program polityczny. Wśród głównych propozycji znalazły się m.in. ograniczenie limitu kadencji dla parlamentarzystów do maksymalnie 3 następujących po sobie, wprowadzenie 3 progów podatkowych i program dopłat do oszczędności młodych Polaków. Przewidziano także zmianę konstytucji i wprowadzenie weta zawieszającego wstrzymującego wejście ustawy w życie na 30 lub 60 dni. Przewodnicząca Unii Centrum, minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska mówiła o najważniejszych wartościach i symbolicznym znaczeniu nowego loga formacji.
1: Zbudowane jest z 3 kolorów, ale tak naprawdę nie o kolory tu chodzi, a o wartości i ideały, które z nimi się łączą. Granatowy to stabilność, odpowiedzialność i bezpieczne państwo. Niebieski to wolność, przedsiębiorczość i rozwój. Zielony to jakość życia, czysta energia i dbałość o środowisko, o nasze najbliższe otoczenie, w którym przychodzi nam żyć.
0: Liderka partii za jedno z najważniejszych wyzwań jesieni uznała uporządkowanie systemu podatkowego, w tym wzmocnienie klasy średniej, dochodów rodzin i małych oraz średnich firm. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Wybitny rozmówca.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, nazywam się Wojciech Zimiński, a moim gościem dzisiaj jest Zbigniew Rokita, pisarz, przedsiębiorca, jak przed chwilą się dowiedziałem. Ale co dla mnie najważniejsze w dzisiejszej rozmowie, autor dwóch fantastycznych książek, czyli Kajś i Odrzani. No właściwie ci z Państwa, jeśli są tacy, którzy nie przeczytali Kajś i Odrzani, to powiem, że obie książki dotyczą tożsamości w gruncie rzeczy. Pierwsza, czyli Kajś, dotyczy Śląska, a Odrzania, jak trochę sugeruje tytuł, dotyczy no, czegoś, co się w Polsce nazywa ziemiami odzyskanymi. Ta ich odzyskaność jest dyskusyjna, o czym jest też ta książka. Ale o tych dwóch książkach chciałem z panem porozmawiać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Długi wstęp. Z początku książki Kajś wynika, że zaczął pan ją z takiego... Znaczy po to, żeby poszukać własnej tożsamości, że wydawało się panu, że jest pan Galicjaninem, a potem raptem na studiach w Krakowie poczuł pan, że ten gen śląski w panu siedzi i właściwie o poszukiwaniu, o badaniu tego śląskiego genu w panu jest ta książka. Ale proszę powiedzieć, znaczy... No bo z jednej strony poszukiwanie tożsamości, no wydaje się, że pewnie jest bliskie wszystkim jakoś, ale co to było takiego szczególnego w pańskim wypadku? Czy czegoś panu brakowało, czy zaciekawiło, bo się pan nie spodziewał?
2: Wie pan co, no to jest ciekawe, czy rzeczywiście dla wszystkich to jest naturalne, żeby tej tożsamości poszukiwać? Bo myślę sobie tak, że jeżeli ktoś ma naprawdę silną tożsamość, to niczego nie szuka, nie myśli o tym. To jest przezroczyste, jak powietrze. Przecież nie zastanawiamy się, że oddychamy. A jeżeli ktoś kogoś coś uwiera, coś nie pasuje, czegoś jest za mało, za dużo, to wtedy rzeczywiście zaczyna szukać, tak było w moim przypadku. To znaczy, ja rzeczywiście może i myślałem o sobie, że jestem z Galicji, dlatego że moja biografia, czy biografia moich przodków, którzy na Śląsk przybyli, albo już na nim byli, jest typowa dla tego regionu. To znaczy, troszkę Częstochowszczyzny, troszkę Galicji, też tej dalszej, bukresowej, lwowskiej, trochę krwi śląskiej, tak zwanej autochtonicznej. No i z tego wszystkiego, z połączenia tych wszystkich sił powstałem ja. Więc miałem przynajmniej kilka ofert tożsamościowych. Ta najatrakcyjniejsza, a mówimy o latach 2000, tak? Ja jestem z końcówki lat 80., kiedy gdzieś zacząłem się wieść i zastanawiać, kim jestem, to ta galicyjska, lwowska wydawała mi się najatrakcyjniejsza. Jakoś do niej aspirowałem. Rzeczywiście pojechawszy na studia do Krakowa, a później jeszcze na pochybel tej tożsamości, zacząłem studiować w Instytucie Europy Wschodniej, więc te wyjazdy ukraińskie, dalszo-galicyjskie, lwowskie były częste. No i skonfrontowawszy się z tymi być może prawdziwymi Galicjanami, lwowiakami, okazało się, że trąbka ze mnie, a nie nikt taki. A był to ciekawy czas, bo to był czas, kiedy zaczynała się taki proces, który dzisiaj nazywamy rewolucją górnośląską, tak? To znaczy początek tej poprzedniej dekady, to znaczy lat 10., to jest wiele, wiele wydarzeń. To jest choćby spis powszechny, bardzo szokujący, bo tam mieliśmy 850 tysięcy osób deklarujących narodowość śląską, co przekraczało jakieś estymacje największych śląskoentuzjastów. Spektakle po śląsku, książki po śląsku, jakiś wielki po prostu coming out. Więc miałem atrakcyjny kod kulturowy, tak? Ta śląskość wydała mi się wtedy inna, bo może to jeszcze warto powiedzieć, ona się zmienia, ona się bardzo zmienia, bo ta śląskość, którą ja znałem z lat dzieciństwa, z lat 90., nie była, i wracam cały czas do tego słowa, bo ono jest tu chyba kluczowe, nie była dla mnie zupełnie atrakcyjna, tak? Ja żyłem gdzieś na styku polskości i śląskości i w taki stereotypowy sposób, no ale stereotyp czasem się styka z rzeczywistością, ta śląskość kojarzyła mi się bardziej właśnie z wsią, nie z miastem. Jako dziecko bardziej aspirowałem do miasta, tak? Chciałem do kina.
1: Znaczy, nie, kultura śląska no jest kulturą miejską, znaczy przemysłową. No więc miejsko.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Tylko wie pan, to były jeszcze czasy znacznie większego wstydu. To znaczy, kiedy się szło do miasta, to tam się nie mówiło po śląsku. Po śląsku raczej się mówiło właśnie na terenach z perspektywy miasta peryferyjnych, terenach wiejskich, mniej zurbanizowanych. Jasne, my mamy tę przewagę rzeczywiście, jeżeli myśleć o innych regionach. My, czyli Ślązacy. Tak, ja mówię z tych z tych pozycji. Nad paroma innymi takimi regionami, gdzie są duże mniejszości etniczne w Polsce, że my rzeczywiście jesteśmy miejsce, tak? To znaczy my mamy instytucje, oczywiście no, my jesteśmy mniejszością w tym województwie, ale my, mam na myśli to, że pewna opowieść śląska może się nieść, tak? Czy przez teatr, czy przez kino, czy przez uczelnie, przez parę takich rzeczy. I to się zaczęło dziać i to jest bardzo atrakcyjne dla mnie i dla wielu osób.
1: A proszę powiedzieć, jaki ma pan stosunek do tej opowieści śląskiej Kazimierza Kuca? Mnie to uwodziło niesłychanie. Właściwie odkąd zobaczyłem... właśnie najbardziej lubię Perłę w Koronie i Sól Ziemi Czarnej oczywiście. Znaczy mówię oczywiście, no bo jest tam kostium, jest historia, jest taki bardzo specjalny klimat, nieistniejący już, co tu dużo mówić. Ale jednocześnie, nie będąc specjalistą od Śląska, miałem takie podejrzenie, że to jest trochę taka opowieść idealna. Znaczy, że ona jest wypreparowana z takiego, nie chcę tu mówić banałów o znoju, ale trochę tak, znaczy ona była trochę bajkowa. Czy jak się na to na Śląsku patrzyło?
2: Wie pan, Kazimierz Kuc był wielkim artystą, wielkim mitomanem, a te mity, które on propagował, były intelektualnie, tożsamościowo niezwykle pożyteczne. To znaczy, to był taki czas, lata, muszą na 60., 70., to jest ten czas, kiedy ta trylogia kucowska powstaje, kiedy ta tożsamość śląska była bardzo osłabiona doświadczeniem ćwierćwiecza w Polsce Ludowej, a wcześniej kilkunastu lat w III Rzeszy. I to był moment, kiedy Kazimierz Kuc nagle przychodzi z bardzo atrakcyjną, wizualnie, ale też właśnie intelektualnie, artystycznie, opowieścią o Ślązakach właśnie wspaniałych, właśnie jakichś takich lepszych, tak, w których można się wpatrzeć, nawet będąc w jakimś innym regionie, i zaczyna snuć opowieść, którą przecież snuje przez wiele, wiele filmów, nie tylko przez tę trylogię. Jego, nie chcę teraz wpadki zaliczyć, ale tak, jego ostatni film dotyczący Śląska, Śmieś jak kromka chleba, dotyczy na przykład pacyfikacji kopalni Wujek. Tak. I wie pan, powieść kucowska, to myślę na przykład o tym filmie, gdzie ginie 9 osób, z tego 7 osób to są osoby, które przyjechały do pracy na Śląsk, a 2 osoby to są osoby, które się na Śląsku urodziły. To jest bardzo pożyteczne w tym sensie, że to jest opowieść, pierwsza taka głośna opowieść o tej tragedii, która tak bardzo połączyła i Polaków, i Ślązaków, i przyjezdnych, i miejscowych. To był moment, kiedy pierwsza z II wojny światowej przyjezdni i miejscowi razem przelewają za coś krew, kiedy Kuc opowiada o tragedii, która nie może nas dzielić. Ona nas tylko łączy, prawda? I do dzisiaj tak jest, niezależnie od barw partyjnych. To jest jeden z wielu przykładów. Kuc był świetnym reżyserem i jest też osobą, z którą cały czas trzeba dyskutować, tak? Bo to jak pan mówi, to tego nie można przyjąć tak po prostu. To nie był reportaż. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w Kucu. Kuc też był świetnym pisarzem. Tak. I napisał znakomitą książkę Piąta strona świata. Do dzisiaj grano w teatrze Śląskim, gdzie może i bardziej niż w tych filmach widać, jakim on był wreszcie bluźniercą, tak? Jak on miał różne heretyckie myśli. Jeżeli przywołuję teraz z pamięci, jeden z bohaterów książki, mówiąc o dwudziestoleciu międzywojennym, mówi, czujemy się, jakbyśmy tę wojnę przegrali, tak? Kiedy przyjeżdża nagle wielu Polaków do Katowic. To jest spojrzenie zupełnie bluźniercze z perspektywy większości polskiej. Kuc na to mógł pozwolić, pozwolił sobie na to i znowu pożytek intelektualny był z tego ogromny.
1: Ale powiedziałem na początku naszej rozmowy, że to, co mnie najmocniej uderzyło, a myślę, że też coś, co było pańską intencją przy pisaniu tych dwóch książek, to jest opowieść o tożsamości. To oczywiście obie książki są różne. Dlatego, że...
2: Całe szczęście.
1: Słucham?
2: Całe szczęście.
1: Całe szczęście, oczywiście. Znaczy, to też moja przyjemność jako czytelnika, że miałem dwie, a nie jedną. Ale Kajś jest o autochtonach, Odrzanie jest o przesiedleńcach w gruncie rzeczy. No, trochę o autochtonach też oczywiście, ale w dużej mierze o przesiedleńcach. Więc jeszcze zostańmy przy Kajś, bo to, z czego być może spora część czytelników przed lekturą tej książki nie zdawała sprawy. No na przykład taki fakt, że można było, nie ruszając się z własnego domu, mieszkać co i raz w innym państwie. Coś, co, nie wiem, na Mazowszu właściwie jest nie do pomyślenia. No.
2: Tak.
1: No, mieliśmy zabór rosyjski, ale potem jak żeśmy ich pogonili, no to generalnie byliśmy na Mazowszu raczej w Polsce niż gdzie indziej. Natomiast na Śląsku ten dom, nie ruszając się z miejsca, był... W związku z tym jest pytanie, znaczy, co pańskim zdaniem decyduje przede wszystkim o śląskiej tożsamości? No bo każdy taka zmiana granic, no coś ze sobą przynosiła jakiś obyczaj, jakieś prawo, do którego człowiek się przyzwyczajał, jakieś nawyki. Czy co było tą esencją, jak pan sądzi?
2: Wie pan co, no rzeczywiście tak jest, jak pan mówi. Zbigniew Kadłubek kiedyś nazwał Ślązaków osiodłymi nomadami i tak rzeczywiście było. Przykład pierwszy z brzegu mojej ciotki, która urodziła się za cesarstwa niemieckiego. Potem, kiedy region w 22 roku się podzielił, przeniosła się do Rybnika na stronę polską. Później przyszła Trzecia Rzesza, a więc Niemcy. Potem przyszła Polska, a wreszcie ciotka postanowiła wyprowadzić się, jak wielu Ślązaków w latach 70. do Niemiec. Mhm. I oczywiście, że to ma konsekwencje rozmaite, zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym, że rozmaite reżimy, i broń Boże, teraz nie stawiam znaku równości między nimi, ale czy to jest reżim sanacyjny, czy to jest Trzecia Rzesza, czy to jest stalinizm polski, wszystkie one rozpoznawały Ślązaków jako ludność trochę podejrzaną, ale jednak część tej grupy dominującej, prawda? Zdatną, żeby być pełnoprawnymi obywatelami. To miało swoje konsekwencje. Dzisiaj jest tak, że Ślązacy mają, znaczy po pierwsze, XX wiek bardzo przetrzebił Ślązaków. To jest też bardzo istotne. Ogromna część, setki tysięcy i więcej Ślązaków wyjechało do Niemiec. Z różnych innych powodów. Ta demografia regionu się zupełnie, zupełnie zmieniła. Dzisiaj nie wiem, czy można mówić o renesansie śląskości, no bo żeby był renesans, była potrzebna by jakaś starożytność. Być może jest to ze Ślązakami tak, że my dzisiaj wymyślamy się trochę na nowo, bazując trochę na mitach, trochę na prawdziwych doświadczeniach, ale rzeczywiście jest to, już używajmy tego pojęcia umownie, jakieś odrodzenie narodowe, kiedy szukamy jakichś takich cech dystynktywnych, które odróżniałyby nas od większości polskiej. To znaczy...
1: Ale właśnie, czy to szukanie takiej tożsamości śląskiej jest przeciwko komuś?
2: Nie, myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie jest. Natomiast też ważne jest to, że to, o czym ja mówię, to nie jest jakiś jeden ujednolicony ruch, tak? To jest bardziej... To są rozmaite wrażliwości. Ogromna część Ślązaków, większość Ślązaków, patrząc na spis powszechny, czyli większość tych, którzy deklarują narodowość śląską, oni łączą ją z tożsamością polską. Tak? Większość ma, tak przeżywa swoją śląskość, czyli w sposób niekolizyjny. Później jest grupa Ślązaków, setki tysięcy, które którzy przeżywają swoją śląskość w sposób tak zwany bezprzymiotnikowy, tak? Asertywni Ślązacy, którzy jestem tylko Ślązakiem, to nie znaczy, że oni są na jakimś kursie kolizyjnym z polskością. Natomiast oczywiście pewne gesty ze strony większości polskiej też byłyby tutaj wskazane, tak? To znaczy na przykład przyznanie, że istniejemy, przyznanie, że istnieje język śląski. Natomiast nie, ja myślę, że tu nie ma żadnego konfliktu. Te dystynktywne są jakoś potrzebne, żebyśmy po prostu przetrwali, dlatego że to nie jest łatwe w XXI wieku być śląską mniejszością w ramach, słowiańską mniejszością w ramach słowiańskiej większości, w momencie, kiedy też nie ma co tych różnic absolutyzować. To nie są różnice jak między Polakiem i Ekwadorczykiem, tak?
1: No znaczy, tak.
2: Powiedziałem o pacyfikacji wujka. Takich przykładów można podać jeszcze bardzo dużo. Ta pamięć coraz bardziej jest współdzielona. Żyjemy w jednym państwie od 80 albo 100 lat.
1: No tak, ale z drugiej strony jest taka historia w Kaś, którą pan tam opisuje, to jest historia tuż powojenna. Dzieci są w szkole. W szkole jest nauczycielka z centralnej Polski i zadaje dzieciom wypracowanie, co tatuś robił w czasie wojny. Prawdopodobnie bez żadnej złej woli. No po prostu czas jest powojenny, więc coś dzieci powinny napisać. Jeszcze będzie jakaś taka lekka, patriotyczna, prawdopodobnie zamierzona lekcyjka. No i nie ma pojęcia, że budzi popłoch wśród uczniów, no bo 3/4 tatusiów no, była na przykład w Wehrmachcie, tak, nie z własnej woli, ale no, po prostu tak to było. Więc to jest też opowieść o, no, najprościej można by powiedzieć o głupocie, ale to by było za proste, znaczy o niezrozumieniu, o braku zainteresowania. Ja wiem, że to był szczególny czas tuż po wojnie, ale no, można było już pomyśleć, gdzie się przyjechało, i rozejrzeć się, co ludzie robili 10 lat wcześniej, czy 5. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że też się to ten, jak pan mówi, renesans śląski też odbija się trochę od takiej, no właśnie takiego niezrozumienia, no w takim nawet czystym, bez, ja nawet nie oceniam tego niezrozumienia, no ale po prostu, tak? Znaczy, że trudno tłumaczyć coś komuś, kto nie rozumie, czasem nie chce zrozumieć.
2: Wie pan co, ja myślę, że w tym niezrozumieniu najważniejsze jest to, żeby Ślązacy sami siebie zrozumieli. To znaczy my mamy i mieliśmy oczywiście pamięci rodzinne, intymne, ale one też były bardzo okaleczone, kulawe. Znaczy o wielu rzeczach się nie mówiło, bo historia XX wieku, zmieniające się granice państwowe, często właśnie bardzo przemocowe reżimy, uczyły nas, żeby lepiej o pewnych rzeczach milczeć, aby było o czym milczeć. Trzeba było podjąć decyzję, w jakim języku w ogóle milczeć na te tematy, w jakim mówić i tak dalej, i tak dalej. Skutkuje to tym, że Ślązacy też pewnych rzeczy po prostu o samych sobie nie wiedzą w Polsce, jak i w wielu, wielu krajach na świecie. Podjęto decyzję, która jest decyzją ideologiczną. Nie oceniam teraz, czy słuszną, czy nie, ale to ma swoje konsekwencje, że istotna, bardziej istotna jest historia, uczenie historii powszechnej dzieci niż historii regionalnej. Oraz drugą decyzję, że będziemy uczyć tylko historii powszechnej, a już nie regionalnej. Innymi słowy, nie ma różnicy między dzieckiem, które chodzi do szkoły na Mazurach, na Śląsku, na Mazowszu i tak dalej, jeżeli chodzi o program nauczania, tak długo jak nie ma tej edukacji regionalnej. My sami o sobie wiemy, no mniej, wielu rzeczy nie wiemy. Tak najprościej powiedzieć. Nasze szczęście jest takie, jako Ślązaków, że mamy szczęście do ambasadorów i ambasadorek. To znaczy, jesteśmy tą mniejszością, która ma przynajmniej parę osób w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, które jeżeli coś wypowiedzą na nasz temat, to jest słyszalne. Kolejne kilkadziesiąt osób, których książki są na półkach w całym kraju. Przecież to jeszcze było nie do pomyślenia ileś lat temu, prawda? 20, 30. Ja też, to jest bardzo istotne, nie mógłbym napisać Kaś lat temu 30, dlatego że, wie pan, ja jestem reporterem, ja popularyzuję pewne rzeczy, ja ich nie odkrywam. Ja nie siedzę, nie wiem, w archiwach, tyle to zawodowy historyk, a czasem w ogóle nie siedzę. Bazuję na tych charyzmatach innych ludzi. A została po prostu wykonana wielka robota i my dzisiaj możemy się dowiadywać. Więc patrząc na to, jak wiele my sami często o sobie nie wiemy, no to jestem jakiś może bardziej pobłażliwy dla osób, nie może dla dziennikarzy, którzy chcą się na ten temat wypowiadać, polityków, ale dla po prostu społeczeństwa, które czasem może nie mieć jakiejś wiedzy, bo i to jest dla mnie bardzo istotne, bo żeby naprawdę zrozumieć śląskość, to trzeba dokonać pewnych fundamentalnych, jakby podważyć pewne aksjomaty, pewne fundamentalne założenia w ogóle w naszym myśleniu. To znaczy, jeżeli po wojnie, ale takie same zadania zadawano w latach 80., nauczyciel musiałby podważyć na przykład paradygmat, że rodzice czy dziadkowie lojalnego obywatela Polski nie strzelali do Wojska Polskiego, tak? No tak. To jakby wymaga pewnego intelektualnego fikołka. Nie każdy ma na to czas, przestrzeń, ochotę, żeby o tym myśleć. Dzisiaj trzeba, rozmawiając o języku śląskim, na przykład uznać, że może być obywatel polski jak ja, który płynnie mówi po polsku, tylko pierwszym językiem jest śląski. Polski.
1: Tu pana mam.
2: Łatwo mnie na czymś złapać. Jasne, że tak. Bo to się wszystko dopiero konstruuje.
1: Ale wie pan, takie ach, tu pana mam, no. U durnia, który podejrzewa jakiś śląski spisek, no nie jest już takie zabawne, bo on właśnie w takim pańskim przejęzyczeniu znajdzie, aha, to jest jednak ten korzeń niepolski, no jest potężny i z tym trzeba walczyć.
2: Ale ja się pomyliłem, ale pomyliłem się konstruktywnie. Dlatego, no że tak. Jednak pomyliłem się na rzecz śląskości, więc powiedziałem tak, jakby ten krytyk chciał usłyszeć, że moim pierwszym językiem jest śląski. Ja właśnie temu krytykowi ułatwiłem teraz sprawę, mówiąc, tak, że moim pierwszym jest polski, bo to jest skomplikowane. Ja się śląskiego nauczyłem w ostatnich paru latach, pracując nad Kaś. Wcześniej go znałem, ale tyle co z powietrza, wie pan, tyle co wielkopolanin pojedzie na studia do Krakowa i się popisze paroma jakimiś grypsami. Ja tak samo musiałem zapłacić za kurs, skończyć kurs, później musiałem przeczytać ileś książek, wynotować

Witam Państwa ponownie. Wojciech Zimiński w seryjnym rozmówcy. Goszczę dzisiaj Zbigniewa Rokitę, reportera, pisarza i Ślązaka, co jest ważne w tej rozmowie. Mówiliśmy, czy pan głównie mówił o tożsamości, ale czy nie ma pan takiego wrażenia, bo ja miałem po lekturze tych obu książek i Kajś i Odrzani, że ta, no nie chcę za mocnego słowa użyć, ale jest coś takiego właściwie jak złudzenie polskości, znaczy coś, co tak zwany przeciętny Polak, cokolwiek to znaczy, uważa za polskość,

0: W momencie, kiedy się pojedzie no, na przykład na Śląsk, albo do Rzeszowa, albo do Białegostoku, albo no, właściwie gdziekolwiek to się okazuje, że to ma trochę inny kolor niż nam się wydaje. W związku z czym mówię o tym złudzeniu polskości, ale to jest takie złudzenie Polski homogenicznej. No, pozbyliśmy się wszelkich mniejszości, no oczywiście w tragicznych okolicznościach, ale summa summarum nam to wyszło na zdrowie, bo nie mamy z nikim żadnego kłopotu i wszyscy jesteśmy tacy sami. No przy czym no, to jest to taka oczywista brednia, na co te obie pańskie książki są mocnym dowodem. Jaki pan ma jaką myśl na ten temat z perspektywy śląskiej?
1: Z perspektywy śląskiej, no wie pan, te wszystkie rozmowy, niech będzie właśnie o uznaniu języka śląskiego, inne tematy, one się sprowadzają do takiego pytania, do wielu pytań. To jest jedno z nich. Czy my chcemy żyć w społeczeństwie monoetnicznym, w społeczeństwie nacjonalistycznym, gdzie nie wspieramy słabszych? Bo mniejszości etniczne ze swojej natury są słabsze, tak? Ślązacy, jakkolwiek ktoś się może oburzyć na te słowa, potrzebują pomocy, tak? My jesteśmy błędem statystycznym w sensie liczbowym, stanowimy jakieś 2 z kawałkiem procenta, więc jest to liczba z perspektywy statystyki pomijalna. Potrzebujemy pomocy, to znaczy tego, żeby ktoś dał nam pewne instrumenty, żebyśmy sami o sobie kiedyś nie zapomnieli, żebyśmy przetrwali, żebyśmy mogli snuć swoją opowieść, która niewątpliwie będzie też ubogacała jakoś większość, dlatego że, tu zła wiadomość dla niektórych, każdy człowiek należy również do jakiejś mniejszości. My na przykład należymy oboje do szlachetnej mniejszości ludzi czytających. Tak? Jest ileś mniejszości, w których jeszcze zapewne jesteśmy tak czy owak. I wie pan, ta nauka o historii, ale też teraźniejszości lokalnych, jasne, o Ślązakach najłatwiej mówić, bo jesteśmy w sposób oczywisty jakoś tam odmienni, tak? Ale o wszystkich historiach lokalnych, wszystkich regionów tak najłatwiej to podzielić. Jest bardzo dobrą, tak mi się wydaje, szczepionką na wszystkie te choroby współczesne, właśnie nacjonalistyczne. Jeżeli jednak warszawiak dowie się, nie wiem, który prezydent za zaborów, tak, nie wiem, położył kanalizację w mieście, jaki był narodowości, co się stało, to może to sobie zniuansuje dzieje.
0: Rosjanin, powiedzmy, że Rosjanin. Tak, z przykrością.
1: Tak.
0: To powiedzmy.
1: Że jednak zniuansuje sobie pewne rzeczy. Zrozumie, że historia jest bardziej skomplikowana. Nie wiadomo, do jakich wniosków go to doprowadzi, ale przynajmniej do takich, że zobaczy, że to, czego się uczymy w szkołach, jest jakąś propozycją, tak? Od czego możemy wyjść, jest jakąś mitologią.
0: Tylko wie pan, ja czasem mam wrażenie, no to mocno może zabrzmieć, ale że czasem kłamstwem również, dlatego że... No, żeby dać przykład, może nieco demagogiczny, ale za to chyba wyraźny, to jest polski Sarmata, tak? Znaczy taka figura, która jest taką właśnie emanacją polskości, wzorem, lubimy się przebierać w sarmackie stroje na rozmaite uroczystości i tak dalej. No i teraz, jeśli zrobić analizę tego stroju, to wszystko jest obce. Znaczy, nawet słowo kontusz jest obce, szabla jest turecka, no i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, mojej polskości to mało, że nie uraża, ale ją... znaczy, powoduje, że jest barwna, znaczy, że jest ciekawa, znaczy, że... I ta tradycja takiej polskości właśnie wielonarodowej... To nie jest konieczne żadne zginanie przed kimkolwiek karku, wyzbywanie się dumy narodowej i tak dalej. No to jest po prostu, po pierwsze, przyjmowanie rzeczywistości, z czym wielu ma kłopot, no a po drugie, no to co pan mówi też, znaczy te dodatki są nie tylko potrzebne, ale one służą całości, tak? To kolejne kontusze, szable i tak dalej, no, które do nas przychodzą, nas budują po prostu.
1: Jak najbardziej, wie pan, no ja uprawiam reportaż ten powiedzmy tutaj regionalny, ale też międzynarodowy, jeszcze do wielu miejsc i o nich opowiadam czytelnikowi polskiemu, który ich nie zna, tak, w ostatnim czasie. Sudan Południowy, Namibia, Mongolia, Liban. I jakby moim celem, kiedy piszę o tamtych miejscach, ale mówiąc o tym oczywiście odnoszę się też do Śląska, czy do tych tak zwanych ziemi odzyskanych, moim celem jest to, żeby pokazać nie jak bardzo ludzie są różni od siebie, nie wysłać do Polski pocztówki, że tu jest coś tak dziwnego, tak niezrozumiałego, ale właśnie przez te rzeczy może niezrozumiałe czasem pokazać, że wszyscy jesteśmy jednym jakimś werkiem, jedną wspólnotą, tak, że los kogoś w Nepalu jest współzależny z moim losem. To na pewno wiele ułatwia w sytuacjach trudnych, uchodźczych, innych, tragicznych. I tak samo jest tutaj. Moim celem nie jest pokazanie, że oto tu się zaczyna Ślązak, tu się kończy Polak. Zwłaszcza, że jak mówię, te dane, które mamy na swój temat, pokazują, że większość Ślązaków współdzieli te tożsamości i to jest normalne, tak? To, co pan mówi o sarmatach, o szablach, jest czymś po prostu zupełnie normalnym. My uwierzyliśmy w jakąś opowieść, że da się w ramach jakiegoś hasła polskość, niemieckość zamknąć bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. Tak pewnie nie jest. I tyle. Z drugiej strony myślę też o tym, wie pan, jeżeli już jako Ślązacy upominamy się o różne rzeczy, na przykład mówimy, a chciałbym, żebyśmy jeszcze więcej mówili właśnie nie w takim duchu nacjonalistycznym, że nam się należy. Nie tylko Polacy coś mogą dać Ślązakom, ale też Ślązacy Polakom. Znaczy ja bardzo wierzę w to, że kiedy na przykład, chociaż jest już temat mało aktualny, ale jeżeli na przykład Ślązacy upominają się niektórzy, pewnie mniejszość, o autonomię dla Śląska, był ten temat, no to może warto na przykład jeszcze więcej mówić o tym, że to nie jest coś tylko i wyłącznie dla nas, ale to jest na przykład początek może nowej dyskusji w Polsce o jakimś decentralizacji, tak? O samorządzie, jak ułożyć relacje między centrum a peryferiami, a my o tym mówimy głośno, bo jesteśmy jakąś awangardą, tak? Bo mieliśmy na przykład autonomię jako jedyni w międzywojniu, więc mamy jakiś punkt wyjścia. Tak samo dzisiaj o języku. Kiedy mówimy o języku, no to wiadomo, że w Warszawie nie będą odtwarzać języka Grzesiuka i się go uczyć w szkołach, ale może na przykład ta nasze upominanie się o język doprowadzi do tego, co stało się na Kaszubach, że okej, uczą się języka, ale mają też w ramach tego edukację regionalną, która przydałaby się może wszystkim. Więc jakby bardzo mi się właśnie marzy, kojarzyło mi się to, kiedy pan mówił o tych sarmatach, żeby właśnie tak to wszystko przekludzić, tak to wszystko zmienić w tej rozmowie o Śląsku, żebyśmy też potrafili mówić o tym, jaki to przyniesie pożytek reszcie kraju.
0: Dobrze, ale to świat właściwie, a już na pewno Europa żyje w tej chwili sprawami imigracji, napływu imigrantów do Europy. No i można by zadać, gdzie jest ta granica? Znaczy, nie chcę, żeby to źle nie zabrzmiało, że mniejszości w Polsce są w sytuacji imigrantów. No nie. No oczywiście nie, bo są. Mhm. A imigrantów nie ma jeszcze. Ale ja myślę raczej o tym, jaki można mieć do tego stosunek. Znaczy, mówi pan o pożytku ze zderzenia śląskości z polskością, z czym ja się absolutnie zgadzam. Ale czy już na pewno musi być pożytek ze zderzenia, no nie wiem, katolika z muzułmaninem, tak? Znaczy, to jest piekielnie trudna rzecz do ustalenia, bo w gruncie rzeczy tutaj się ustala właśnie te pewne granice, znaczy to, czego bronimy, tak? Znaczy tak. To, że Ślązacy bronią swojej tożsamości, no jest absolutnie po pierwsze zrozumiałe, ale po drugie, jak się nad tym zastanowić, no, korzystne dla wszystkich stron. Natomiast już tutaj no, jest wielu takich, którzy no, z kijem podchodzą. I to jest piekielnie trudne takie zagadnienie no, dzisiaj.
1: Nie, no jasne, że tak. Wie pan, no przykład iluś krajów pokazuje, że to są bardzo skomplikowane rzeczy i trzeba ćwiczyć. Dlaczego by nie poćwiczyć na nas? To znaczy, wie pan, jeżeli nie potrafimy sobie jako wspólnota polska, w sensie obywatelskim, naród polityczny, poradzić z tymi dylematami pamięci, niech będzie, ale też teraźniejszości między większością polską i mniejszością śląską, to jak będziemy sobie mieli poradzić na przykład za 20 lat, kiedy odsetek osób narodowości ukraińskiej, a już pewnie obywateli Polski w dużej mierze, też nas o coś zapyta, tak? Na przykład o rewizję podręczników. Pokażą inną wrażliwość. Będą chcieli może jakoś renegocjować jakieś reguły tutaj współżycia, a później jeszcze
0: boję
1: muzułmanie.
0: Boję się myśleć o tym, co będzie za 20
1: lat. A później jeszcze
0: lat.
1: Muzułmanie, więc jakby poćwiczmy na Ślązakach. To będzie najlepsze.
0: Dobrze, to zróbmy tutaj, postawmy tu kolejny przecinek i znów za chwileczkę do Państwa wrócimy.

0: Po przecinku wracamy. Wojciech Zimiński, moim gościem dzisiaj jest Zbigniew Rokita. Już Państwo poznali Pana Zbigniewa w dwóch poprzednich naszych fragmentach rozmowy. Książka druga, bo głównie o Kaś mówiliśmy, ale od Żania, która zrobiła na mnie nie mniejsze wrażenie. Znaczy, powiem panu, to i to nie jest taka okazjonalna deklaracja. Znaczy, że to były dla mnie dwie bardzo ważne książki w ostatnim czasie, bo mieliśmy, to jest trochę taka zastanawianie się nad taką, nad polską świadomością, tożsamością też oczywiście. Ale to, co powiedzieliśmy też wcześniej, te dwie książki różni to, że Kaś jest opowieścią o ludziach, którzy nie ruszając się z miejsca są miotani przez historię, natomiast od Żania już nie. To jest opowieść o tych, których historia wywiała z domu i zaniosła w zupełnie nowe tereny. Czy pan miał jakąś taką... jakieś generalne przeczucie dotyczące no, tak zwanych ziem odzyskanych, kiedy pan siadał do pisania?
1: Ja państwu powiem, bo nie widzicie. Pan Wojtek chyba wcześniej czytał Kajś niż Odrzanie, bo Kajś jest w taki szlachetny sposób, już taka pożółkła, ten papier drzewny, lekko nadgnity, w taki właśnie sposób biblioteczny.
0: A to nowsze.
1: A Odrzania bielutka, więc tutaj wszystko w głowie. Wie pan co, ja tym byłem zawsze zafascynowany, tymi tak zwanymi ziemiami odzyskanymi, choć jestem w stanie bronić tego terminu, nie w tym kluczu komunistycznym, ale jakoś go reinterpretując i chętnie tego terminu używam. Byłem zafascynowany dlatego, że ja też jestem z ziemi odzyskanych, tak? Jestem z Gliwic. Obecnie mieszkam w Katowicach, a Katowice to jest jedyne miasto, z którego da się tramwajem dojechać na ziemię odzyskane. Ja mam spod domu tramwaj szóstkę, wsiadam w szóstkę, tam chyba 20 przystanków i już jestem na ziemiach odzyskanych. Mogę sobie na wycieczki jeździć. Natomiast, wie pan, zawsze miałem jakby to poczucie śląskie, ale też ziemi odzyskańcze, jakiejś takiej tajemnicy. O pewnych czasach się nie mówi, gdzieś jest jakiś napis wyzierający, kto był przed nami. I to było takie rozdwojenie u mnie, bo dziwiłem się temu jako Polak, jako tak socjalizowany do polskości młody człowiek, ale z drugiej strony jako Ślązak przecież miałem tę opowieść o ciągłości, tak? Więc te dwie rzeczy się gdzieś we mnie biły. Ta opowieść ziemi odzyskańcza bardzo mnie pociągała i postanowiłem się jakoś z tym zmierzyć, bo tutaj rzeczy fascynujących jest bardzo dużo. Na przykład pan, skala tego projektu, skala tego eksperymentu, no był to ogromny eksperyment demograficzny. Tak, to jest 1/3 Polski. To jest
0: 1/3, tak.
1: To jest 5, przynajmniej w konstytucyjnych granicach, 5 państw Izrael, tak? To jest jakiś ogromny teren, z którego, jakie tu słowa na szybko ubyło, przepraszam, bo za tym się ogrom tragedii kryje, prawie 10 milionów ludzi i kolejni przybyli. Ale to się przecież nie musiało udać, tak? Tych przesiedleńców była zdecydowana mniejszość. Tych z Kresów, z Lwowów, Wilna czy Stanisławowów, te trzy wymienione miasta, największe miasta Kresów międzywojennych, były demograficznie mniejsze niż sam Wrocław, tak, ze Stanów z 1939 roku. Trzeba było więc zachęcić, znowu jest to słowo atrakcyjność kluczowe, zachęcić ludzi, żeby tam się osiedlili. Trzeba było oswoić te krainy, tak, w sensie zupełnie infrastrukturalnym, bo mamy tę opowieść o ziemi, mlekiem, miodem płynącej, ale jednak bywało różnie. Bywało tak, że to były ogołocone, wyszabrowane miejsca, bez bydła, bez, nie wiem, przemysłu, bo go wywieźli Sowieci i tak dalej, i tak dalej. Trzeba było podźwignąć tę krainę, ale też trzeba było w nią uwierzyć, na litość boską. Jeżeli do lat 70. w oficjalnej prognozie pogody RFN pokazywano tę prognozę pogody w mapce z 37 roku, gdzie też był Breslau, też był Gliwice czy Sztetin, jak ludzie mieli w to uwierzyć, że oni już tu będą na zawsze. Historia tego ogromnego sukcesu tych ziem, ale sukcesu trochę innego, bo to nie był sukces romantyczny, to nie był sukces Legionów Polskich, to nie był sukces zwycięstwa militarnego. To był tak naprawdę sukces porażki militarnej, ale zwycięstwa takiego czysto ludzkiego, tak, pozytywistycznego. Tego, że miliony ludzi wykonały tę pracę zewnętrzną, ale właśnie i wewnętrzną, że uwierzyły, że to jest Polska.
0: Wiem, bo ja mam takie śmieszne doświadczenie. Mój przyjaciel urodził się w Brzegu Dolnym pod Wrocławiem. Jego żona również. no całą taką młodą i wczesną dojrzałość spędzili we Wrocławiu. Teraz mieszkają w Warszawie, ale widać, jak w nich ta dolnośląskość siedzi w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. Znaczy, bez przerwy się odwołują. Ale oczywiście żadne z nich, czy nawet rodzice żadnego z nich nie urodzili się tam. Czyli po prostu wypuścili korzenie, które no, wypuściły z kolei takie fantastyczne owoce, jak no jak moi przyjaciele. Czyli to działa, no. Czyli to
1: działa.
0: To się udało.
1: Działa. Wie pan, znowu ta ziemia, niech będzie Dolny Śląsk, ona ma ogromne szczęście do opowieści. Skrajewski, Batoch, Tokarczuk, teraz przecież czeka nas książka Olgi Tokarczuk właśnie o tych ziemiach odzyskanych. Więc wiemy, o czym mówimy. Żyjemy w domach, niech będzie czasem po niemieckich, ale ludzie pytają, jeżeli ten dom został zbudowany w 1920 roku i Niemcy mieszkali tam jedno pokolenie, a Polacy już cztery, no to jak długo jeszcze mamy mówić, że to, no tak, nie jest tak, nasze? Tak. Jeżeli w prawie polskim zasiedzenie nieruchomości w złej wierze to jest bodaj 30 lat, tak, no to na litość boską, to już trzy razy to zasiedzieliśmy, tak? To znaczy, to jest dość uciążliwe być znikąd. Ta ziemia została napełniona, wypełniona treścią, jest wspaniała, jest ciekawa, ale też jest znowu ogromnym wyzwaniem dla tej dominującej, niech tak będzie, podręcznikowej opowieści polskiej. No, na liście lektur jednak ta geografia lekturowa, czyli te lektury, które kształtują gdzieś nasze imaginarium, no ta mapa się przesunęła, tak? Ale lektury na przykład za tym nie nadążają. Jeżeli patrzymy, na przykład piszę o tym w książce, na to, jak rozdzielamy pieniądze na ochronę zabytków, no to widzimy jakąś spektakularną, zupełną dysproporcję między tymi ziemiami, niech będzie nowymi, jeżeli tak chcemy o nich mówić, a tymi polskimi, prapolskimi. Tak. Więc to jest pytanie, na ile my sami uwierzyliśmy, że to jest równoprawna Polska?
0: Wie pan, no tu oczywiście to byśmy musieli otworzyć następną rozmowę, bo ile w tym jest no, polityki po prostu, a ile w tym jest, nie wiem, takiego, nie wiem, głupoty, zaniedbania. Ja bym jednak polityce tutaj no, dał no, srogie baty za nierozsądek w tej sprawie. Ja, inny mój kolega, też z Dolnego Śląska, opowiadał, jak w jego regionie były traktowane rzeczy tak zwane poniemieckie. Znaczy one, no ja już nie chcę mówić o ewangelickich kościołach, ale o wszelkich, nie wiem, użyteczności publicznej, budynkach, urządzeniach i tak dalej, że one właściwie ze względów ideologicznych, znaczy ja, to nie dzisiaj, ale... Mhm. Ale przed laty, no, że to się źle traktowało z powodów polityczno-ideologicznych, a nie dlatego, że na przykład ten most, znaczy most jest potrzebny po prostu i koniec, tak? Ale można było go zniszczyć ze względów ideologicznych. No czyli teraz próbując podsumować, jeśli to się w ogóle może udać, naszą rozmowę, to właściwie... Jaki jest wniosek? Znaczy, kim my jesteśmy? Bo kim jest Polak? Kim, czy Ślązak jest trochę Polakiem, czy...
1: A może Polak jest, a może Polak jest trochę Ślązakiem,
0: albo,
1: wie pan?
0: A może Polak jest, no tak, znaczy, wie pan, znaczy, i to nie jest taka akademicka, tak, akademickie pytanie, tylko myślę, że zupełnie praktyczne, bo jeśli my sobie nie odpowiemy na te różne, po prostu z tym, żeby się zachować nawet według swoich podejrzeń, ale to wszystko będzie jakieś nieukształtowane, będzie takie... Takie mgiełkowe.
1: No wie pan, no to jest tak jak z tą anegdotą, że statystycznie, gdybyśmy jedną rękę wsadzili do wrzątku 100 stopni, a drugą do minus 100 stopni, to powinno nam być w miarę okej. Okay. No pewnie nie ma statystycznego Polaka. Jesteśmy sumą, a może i loczynem tych wszystkich jakichś opowieści. No i litość boską, no rządzi nami Kaszuba z Gdańska, tak? To znaczy, a wcześniej był premier z Wrocławia. Nie wiem, czy ten klucz geograficzny tutaj nam pomaga, czy bardziej coś zamazuje. Natomiast jasne, że negocjować, można to, co
0: to
1: widzimy.
0: Ja dorzucę tylko do tego katalogu, a wcześniej premierem albo czasem premierem z drugiego siedzenia był pan, którego pradziad był oficerem carskim, żeby było
1: jeszcze bardziej skomplikowanie, bo to jest wszystko bardzo skomplikowane. Możemy jakoś umawiać się na to, na tę opowieść, ale no nie ma jednej obowiązującej
0: to
1: pamięci.
0: To o czym ta opowieść powinna być w takim razie, żebyśmy byli, znaczy nie tylko mogli wytrzymać ze sobą, ale żebyśmy z tego po prostu mieli przyjemność i pożytek.
1: Znaczy, no trzeba wykonać jeden skok intelektualny, który ja nie wiem, czy on jest przyjemny na samym początku. Znaczy zgodzić się na to, że jest wszystko strasznie skomplikowane. Można zgodzić się na to, że świat nie działa w ten sposób, że coś jest albo go nie ma. Może jednocześnie być to i może być też tamto, tak? A spotkanie tych dwóch może być suma, może nawet być iloczynem, może nas rozwinąć. Ale to są rzeczy, co do których trudno się zgodzić chyba większości. Ja sam się łapię na tylu, wie pan, zaniedbaniach, zaniechaniach intelektualnych, że nie chcę być dla nikogo zbyt surowy, ale chyba nie pozostaje nam nic innego. No, no niech puentą będzie to hasło z Odrzani właśnie, piękne niemieckie słowo jain, które my w Polsce tego nie mamy, tego słowa, które składa się ze słów ja i nein, tak? Pokazuje, że jakby można jednocześnie naraz być i nie być. No gdybyśmy po polsku chcieli połączyć tak i nie, albo nie i tak, to chyba by nam nie tylko wyszło, więc odpuśćmy to. Ale to niemieckie słowo jein jest bardzo płodne i inspirujące.
0: Niemieckiego słowa, no
1: wszystko
0: przecież nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. No. I taka nieszczęśliwa puenta się przytrafiła w naszej rozmowie.
1: Chyba, że pod wiatr.
0: Tak. Niech to tak zostanie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za wizytę na Mazowszu.
1: Dziękuję.
0: Zbigniew Rokita był moim rozmówcą. Ja się nazywam Wojciech Zimiński. To był seryjny rozmówca.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło organizację przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Resort podkreślił, że rosyjskie pseudowybory stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego i nie wywołują żadnych skutków prawnych. Krytycznie o przebiegu głosowania wypowiedziała się również Komisja Europejska, wskazując na postępującą erozję demokracji w Rosji i pozbawienie obywateli realnego wyboru. Z kolei ukraińska dyplomacja przypomniała, że głosowanie organizowane pod bronią w żaden sposób nie zmienia międzynarodowo uznanych granic. Jutro przypada Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera. W Polsce z chorobami otępiennymi żyje już ponad 600 tysięcy osób, a główny ciężar opieki spoczywa na ich rodzinach, które często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy i od czego zacząć. Niemal rok działania podsumowuje bezpłatna infolinia Helpline, projekt Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Alzheimer Polska.
1: Najczęściej zgłaszają się bliscy. Około 85% wszystkich telefonów to osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzina i opiekunowie nieformalni naszych chorych. O co pytają? Przede wszystkim, gdzie udać się, jeżeli zauważa u siebie objawy zaburzeń pamięci czy innych funkcji poznawczych. Pytają o informacje o dostępnych formach i miejscach wsparcia dla osób chorych, ponieważ infolinia Helpline dysponuje bazą danych o miejscach wsparcia w tych domach dziennego pobytu, grupach wsparcia czy innych miejscach, które mogą pomóc w opiece nad chorym.
0: Mówiła doktor nauk o zdrowiu Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska oraz członkini zarządu Alzheimer Europe. Bliscy często nie wiedzą, gdzie przebiega granica między zmianami związanymi z wiekiem, a objawami, które powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą. Eksperci podkreślają, że do lekarza należy udać się już po pierwszych niepokojących objawach i nie czekać do momentu, kiedy diagnoza będzie już oczywista. Donald Trump poinformował o zmianie planów dotyczących budowy Łuku Triumfalnego w Waszyngtonie. 76-metrowa budowla mająca upamiętniać 250 lat Stanów Zjednoczonych zostanie przekształcona w kompleks wojskowy z magazynami amunicji, stanowiskami dla snajperów oraz bazą dronów. Projekt wzbudza kontrowersje i jest przedmiotem licznych skarg sądowych. Obiekt, który ma powstać, zdominuje okoliczną architekturę i będzie znacznie wyższy od pobliskiego mauzoleum Lincolna oraz paryskiego Łuku Triumfalnego. Prezydent USA argumentuje zmianę projektu względami bezpieczeństwa narodowego oraz prośbami ze strony amerykańskiej armii. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Rzuć to wszystko, co złe. Uśmiecham się i zaraz zobaczę, czy panowie mają coś do zrzucenia z dzisiejszego dnia. Uśmiecham się, ponieważ cieszę się, że w całości dotarłam do radia. Najpierw z góry na dół prysznic samochodowy kałużowy. Kiedy się wycofałam, prawie wpadłam na ścieżce rowerowej na rowerzystę. Na drugim przejściu pan na zielonym postanowił gwałtownie skręcić, prawie przejeżdżając mi po stopach. Więc cieszę się, że jestem, ale przede wszystkim cieszę się, że są nasi dzisiejsi goście, bo od teraz już tylko przyjemności. Błażej Staryszak i Krzysztof Wiśniewski, reprezentant Teatru Improwizowanego Klancyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A jak wasz dzień, panowie? Bo ja tak pomarudziłam, ale to tylko, żeby zrzucić ciężar. Tak szczerze, co się wydarzyło?
1: Nikt mnie dzisiaj nie przejechał. Ja też nikogo nie przejechałem. To jest
0: to już
1: zawsze
0: mamy sukces, tak.
1: Ale przyznam, że mam dzisiaj dzień bez wydarzeń. Mhm. Spacer z psem, gotowanie obiadu.
0: Dzień bez wydarzeń, ładne to.
1: Pranie.
0: W TVN24 mieliby problem, nic na tak zwany pasek by nie było.
1: Trzeba było naprawdę coś mocno powykręcać.
2: No to moja żona w takim razie należy do tych osób, które w takich dniach, w których nie ma wydarzeń, potrafi te wydarzenia wygenerować, ponieważ rzeczywiście rzadko się zdarza, że cały dzień spędzamy w domu, więc postanowiliśmy posprzątać, zrobić obiad na więcej niż jeden dzień. I rzeczywiście to sprzątanie w wykonaniu mojej żony jest takie wymagające od wszystkich osób. To jest od moich synów również, co nie jest łatwe.
0: Czyli tutaj trudny dzień za Krzysztofem w takim razie. Można się teraz już zrelaksować. Ja powiem państwu, że razem z nami przedstawiciele najstarszego teatru improwizowanego w Polsce. Od lat grają komediowe spektakle, których scenariusze powstają na oczach publiczności, przede wszystkim razem z tą publicznością. Powiem bardzo szczerze, że na waszym występie podczas festiwalu Miedzianka po drodze pierwszy raz spadłam z krzesła, dosłownie i w przenośni. I nie sądziłam, że potrafi się tak nieskrępowanie i w ogóle bez obciachu śmiać. I to było wspaniałe i otwierające. No i dzisiaj chciałam was zapytać o historię pewnej znajomości, czyli na takiej wirtualnej osi czasu. Cofnijmy się 20 lat wstecz. Wychodzicie na scenę, trochę inaczej się nazywacie. Jak wyglądał skład i jak wyglądały reakcje publiczności? Bo improwizacji, reakcji na improwizację też myślę, że trzeba się nauczyć.
1: Mnie w ogóle przeraża ta myśl, że to jest 20 lat. I mi się to w ogóle nie kalkuluje z tym, ile ja mam lat w dowodzie i jak to jest możliwe, że mogę te blisko 20 lat, bo ja na szczęście nie jestem od początku w klancyku, więc te prehistorie, to o to bym zapytał Krzysztofa jednak.
2: Ale to nie jest tak, że dużo bez ciebie graliśmy, więc czy długo raczej. Nie, wydaje mi się, że tych historii klancyka przez to, że to rzeczywiście jest 20 lat, już po prostu jest wiele. I ten początek, czyli o który już też nam się zdarzało wielokrotnie wspominać między sobą, czyli te początki na Akademii Teatralnej i Wydziale Wiedzy o Teatrze, czyli że to jest teatr założony przez teoretyków teatru, bo ja rzeczywiście jestem z tego pierwszego składu klancyka i jestem osobą, która najpierw od improwizacji czytała, potem przez rok w sali zamkniętej tylko dla siebie graliśmy i potem się zdecydowaliśmy wyjść na scenę w nieistniejącym już klubie Rio na Koszykowej. I jedno, które mogę powiedzieć dobrego, które na pewno tam się pojawiło, to że od początku bardzo dobrze przyjmowała nas publiczność. I to w ogóle chyba jest coś, co było, jak tak Błażeja te lata zaskakują, to mnie zawsze zaskakiwało to, że my w gruncie rzeczy tworząc nowe jakiś rodzaj w ogóle wydarzenia teatralnego, nie wiem, z pogranicza happeningu, rozrywki i jakiegoś właśnie, bo my bardzo długo nie nazywaliśmy, znaczy nadal się nie nazywamy aktorami, ale to było dziwne, nowe i od początku ta publiczność z nami była i dla mnie największym szokiem było chyba też w nieistniejącym już powiększeniu te spektakle, na których było no, bardzo dużo z naszej perspektywy osób i myśmy się przeciskali między tymi osobami, krzycząc jakieś bardzo głupie rzeczy na początku w naszym wykonaniu.
1: Tak, musieliśmy dosłownie jak brodzić w ludziach trochę, tak, tak. Idąc w kierunku sceny, bo nie było innego sposobu, żeby się do niej dostać. To było i to w sumie to było na początku i ja sobie myślę z perspektywy tego jakiegoś naszego rozwoju artystycznego, że my nie byliśmy jacyś świetni, ale też nie było chyba porównania.
0: Ale zobacz, jest pokora tutaj.
1: Nikt
0: duże.
1: Inny nie, tak. Robił impro wtedy, więc byliśmy najlepsi i najgorsi jednocześnie.
2: Tak. Co w improwizacji w ogóle nie jest problemem, ponieważ jednym z atutów improwizacji jest to, że błąd jest prezentem, jak mówimy. I to, że my czasami potrafimy się razem z publicznością śmiać i spaść z tego krzesła, również nam się niejednokrotnie... Niejednokrotnie nam się zdarzyło popsuć krzesło na scenie, więc nie jest to tak źle, ponieważ my spadając z krzesła rzeczywiście je łamaliśmy, bo po prostu nie wiedzieliśmy, że na nie wejdziemy i nie sprawdzaliśmy, czy ona nas utrzyma. Więc tak po prostu to chyba jest.
0: To słuchajcie, przedstawmy pozostały skład Klancyka, ten, który będzie wkrótce świętował 20 lat na scenie. I od razu powiedzmy, że to jest zaproszenie otwarte dla tych wszystkich, którzy chcą poświętować z wami.
2: Mhm, oczywiście, więc to może zacznijmy od tych najstarszych członków Klancyka, czyli to będzie Bartek Młynarski,
1: Maciej
2: Buchwald, Krzysztof Dziubak, Paweł Neugebauer, Piotr Sikora, tutaj daję taką gwiazdkę przy Piotrze Sikorze.
1: Grzegorz
2: Uzdański.
1: Oraz my.
2: Tak.
1: I to jest ten obecny skład. Skład się właściwie jak na grupę 20-letnią nie zmienił jakoś bardzo dramatycznie. Tak naprawdę odeszły z Klancyka dwie osoby, bardzo ważne i takie istotne w...
2: Szczególnie na tym pierwszym etapie założycielskim.
1: A więc Michał Sufin i Magda Staroszczyk, których pozdrawiamy. I zasadniczo wszyscy inni po prostu doszli. I jakoś się trzymamy. To też jest dla mnie dużym osiągnięciem jest to, że my ze sobą wytrzymujemy wciąż. I to nie jest takie oczywiste, kiedy gromadzą się, no nie bójmy się tego słowa, artyści z ego też. Każdy z nas jest osobowością, co najmniej osobowością. I nam się wciąż udaje funkcjonować. To jest największe osiągnięcie tej grupy przez te 20 lat.
0: Słuchajcie, nie bez przyczyny otworzyliśmy audycję razem z zespołem Mitch and Mitch i oczywiście fantastycznym, niezapomnianym Zbigniewem Wodeckim. No takie świętowanie otwarte. Czy gdybyście mieli się pokusić o cechy wspólne pomiędzy Klancykiem a Mitch and Mitch, to na co byście postawili?
1: To wszystko to, czego my się boimy, myśląc o tym niedzielnym spektaklu, czyli nieprzewidywalność, taka doza szaleństwa, chęć przygody, zaskakiwania publiczności i siebie.
2: Ale z dobrych cech, bo to są takie elementy zagrożenia, z dobrych cech, Micze mówił o sobie, że oni się tak już dobrze znają, że nie muszą robić prób i my mamy to też z nimi, tą cechę wspólną, tak. Że my się po prostu bardzo dobrze znamy.
1: Tylko oni nie muszą robić prób, a my po prostu nie jesteśmy w stanie znaleźć terminu, żebyśmy mogli zrobić próbę. To jest ta różnica pewnie.
2: Może.
0: A skąd się was wziął ten brak lęku przed nie wiem, bo znam masę osób, które po prostu zżera stres w momencie, kiedy nie mają wszystkiego rozpisanego punkt po punkcie, didaskalia i wystarczy, że się jeden element nie zgadza i po prostu jest katastrofa. Kiedy odkryliście, że nie wiem, otwiera drzwi do tego, co jest czasami w życiu najfajniejsze?
1: To jest chyba tak, że jak się już jak się uczy impro, to dochodzi do takiego momentu, kiedy masz taki moment eureki, bo się okazuje, że każda sytuacja w impro jest do zagospodarowania. Każdy błąd, każda pomyłka, każde nie wiem. Wynika to też z tego, że jesteśmy tam razem zawsze i że jest ta druga osoba, która jest twoją siatką bezpieczeństwa i ona, to, że ty nagle zapominasz słowa albo nie wiesz, co masz powiedzieć, to znaczy, że to się wydarzyło w tej scenie i ta druga osoba może to ograć. I potraktować to jako prezent. My też mówimy w tych terminach, terminologii improwizatorskiej o ofertach czy prezentach, czymś, co się wydarza na scenie, a co ta druga osoba musi potraktować jako coś, wobec czego musi się odnieść i zareagować. Więc chyba po prostu w impro nie ma czego się bać.
2: Poza tym jest coś w tym świecie, który mamy coraz mniej kontroli nad nim. Jakoś otwierające jest to, że można wejść na scenę i wiedzieć o swojej postaci tylko tego, że jest wkurzona. A potem dlaczego jest wkurzona i na kogo jest wkurzona, to się dopiero dowiemy. Albo na przykład jest zakochana. I wchodzisz tylko z taką emocją, mówiąc, ta postać po prostu jest przeszczęśliwa. I potem dowiemy się dlaczego, tak? Co powie ta druga osoba, co się wydarzy. Albo nawet nie można nie mieć żadnych założeń o swojej postaci i wejść tylko, stanąć w odpowiedni sposób i jakiś konkretny sposób na scenie i twój partner sceniczny albo twoja partnerka sceniczna powie, nazwie tą twoją postawę i nagle się okaże, że jesteście w środku jakiejś rodzinnej okoliczności i właśnie zastanawiacie się nad tym, co zrobić ze swoimi zabawkami z dziecięcego pokoju, bo to z tym mu się skojarzyła ta ta postawa.
1: Jest jeszcze chyba jedna ważna rzecz. Publiczność na spektaklu improwizowanym kocha te momenty, kiedy widzi, że coś poszło nie tak. My ich przygotowujemy na to, że jesteśmy w tym wszyscy razem i oni nie oczekują, że pójdzie idealnie, bo nie idą na spektakl, który był wypróbowany, wypracowany w jakimś długim okresie prób, napisany i precyzyjny. I oni zawsze nas dopingują, nawet wtedy, kiedy my się, nie wiem, gotujemy albo właśnie wydarza się coś, co ewidentnie nie wynikało z żadnej naszej intencji, ale brniemy dalej, bo ta scena trwa.
0: No widać czasami faktycznie, że jesteście się w stanie wzajemnie zagotować, kiedy nie sposób zachować powagę, kiedy kolega z grupy powie coś takiego, że kompletnie rozsadza wyobraźnię. Ale zastanawiam się, bo przypominam sobie cały czas, to już chyba było 2 czy 3 lata temu, ten festiwal Miedzianka po drodze. I wspaniałe były dla mnie te momenty, kiedy przychodziły osoby też często z małych miejscowości, które nigdy wcześniej nie miały szansy na to, żeby spotkać się z tego typu sytuacją jak teatr improwizowany. I na początku był taki rodzaj zagubienia, a potem kompletnie wchodzili w tę sytuację, tym bardziej, że czerpaliście na przykład z animozji pomiędzy miastami. Powiedzcie dla niewtajemniczonych, którzy nigdy nie byli na występie Klancyka, jak to wygląda jeden do jednego, wchodzicie, jest publiczność, jakie są założenia i do jakich absurdów możemy dojść w tych opowieściach.
2: Znaczy założeń jest bardzo dużo różnych rodzajów. Bo rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy przygotowani w takim sensie do tego, co będziemy grali, że my wiemy, na przykład na wspomnianym przez ciebie festiwalu Miedzianka po drodze, naszą inspiracją były, albo to byli goście, którzy się pojawiali, pisarze, nie wiem, na którym ty spektaklu byłaś, ale to były jakieś też inspiracje, które zbyliśmy od publiczności.
0: To chyba było Zabrze.
1: Rozmawialiśmy pytaliśmy mieszkańców miast o to, z czego są dumni w kontekście swoich miast, albo czego się wstydzą, albo czego im brakuje w danym mieście. I rozmowa z widzami była inspiracją. My słuchaliśmy tego, co oni mówią i jakoś to przerabialiśmy poprzez swoje filtry i wyobrażenia.
2: I w tym formacie, bo my te spektakle nazywamy formatami, chodzi o to, że jeżeli ktoś nam mówi, że jest jakiś świat, on ma swoją prawdę, jakąś anegdotę, ktoś, co kogoś naprawdę spotkało w tym Zabrzu, to my się zastanawiamy, co jeszcze w tym świecie mogło się wydarzyć. Jeżeli opowiada nam o górze, gdzie się spotykali wszyscy ludzie z okolicy, to my się zastanawiamy, kto jeszcze mógłby się na tej górze pojawić, albo co jeszcze, jakieś inne ciekawe miejsce, które mogłoby tam być. I tak naprawdę w naszych głowach powstają jakieś historie na bazie tego skojarzenia. I my na to się już nie umawiamy. To znaczy my wchodząc na scenę wiemy dokładnie tyle, że zadamy te pytania, o których mówił Błażej.
0: Pytanie o stres. Czy on występuje jako element, czy to już jest taka faza, kiedy wchodzicie po prostu z gotowością na przygodę i tylko i wyłącznie przyjemność?
1: To się bardzo zmieniało przez te 20 lat. Ja przez pierwsze może
2: 15,
1: 7, 8 byłem bardzo zestresowany przed każdym występem. Teraz, szczerze mówiąc, nie stresuje mnie w ogóle publiczność. Mieliśmy taki czas te 4 lata temu, kiedy zaczęliśmy grać w Teatrze Komedia. To był bardzo duży taki krok dla nas w naszej drodze, żeby być częścią takiego repertuarowego, instytucjonalnego teatru, ale także grać w takim anturażu teatralnym. Na bardzo dużej scenie jak dla nas, przed bardzo dużą widownią. Więc to był początkowy stres, wynikający właśnie z tego, że to wszystko było nowe. Teraz to, co mnie stresuje, to chyba są czasem goście. Bo w komedii na dużej scenie mamy od 3 lat taki cykl, który nazwaliśmy Klancyk I, gdzie po 3 kropkach pojawia się nazwisko gościa. I to są często osoby, co do których, które darzymy jakąś wielką estymą, szacunkiem, które podziwiamy i nie zawsze znamy się. Czyli zapraszamy też osoby, które znamy dobrze albo które nas widziały, wiedzą czego się spodziewać, ale czasem to jest taki strzał w ciemno i dzwonię do menadżera artysty lub artystki i pytam, czy miałby ochotę tak zaryzykować i wystąpić z nami na scenie. I czasem, kiedy dochodzi do tego spotkania, to ja jestem zestresowany tym przede wszystkim. Co pomyśli nasza gwiazda o tym, co my jej zaraz pokażemy.
0: Za chwilę o tych gwiazdach, które się pojawią jeszcze przed końcem tego roku powiemy, ale teraz zauważyłam, patrząc na Krzysztofa Ramię, że tu jest bardzo duża identyfikacja z Klancykiem, bo jest nawet tatuaż. Kamera jest potem Państwo na YouTubie, będą mogli śledzić, więc możesz zaprezentować.
2: To było z okazji 18 urodzin Klancyka zrobiliśmy, ale nie wszyscy członkowie Klancyka zrobili, Błażej nie zrobił.
0: To jednak coś sugeruje.
2: Tak, że nie lubię. Znaczy,
1: miałem takie okienko transferowe, że być może jeszcze rozważałem przejść do innego teatru impro, ale nie udało się.
0: Słuchajcie, no to teraz przystanek w naszej rozmowie. Za chwilę razem z wami polecimy, tak, do Chicago i do Nowego Jorku, ale teraz jeszcze raz Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch i to będzie, słuchajcie, opowiadaj mi tak, bo tam do opowiadania to my mamy jeszcze sporo.

0: 26 minut po godzinie 20, nie zapominajki w Radiu Nowy Świat, a u nas klancyk jeszcze przed urodzinowo, ale specjalnie przed, żeby Państwo zdążyli wpaść na imprezę urodzinową. Teatr improwizowany, razem z nami jeszcze tutaj nie powiedziałam, że to jest tylko reprezentacja, bo całość będzie można zobaczyć na imprezie. Dzisiaj z nami Błażej Staryszak i Krzysztof Wiśniewski. Panowie, kiedy słyszy się hasło impro, improwizacja, no to w wielu głowach powstaje pytanie, no to w takim razie jak się do tego przygotować i czego mogą uczyć na warsztatach? A wy jeździliście sobie do różnych miejsc, żeby tę szybkość reakcji, cięte riposty szkolić. Powiedzcie, co się w ogóle dzieje na takich warsztatach dla niewtajemniczonych, bo to może być wiedza tajemna.
1: Ten trening impro jest trochę analogiczny do treningu sportowego. My tak lubimy o tym myśleć. Że to, co się ćwiczy, to nie są schematy, pomysły na sceny. Oczywiście jest tam jakiś taki podstawowy warsztat bycia, jakiegoś bycia scenicznego. Trochę pewnie trzeba mówić, trzeba wiedzieć, że trzeba stanąć przodem do widowni, a nie tyłem. Chociaż tego jeszcze się nauczyliśmy przez 20 lat.
0: Wszystko przed wami.
1: Ale jedną z takich podstawowych rzeczy to jest wytrenowanie w sobie niehamowania siebie samego. To, co jest największym chyba wrogiem improwizacji, to jest nasz wewnętrzny krytyk i cenzor. Najczęściej nasz pierwszy impuls, nasza pierwsza reakcja na to, co się wydarzyło na scenie, jest pewnie najfajniejszym pomysłem. I ćwiczymy to, żeby właśnie za tym impulsem iść.
2: To nawet jest, ja bym powiedział więcej, że to trochę na jakimś etapie nie ma znaczenia, co powiemy. Bo ponieważ na tych warsztatach uczymy takich bardzo prostych zasad improwizacji, jedną z najważniejszych i taką pierwszą, na której się mówi, która pada w ostatnim odcinku serialu Ted Lasso zresztą, jest tak i. Czyli, że jeżeli ktoś coś powie, to jest prawda sceniczna. To po prostu już się wydarzyło, to padło. I do tego my musimy dodać jakąś swoją cegiełkę. I to w ogóle jest coś, co rzeczywiście polecam też w życiu. W sensie, że warto jest też mówić i dodawać coś. W sensie, nie chodzi o to, żeby bezrefleksyjnie wszystko akceptować, ale żeby jeszcze dobudowywać coś do tej rzeczywistości, co jest dla ciebie, dla nas ważne. I to jest na przykład zasada, której uczymy. Uczymy rzeczywiście szybkości skojarzeń i tego, żeby to przykryć ten wewnętrzny cenzor, o którym mówił Błażej, często mówi, jeszcze jestem w stanie wymyślić coś lepszego. A w improwizacji bardzo często te najlepsze pomysły i tak prędzej czy później się pojawią, ale lepiej dla widza, dla szybkości spektaklu, dla jakiegoś jego rytmu jest po prostu szybkość reakcji, więc to też się trenuje. Ale schematy i formaty też się ich uczysz na warsztatach. To nie jest też tak, że oczywiście możesz je wymyślać samemu i potem jest dużo już grup, bo teraz już bardzo dużo jest grup, które robią improwizację w Polsce, one mają też swoje formaty. Ale są też takie warsztaty, które uczą jakichś schematów.
1: To prawda, okłamałem państwa. Krzysztof mnie przywołał do porządku.
0: Ale jak się przyznał od razu szybko. Tak. Został zestrofowany.
1: Przez starszego stażem kolegę z grupy.
2: Nie, bo chodzi o to, że na przykład jak pojechaliśmy do tych Stanów, to wróciliśmy z formatem, który się nazywa Harold.
0: O tak.
2: I nigdy się nie przyjął w Polsce.
1: Tak, a my też szukając tego, jak moglibyśmy nazwać spektakl, który jest Haroldem, czyli jednym z takich podstawowych formatów komediowych, jak moglibyśmy go nazwać w Polsce? Nazwaliśmy ten spektakl Pan Harold po prostu.
0: Bardzo duża inwencja, chciałam powiedzieć. Tak, pogratulować. Tak. A powiedzcie, bo to jest tak się, ja uważam, że w ogóle takie optymistyczne podejście do świata, w ogóle poczucie humoru, czasem gorzkie, to jest szalupa ratunkowa, ale to jest coś, co wymaga bardzo konkretnej, konsekwentnej pracy. Więc całkiem serio pytam was, ile w was jest na co dzień smutku? Że trzeba sięgnąć i popracować nad tym uśmiechem.
1: Ja bym powiedział, że jest dużo we mnie smutku i melancholii, ale w ogóle nie potrzebuję pracować nad tym, żeby ten śmiech się musiał wydobyć, czy humor w trakcie spektaklu. Raczej powiedziałbym, że kołem ratunkowym dla mojego smutku są te sobotnie i piątkowe spektakle, kiedy mam okazję się pośmiać razem z kolegami, stojąc w kulisie, albo niestety na scenie w trakcie sceny. To jest gorzej, ale też cenię sobie te momenty.
2: Ja bym, bo

0: Ten trening sportowy, o którym mówił Błażej, ma jeszcze jedna cecha wspólna z tym, jest to, że impro jest szalenie grupową rzeczą. I to jeżeli my nawet mamy zły dzień, albo coś się dzieje na świecie, co nawet między sobą komentujemy, bo my jesteśmy w nieustającym kontakcie ze sobą, to i
1: ale
0: tak...
1: Ale macie jakąś wspólną grupę na przykład?
0: Tak, mamy i ona się nazywa... Znaczy mamy bardzo dużo grup.
1: Okay.
0: Mamy bardzo, to jest podstawowe, jakby, bo komunikacja jest
1: najtrudniejsza. Grupy i podgrupy, pod stoliki.
0: Tak, i mamy aplikacje do rzeczy takich zajmowania się...
2: Operacyjnych.
0: I tam bardzo rzadko wchodzimy. A na pewno nie w tym samym czasie, ale mamy grupę bez sensu, która się tak nazywa, i on tam jesteśmy cały czas. I to jest jakby prawdopodobnie teraz, jak my siedzimy z tobą, to już ktoś tam, któryś z nas wrzucił. Chociaż nie, bo oni teraz zaczęli spektakl w humorach, więc może tam jeszcze jest. Ale Maciek mógł wrzucić. Jak się nazywa największy?
2: Jest to grupa, która. Większość treści to są zagadki,
0: tak.
2: Suchary, memy oraz złośliwe komentarze do siebie nawzajem.
0: Tak, więc wracając do tego, do sportu, więc impro jest szalenie grupowe. Jest
1: jak on
0: bardzo...
1: trzyma wątek, nie? Tak meandruje, ale wraca na główną ścieżkę.
2: On zaczynał w dziennikarstwie, to dlatego.
0: Improwizacja jest szalenie inkluzywna. I szalenie inkluzywna i też taka łącząca. Więc wydaje mi się, że to ten dobry humor i to zarówno dla nas występujących, jak i dla publiczności też wynika z tego, że spotykamy się wszyscy po to, żeby gdzieś ten balonik problemów codziennych przebić i spuścić trochę powietrze z ciśnienia, które po prostu gdzieś tam buzuje w skroniach codziennie.
1: Padło hasło humory, padło hasło teatr komedia, ale jeszcze potem o tym, bo to też w sumie świeża sprawa, kiedy postanowiliście również tam zajrzeć.
0: Właśnie, Błażej, opowiedz o tym.
2: Tak, w zeszłym sezonie rzeczywiście można by nas było oglądać w potem o tym. W tym roku w związku z otwarciem humorów będziemy częściej w tym nowym miejscu. Warszawa okazuje się jest miejscem, gdzie jest mnóstwo wspaniałych
0: scen, także
2: w tym ofie i zachęcamy Państwa do tego, żeby szukać takich doświadczeń. Rzeczywiście w tym sezonie potem o tym nie będziemy regularnie. Mamy plan na spektakl świąteczny.
0: Ale bardzo polecamy, bo to jest w ogóle fantastyczne miejsce.
1: Ludzie, tak.
0: I fantastyczni ludzie i cały ich też repertuar po prostu potem o tym polecamy, ale my też tam mamy nadzieję jeszcze się pojawić.
1: To ja jeszcze przyjrzę się tym różnym formatom, które zresztą są opisane na waszej stronie, zresztą bardzo ładnie też graficznie, co warto podkreślić. Kto widział małpę trzymającą scenariusz? Między innymi taki format na przestrzeni tych 20 lat się pojawił, ale mamy też zaburzone osobowości, mamy też, moi drodzy, non-fiction. No to skupmy się może na tej małpie, co? A potem komorze maszyny losującej, która jest pusta.
2: Idealnie dobrałaś te tytuły, bo to jest właściwie ten sam spektakl. Rzeczywiście, kto widział mapę trzymającą scenariusz, to był nasz pierwszy repertuarowy spektakl. Pierwszy tytuł w repertuarze
0: Klasyka. Pierwszy to był Crash Test Impro.
2: Ojej, rzeczywiście, zapomniałem. Wyparłem to.
1: No, ale do tego stopnia wyparliście, że na stronie już nie ma tego.
0: Tak, tak, bo kto trzymał mapę trzymającą scenariusz, zastąpił spektakl Crash Test Impro.
2: Zasadniczo wszystkie grupy, które zaczynają improwizować, zwykle zaczynają od tak zwanych krótkich form impro. Czyli takiego rodzaju spektaklu, który składa się z pojedynczych skeczy, przed każdym z nich bierzemy inspirację publiczności, każdy z nich ma jakieś formalne założenia. W jednej scenie mówimy tylko pytaniami, w innej scenie odgrywamy coś w rodzaju randki w ciemno, w trzeciej scenie wzajemnie się dubbingujemy na scenie. I to jest taki spektakl, bardzo szalony, bardzo dynamiczny, ale pozbawiony na przykład historii, głębi postaci, jakichś wielowymiarowych relacji. Więc kto widział mapę trzymającą scenariusz, jeszcze do tego tam dzieliliśmy się na dwie grupy, prawda? I rywalizowaliśmy, to był taki turniej troszkę.
0: To było tak, że mieliśmy taką kulę, w której było bardzo, bardzo dużo właśnie tych formatów, tych krótkich gierek, tych scenek i publiczność nam losowała to, dlatego właśnie nie było scenariusza, bo publiczność nam losowała z wielkiej kuli te...
2: Tak, to wspominki rzeczywiście. I potem okazało się, że my właściwie, ponieważ zawsze jedna drużyna musiała wygrać, a druga przegrać, poczuliśmy, że to właściwie sprawia, że ktoś się gorzej zawsze czuje i zrezygnowaliśmy z tego. I dzisiaj spektakl krótkich gier, który gramy do dziś i część tych krótkich gier z małpy wciąż się pojawia. To jest właśnie komora maszyny losującej jest pusta i ten spektakl zagramy niedługo w Humorach. Zdaje się, że za 2 tygodnie.
0: W ogóle my to współzawodnictwo przywieźliśmy ze Stanów, bo tam impro jest bardzo... Znaczy jest całe wieczory, które polegają z Improv Olympics, to się nazywa, i po prostu polega na takich zawodach, które są wręcz do tego stopnia usportowione, że drużyny mają swoje koszulki i są takie bardzo właśnie przeciwko sobie nastawione.
1: Czy liderki też są?
0: Nie, tego nie wiem.
1: A możecie wprowadzić do Humorów na przykład. O, nie spotkał się ten pomysł z entuzjazmem, drodzy państwo.
2: My tak już mamy dużo zarzutów, że jesteśmy grupą, w której nie ma kobiet aktualnie, więc myślę, że jeszcze jak do tego wprowadziliśmy element cheerleaderek, to nie spotkałoby
0: nie
2: się
0: wygrali
2: to
0: z jakimś, no tak, tak, opinia publiczna.
1: A czy jesteście w ogóle otwarci na otwarcie grupy? Bo to jest też ciekawe. Powiedziałeś, że nie ma kobiet. Gdyby gdzieś po drugiej stronie była kobieta, która chciałaby spróbować swoich sił na scenie impro, to co?
2: My gramy często z naszymi przyjaciółkami, improwizatorkami, na przykład w spektaklu Klancyk Noir, który jest z kolei naszą historią detektywistyczną, w której widzowie razem z nami rozwiązują pewną zagadkę kryminalną, którą znowu budujemy na oczach widzów. Tam w stałej obsadzie tego spektaklu jest na przykład Asia Pawluśkiewicz. Często w tym spektaklu gra Agnieszka Matan czy Ola Markowska. My jesteśmy bardzo specyficzni i chyba nie szukamy teraz, nie, jesteśmy w takim momencie, że byłoby nam bardzo trudno.
1: Próbuję zrobić sobie antyreklamę, nie?
2: Ja bym nie chciał być w skórze osoby, która teraz by miała dojść do Klancyka. Już myślę, że Grzesiek Usadański, który jako ostatni dołączył, to już było dla niego, myślę,
0: trudne.
1: Grzegorz, pozdrawiamy cię bardzo mocno. Szkoda, że nie możesz się wypowiedzieć w tej chwili.
2: Ja myślę, że on by się zgodził.
0: Tak. I to tak, i to nie ma jakby nie.
1: Możesz napisać do mnie na adres niezapominajki@nowyświat.online. Ja ci oddam głos, będę twoim głosem.
2: Więc chyba odpowiadając krótko, nie planujemy powiększać składu grupy.
1: To, co bardzo lubię w Klancyku, to to, że te spektakle dzieją się, są ulotne, zapisują się na twardym dysku w głowie i tutaj się pojawia zagadnienie pamięci. Na pewno macie takie doświadczenie, że każdy pamięta teoretycznie to samo przedstawienie trochę inaczej. To co najmocniej się zapisało w waszej pamięci? Kategoria najbardziej absurdalna historia, czyli zaczynacie od czegoś, co jeszcze wydaje się takie osadzone tutaj gdzieś na ziemi, a potem odlatujecie rakietą bardzo, bardzo wysoko. I jeszcze się okazuje, że ktoś inaczej to pamięta.
0: Ja powiem, co my najbardziej zapamiętujemy, bo ja nie wiem, czy może tobie przyjdzie coś do głowy, ale my mamy bardzo dużo, bo my się rozgrzewamy przed spektaklami i mamy bardzo dużo rozgrzewek, które polegają na śpiewaniu piosenek improwizowanych, ale do jakiegoś rytmu, i mi się wydaje, że to przypominanie sobie tych piosenek, to chyba jest coś, co pamiętamy, że próbujemy sobie co pewien czas przypomnieć, o czym była jakaś piosenka, którą kiedyś wymyśliliśmy w jakichś absurdalnych okolicznościach.
2: Jedna nazywała się Ja mam pępek.
0: Tak.
1: Była mam i ja.
0: Tak.
1: Mhm.
0: Tak. To hit, zdaje się, tak? To było tutaj...
1: Każdy z nas ma.
2: No nie wiem, jedna z takich scen, którą pamiętamy i wspominamy ją często, i nawet zrobiliśmy kiedyś koszulkę z puenty tej sceny. Ona się rozgrywała w ekskluzywnej restauracji, gdzie grą, tym żartem było przynoszenie przez kelnera coraz bardziej wyrafinowanych dań, i to oczywiście było stopniowalne, i tym ostatnim daniem był wielbłąd w meteorycie.
1: To ciekawe.
2: To było ostatnie i...
0: Na scenie bardzo.
1: A to jest wytrawne, czy na słodko bardziej?
2: Chyba Maciek Buchwald wymyślił, więc trzeba by go zapytać.
1: Tak. Muszę dostać dostęp do waszej grupy.
2: Myślę,
1: w takim razie.
2: Chrupiące na pewno.
0: Tak, na pewno. Ale trochę suche.
2: Przyznam, że nie za dużo zostaje ze sceny. Mhm. I tych głupot jest tak dużo. My nagramy co tydzień właściwie, przez cały rok szkolny, od września do czerwca gramy co tydzień.
0: I w piątek zagraliśmy w Symfonii Warsowi scenę, w której wskrześliśmy Piłsudskiego, a wcześniej jego akcja działa się w Muzeum Piłsudskiego, gdzie Muzeum Wojska Polskiego, gdzie była wypchana kasztanka.
2: Co jest faktograficznie prawdą.
0: Tak.
1: Tam jest wypchana kasztanka.
2: Przynajmniej była do pewnego czasu.
0: Więc troje z nas zrobiło kasztankę, jeden z nas zagrał wskrzeszonego Piłsudskiego.
1: Poczekaj, czyli konstrukcja z trzech panów, to jest tak. Wskrzeszona kasztanka. Okej, tak. Ja sobie wizualizuję, no.
0: Tak, i jeden z nas był
2: marszałkiem
0: i postanowił uciekać na tejże kasztance przed wężem, który też tam się znajdował. Więc jak to, czy to warto zapamiętywać? To jest moje pytanie.
1: Warto.
2: Grałam też panią, która wracała z wakacji w Chorwacji z żółwiem, który wgryzł jej się w ramię.
0: Ale to była akurat pozytywna historia romantyczna.
1: Ale ja mam taką historię z telewizji. Wgryzł mi się w dłoń jeż iglikos z hodowli jeży afrykańskich z Rzeszowa na żywo. I zapytany przez kolegę, ponieważ pan zrobił zamieszanie, zaczął przepraszać i mój kolega z Cicha Pęk nagle zapytał, a dlaczego ten, bo widzę, że on ma tylko, tu jest jeden ząb w tym pyszczku, a pan mówi, bo on mi upadł na rejek. I wtedy to, co słyszałam, słuchajcie, w uchu, w reżyserce spowodowało, że wszyscy leżeliśmy po prostu na tych ratanowych kanapach. Także to się zdarza. To nie jest nieprawdopodobne.
0: Tak.
1: No to panowie, a co was na co dzień bawi, czyli ta sytuacja, kiedy wy nie jesteście na scenie, tylko siedzicie sobie i ktoś próbuje rozbawić. To jest, myślę, że jedna z najtrudniejszych sztuk na świecie, żeby kogoś rozbawić, ale też wciągnąć w opowieść, bo to nie jest takie, że po prostu sobie siedzisz bezczynnie, tylko jesteś w środku. Przypominacie sobie takie występy, które cały czas pamiętacie i może takich mistrzów właśnie opowieści?
0: O, ja pamiętam... Bo ja bardzo lubię stare polskie rzeczy komediowe i pamiętam, jak kiedyś graliśmy spektakl z Januszem Gajosem, który nam opowiadał jako inspirację monologi swoje takie kabaretowe sprzed tam 40-50 lat i to było potwornie dobre. Ja pamiętam, że to on po prostu, to też sposób, w jaki on to opowiadał, było znakomite, ale to było rzeczywiście super śmieszne. To mnie bardzo rozbawiło.
1: Błażej?
2: Ja myślę, że w ogóle kolektywnie dla nas, dla klącyka Monty Python jest jakąś bardzo istotną referencją komediową.
0: Tak.
2: Na pewno taką wspólną. Ja jestem też trochę dzieckiem telewizji, więc ja bardzo... Dla mnie dawką komedii jest sitcom w dużej mierze. Mhm. Takie seriale moje ulubione jak Figurantka albo... Ostatnio Hacks, Dorośli. To są rzeczy, które bardzo, bardzo mnie bawią. A złe w tym doświadczeniu bycia improwizatorem od blisko 20 lat jest to, że ja nie mogę za bardzo oglądać impro już. Bardzo, bardzo trudno jest mi nie myśleć o tym, co ja bym zrobił w tej sytuacji.
0: A nie, to ja tak w ogóle nie mam. Ja jakoś, jak jeździmy na jakieś festiwale albo ten, to mi to w ogóle nie przeszkadza. I to, na przykład mamy taką zaprzyjaźnioną grupę z Wrocławia, która się nazywa Improkracja i muszę powiedzieć, że oni mnie na przykład bardzo bawią, jak oglądam ich spektakl.
1: Wspomnieliście o Januszu Gajosie. Wyobrażam sobie, że to jest jedna z tych osób przed spotkaniem, z którą można się jednak trochę stresować, ale na tej liście osób, z którymi występowaliście, można znaleźć na przykład fantastycznego Andrzeja Seweryna, Jana Peszka, Tomka Kota, naszego redakcyjnego kolegę Pablo Pawo, jest też Mariusz Szczygieł, Sylwia Hutnik, Szczepan Twardoch. Ten największy stres, przy jakim nazwisku się pojawił, jeżeli był w ogóle stres, bo już przeszliśmy w stronę przyjemności.
0: Dwa razy. Nie, miałeś taką jasną historię, ktoś cię zestresował?
2: Na pewno te pierwsze spektakle z gośćmi, które jeszcze były w klubie komediowym. W ogóle Mariusz Szczygieł chyba był pierwszym naszym takim dużym gościem, którego zaprosiliśmy na dziesiąte chyba urodziny Klancyka. I potem właśnie ci wielcy aktorzy starszego pokolenia, Gajos, Seweryn.
0: Peszek był fenomenalny też.
2: I Jan Peszek. To były takie bardzo stresujące sytuacje, no bo też wynikało z tego, że ta różnica wieku też jest jakoś tam istotna tym wszystkim. Kto mnie stresował jeszcze?
1: Ale od razu się przechodzi właśnie w improwizacji na ty. Z panem Januszem też. Czy
0: chyba nie?
1: Nie.
0: Chyba nie.
1: Nie.
2: Ale musimy powiedzieć, że oni wszyscy bardzo chcieli sprawić, żebyśmy się czuli swobodnie.
1: Okay.
2: I to były bardzo, ostatecznie bardzo takie przyjemne...
1: Ale czuli się bezsilni w tej sytuacji z przechodzeniem na ty. Czyli właśnie, proponowali czy nie, szczerze?
0: Czasem tak, czasem nie, ale akurat chyba z panem Januszem Gajosem to tak nie było. Ale tak, to było bardzo miłe. I on nam opowiadał historię, jak byliśmy w przerwie, to pamiętam do tej pory, jak on nam opowiadał historię o garderobie w Teatrze Szekspirowskim, w którym właśnie był na otwarciu Teatru Szekspirowskiego i grał w Teatrze Szekspirowskim i opowiadał nam o lampkach przy lustrze, jak właśnie ta pierwsza sytuacja i on to potrafi opowiadać fenomenalnie, a my z nim rozmawialiśmy w takiej kanciapie z jedną kanapą,
2: rozpadającą się,
0: z ścianami, na których były napisy z jakichś tam z przeszłych spektakli, tego typu tam klimat był. Tak.
1: No ale chyba się zgodzicie, że jakby sława Klancyka rosła i te osoby dość chyba szybko mówiły tak, kiedy dostawały od was zaproszenie.
2: Łatwo jest, jeśli ktoś rzeczywiście słyszał. I to jest miłe. Tak było na przykład z Katarzyną Nosowską, do której udaliśmy się na takie spotkanie wprowadzające my we dwóch zresztą. No i powiedziała nam, że zasięgnęła opinii i wszyscy mówili, że jest okej, okay, że to jest w miarę bezpieczne, co można zrobić. A to też był chyba duży stres dla mnie, teraz sobie myślę o tym spektaklu z Nosowską. Tak.
1: No to drodzy Państwo, zaraz powiemy o tym, gdzie jeszcze można Panów zobaczyć, tym bardziej, że kilka różnych przedstawień, między innymi jakoś bardzo mnie interesuje takie spotkanie absolwentów po latach, bo mam takie spotkanie klasowe za sobą i to naprawdę są wspaniałe momenty, więc wyobrażam sobie, jak można się tym bawić na scenie, ale wcześniej jeszcze na życzenie Błażeja Lor. Powiedziałeś, że co wybiorę, to będzie dobrze, tak?
2: Super.
1: No to gramy.

0: Ja też się cieszę, że mamy w studiu dzisiaj klancyk, a przynajmniej część klancyka, która myślę, że tutaj bardzo dobrze reprezentuje całość grupy, a jeżeli pozostała część grupy ma jakieś obiekcje, to może też tutaj powiedzieć, protestować. Czekamy. Nie zapominaj, kim małpa nowyświat.online. Przypomnę, razem z nami Błażej Staryszak i Krzysztof Wiśniewski. Panowie, poczucie humoru. Mam wrażenie, że to jest na początku coś, co się wynosi z domu lub nie, ale jestem też przekonana, że można nad nim pracować. Gdybyście mieli określić poczucia humoru, które się spotkały w klancyku, czy one od początku były wspólne, czy każdy z tych elementów coś dodał do waszego wspólnego życia i jakbyście w ogóle określili to, co mieliście wyjściowo, bazowo, a co was potem wychowywało po drodze, czyli wszystkie filmy, książki, co was bawi, śmieszy, konkretne tytuły też wskazane, tak żeby państwo mogli sobie potem oglądać i myśleć, o, to Błażej, o, to Krzysztof.
1: Klancyk w ogóle powstał w jakiejś takiej kontrze do... Bo my bardzo lubiliśmy się śmiać, bardzo lubiliśmy rzeczy, które nas bawiły, ale on powstał w jakiś sposób w kontrze do wtedy istniejącego polskiego kabaretu, który był bardzo taki prostym kostiumem, zero-jedynkową sceną, bardzo prostym odbiciem się, znaczy nawiązaniem do rzeczywistości, takiej telewizyjno-politycznej wręcz. To, co nas na pewno połączyło, to to, że w klancyku właściwie w scenach nie występuje polityka, występuje jak najbardziej rzeczywistość, współczesność, ale to jest raczej to, jak my ją odbieramy, tą rzeczywistość i skojarzenia z otaczającego nas świata, więc znajdą się skojarzenia popkulturowe, na pewno znajdą się bardzo często z naszego dzieciństwa, tak jakieś z przeszłości, ale nie będzie sceny o konflikcie prezydenta z premierem, bo nas to najzwyczajniej w świecie prywatnie bardzo interesuje, ale jakby scenicznie nie bardzo. I to wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której na pewno u nas na scenie się nie znajdzie i w związku z tym my uciekliśmy w taką stronę absurdu i uciekliśmy w stronę abstrakcji, uciekliśmy w stronę naszych na przykład traum albo trudności z... No tak, tak jest. W sensie, że na przykład bardzo na przykład z lubością gramy matki albo ojców. I to są rzeczy...
2: To nie są idealne matki. Nie. Idealnie ojcowie.
1: Nie.
2: W ogóle raczej nie mamy... Idealnych. Nasze postacie zawsze są jakoś głęboko skrzywione. I mają wady zwykle.
1: Tak. I w tym sensie, że ta rzeczywistość, więc to nie jest tak, że one są całkowicie abstrakcyjne albo całkowicie oderwane od rzeczywistości, ale no, na przykład we wczorajszej scenie, którą graliśmy do zakochanej pary, chłopak potencjalną ukochaną, poznaną znaczy zaproszoną na randkę, próbował przekonać do zainwestowania w kryptowaluty, więc to nie jest tak, że ta rzeczywistość się nie pojawia, ale nie jest ona, to nie jest rzeczywistość taka z pierwszych stron gazet i bieżących afer. Więc to myślę, że to jest coś, co nas połączyło.
2: I to było wspólne, myślę, bo pytałaś też, co... Myślę, że, tak. Że clue tego, że my przetrwaliśmy razem, to jest to, że mieliśmy zbieżne poczucie humoru.
0: Jakiś wspólny mianownik był, tak.
2: Był, zdecydowanie. I myślę, że to najkrócej właśnie to jest to takie absurdalne poczucie humoru. Drugą rzeczą jest język, na pewno. I to też oglądając innych improwizatorów polskich, widzimy, że my jakoś bardzo mocno żartujemy sobie słownie. Wczoraj Krzysztof miał genialny moment, mogę to powiedzieć. Aha. Była scena, w której dwóch zbirów chyba po prostu rozwiązywało swój konflikt. Jeden miał wbitą kosę w żebro. I
1: pod żebro.
2: Pod żebro. I ten, który to zrobił, chciał odzyskać ten nóż, bo to był nóż, który dostał od ojca. I tam była taka wymiana, że ojciec sprzedał ci kosę? Nie, ojciec kupił mi kosę. Bardzo nas to rozbawiło.
0: I to wszystko się dzieje właśnie w takich sytuacjach, kiedy od razu wyczuwasz, ale też się zastanawiam, czy wy macie taki klancykowy słownik wewnętrzny, który też ludzie czasami w związkach sobie tworzą. Nie wiem, u mnie w domu już nie ma wycieczek, tylko są wycieczki. Od cieszenia się mówię, że jedziemy na wycieczkę i jakoś od razu mam lepszy humor. Macie jakieś takie słowa, neologizmy, które powstały przez przypadek, ale potem najlepiej oddawały jakąś sytuację.
1: Chyba nie. Znaczy, hasła, istnieją wspólne słowa, które stworzyliśmy, one są hasłami do naszych skrzynek mailowych klancykowych, więc nie możemy ich podać, ale jakby...
0: O nie, tak. Chociaż jedno, no.
2: Jest takie słowo, ale nie wiem, skąd ono się wzięło i co oznacza. I nie jest naszym hasłem, więc proszę nie próbować schakować na naszego Gmaila. Słowo krupsztyn. Pamiętasz skąd ono się wzięło?
1: Ojej, tak, nie pamiętam.
2: Więc istnieje takie słowo.
0: Ale a wiadomo,
2: skąd,
0: co ono oznacza?
2: Co oznacza? Nie, ale funkcjonuje w naszym zbiorowym umyśle.
0: No to może to będzie pytanie takie dla państwa, dla tych, którzy będą mieli ochotę wybrać się w piątek do humorów, żeby poprawić sobie rzecz jasna humor. Jeszcze raz poproszę o tutaj wokalizację słowa wspomnianego.
2: Krupsztyn.
0: Krupsztyn, drodzy państwo.
1: Co to znaczy?
0: Poprosimy o taką definicję słownika państwa osobistego. Co może się za tym słowem kryć? Nie zapominajki, małpanowyświat.online. Dajemy państwu na to może 15 minut, co?
2: Mhm,
0: no, to 15 minut do 21.15. Przedstawię państwa propozycje naszym gościom i zadecydują, kogo zaproszą na piątek do humorów. To my teraz robimy krótką przerwę, bo za chwilę pojawi się serwis informacyjny, więc ta rzeczywistość do nas wskoczy. A za chwilę bardzo bym chciała od was, panowie, uzyskać tytuły konkretnych filmów i książek, które was bawią. I sama zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o filmy, które poprawiają mi nastrój, to jeszcze jestem w stanie powiedzieć kilka tytułów, a jeżeli chodzi o książki, to mam w głowie tak naprawdę dwa tytuły. I to jest trochę smutne, ale mam nadzieję, że wy będziecie mieć więcej. Nie zapominajki, małpanowyświat.online. Poproszę jeszcze raz o to słowo, którego cały czas nie mogę zapamiętać, Błażej.
2: Krupsztyn.
0: Krupsztyn. Co to może znaczyć?

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zakończyły się wybory do Dumy Państwowej Rosji. Pierwsze dane spływające do Centralnej Komisji Wyborczej oraz badania Exit Poll potwierdzają przewidywane zwycięstwo partii rządzącej Jedna Rosja, która według wstępnych wyników uzyskała ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą wyłącznie ugrupowania w pełni lojalne wobec Kremla – Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Sprawiedliwa Rosja oraz Nowi Ludzie. Jedyna oficjalnie zarejestrowana partia opozycyjna sprzeciwiająca się wojnie, Jabłoko, została wykluczona z udziału w głosowaniu. Władimir Putin w przedwyborczym wystąpieniu określił wybory mianem sprawdzianu poparcia dla inwazji na Ukrainę, a państwowe media raportują o wysokiej frekwencji mającej świadczyć o rzekomej jedności narodowej. Wracamy do Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia o silnym wietrze dla mieszkańców nadmorskich powiatów w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. IMGW ostrzega przed sztormem, burzami z gradem oraz wiatrem w porywach przekraczającym na wybrzeżu 90 km na godzinę. Na pozostałych obszarach kraju wiatr będzie nieco słabszy, ale podmuchy wciąż stanowić będą zagrożenie. Lokalnie występować mogą także burze. Lalka Bolesława Prusa wraca w tym miesiącu w kolejnych odsłonach. Po nowej serialowej interpretacji powieści, a przed premierą filmu Macieja Kawalskiego pojawił się też projekt Nie Lalka. Trzy opowiadania napisane przez Szczepana Twardocha, Sylwię Hutnik i Wojciecha Chmielarza. Autorzy sprawdzają w nich, jak mogły potoczyć się losy bohaterów Prusa, gdyby mieli większą niezależność finansową. Sylwia Hutnik skupiła się na Izabeli Łęckiej.
1: Cały czas mam w pamięci esej Virginia Woolf, Własny pokój, który powstał właściwie już teraz 100 lat temu i Virginia Woolf postuluje w nim dwie rzeczy. Aby kobieta była niezależna i życiowo, i twórczo, powinna mieć swój tytułowy własny pokój, jako niezależną przestrzeń, ale też mentalną, oraz pieniądze. Nawet niewiele, żeby w portmonetce brzęczały monety i żeby mogła w każdej chwili iść do kawiarnianego ogródka i zamówić sobie kawę. I właściwie od tego momentu wyszłam, jeśli chodzi o myślenie o Izabeli Łęckiej i myślenie w ogóle o niezależności finansowej kobiet.
0: Mówiła Sylwia Hutnik. Nie Lalka to trzy różne spojrzenia na bohaterów powieści Prusa. Opowiadania są dostępne na stronie ING Banku Śląskiego, także w formie audiobooka. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Nie potrafię przestać.
1: 5 minut po godzinie 21:00. Błażej Staryszak i Krzysztof Wiśniewski. Klancyk. Dzisiaj na pokładzie Nie zapomina jak. Dobry wieczór do tych wszystkich, którzy teraz dołączyli. Wiem, że jesteśmy też w wielu samochodach, bo państwo wracają do domu, więc tam się rozsiadamy i zadomawiamy głosem. O, udało się wymówić. Panowie, to teraz o tym, co nas śmieszy. Konkretne tytuły poproszę książek, filmów. Dla tych, którzy trochę już są tacy przygnębieni tym dzisiejszym takim deszczowym klimatem. Tak.
2: Mogę zacząć od książek, tylko Krzysztof. To będą klasyki.
1: No i wspaniale.
2: Bo dla mnie na pewno jakiś takim bardzo dużym książką, która zrobiła dla mnie też wrażenie, będzie Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, Jerome, klapka Jerome, taka angielska stara komedia, który w ogóle humor angielski mi się podoba. Potem na pewno były Przygody dobrego wojaka Szwejka, które też bardzo lubiłem. Również w wersjach słuchowiskowych, bo ja bardzo lubię też słuchowisko. Na pewno Autostopem przez galaktykę. I to jest nawiązanie do tego, o czym mówił Błażej. Jeżeli państwo nie słyszeli pierwszej części naszej rozmowy, to wspominaliśmy o tym, że ważną w naszej grupie, inną grupą teatralną jest Monty Python. No i właśnie to jest z tą grupą związana książka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wild była kiedyś taka seria książek o bohaterze właśnie o tym imieniu. Chcesz kontynuować książki?
3: Przyznam, że Autostopem
1: przez galaktykę. Ale to było ładne. Powiem ci, że nikt tak ładnie nie zrobił tutaj w radiu, nie zapominaj jak jeszcze.
3: Autostopem przez galaktykę i cała ta seria i jej kontynuacje Douglasa Adamsa na pewno były ważne, ale ja bo przez całą tę przerwę, jak państwo słuchali Shreka 2, to ja myślałem o śmiesznych książkach i nie mam ich tak dużo.
1: Ja ostatnio powiem wam, że Foliarze mi się podobali, którzy zaczynają się na konklawę w Watykanie. Tam jest wątek reptilian. I powiem wam, że rzadko mi się zdarza śmiać na głos nad książką. Tu mi się zdarzyło, więc mogę państwu polecić.
3: Śmiałem się na pewno. Mhm. Wielokrotnie się śmiałem się na Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej, którą najpierw czytałem, zanim czytałem jako książkę, zanim zobaczyłem na scenie, to na pewno jej poczucie humoru jest jakoś zbieżne z moim i miałem przed chwilą myśl i uciekła mi, co to była za książka. Dobra, powiedz o filmach, a ja będę myślał, bo coś mi się przypomniało. Nie wiem.
2: Dzień Świstaka. Szanowni państwo, jest na pewno filmem, który mi się bardzo podobał. Ja bardzo lubię Bareję.
3: Wiem.
2: Słucham cię.
3: Malcolm XD.
2: O! To jest śmieszne.
3: Jest śmieszne.
1: Jest. Jest. Tak. Dzień Świstaka, wracamy.
2: Tak, ja lubię komedię Barei. Uważam, że ta strona językowa właśnie też mi się bardzo w nich podobało. Jestem w ogóle fanem angielskiego poczucia humoru i to jest zarówno w teatrze, jak i w filmie też mi się często pojawia.
1: Czy 1640 śmieszy panów, czy nie śmieszy?
2: 1670?
1: Tak,
2: czy jest serial albo film 1640?
1: Chyba go wyprodukuje dzisiaj.
2: Okay, to jest... Mnie śmieszy.
3: Mnie też śmieszy.
1: No i bardzo dobrze. Mnie też śmieszy.
3: Mnie też smuci, ponieważ wszyscy moi koledzy z grupy wystąpili w tym serialu, tylko nie ja.
2: No, ale ty nie
1: chciałeś. Cieszę się, że powiedziałeś wprost, się otworzyłeś, nie kisiłeś tych emocji w sobie,
3: ja już
1: tylko...
3: Ja mówiłem kilkukrotnie, i także ponieważ mamy szczęście gościć niektórych członków obsady tego serialu w naszym cyklu Klancyk i, bo my graliśmy i z Bartkiem Topą, i z Michałem Sikorskim, a w tym sezonie też zagramy z odtwórczyniami ról kobiecych, z Katarzyną Herman i Martyną Byczkowską, więc ja za każdym razem mówię o tym, że nie grałem w tym serialu.
2: Ale czy ty czekasz, że Maciek cię obsadzi w którymś sezonie, czy to jest jakby...
3: Nie, już traciłem nadzieję.
2: Okej, okay. Ale mam z nim porozmawiać? W sensie znam...
3: Masz numer do niego?
2: Nie, ale ja też już nie wracam raczej do tego serialu, więc...
1: No to słuchajcie, Krupsztyn. Wróćmy do Krupsztyna, czy Krupsztynu? Do Krupsztyna.
3: Zależy chyba,
1: nie.
3: Jakie od znaczenie nadali słuchacze temu słowu.
1: Czy mam powiedzieć to, co się wydarzyło off the record? No bo to wszystko na sytuacyjnej akusie też opiera trochę. Rozmawialiśmy o różnych słowach i powiedziałam panom, zdradziłam, że mam taki folder Krupa Śnieżna. na różne takie reakcje, kiedy ktoś bardzo mnie zgani za rzecz, wydawałoby mi się drobną, i kiedyś zostałam bardzo, słuchajcie, zganiona za to, że nie wiedziałam, zapytałam się wprost, czym jest krupa śnieżna, no i dostałam taką połajankę, że w ogóle jak mogę sprzedawać państwu prognozę pogody, nie wiedząc, czym jest krupa śnieżna. No i teraz sobie chowam do tego folderu, jak są takie informacje, żeby już wiedzieć.
2: I krupa śnieżna to jest oczywiście Joanna Krupa w stroju narciarskim.
1: No na przykład, ale słuchajcie, żeby nie było, że ja się nie uczę przez życie. Krupa śnieżna to przelotny opad atmosferyczny w postaci małych, białych, nieprzeźroczystych i całkowicie porowatych ziarenek lodowych, które przypominają miniaturowe kawałki styropianu.
2: I to tak z pamięci?
1: No, cieszę się, że stwarzam takie wrażenie. Bardzo się cieszę. Ale wróćmy. I kiedy panom opowiedziałam o tej krupie pozaantenowo, to pisze do nas pani Marta. Dobry wieczór. Dobry wieczór, się odpowiada.
3: Dobry wieczór, pani Marta.
2: Ale musieliśmy odpisać.
1: A, to podam komputer. Moja interpretacja słowa krupsztyn jest następująca. Drobne kamienie bursztynu to jest krupa bursztynowa. Ale to mógłby być taki folder krupa bursztynowa, czyli dział pochwały. No bo bursztyn tak, taki, nie? Ładne. Nie? Ładne.
3: Chociaż ja byłem u laryngologa z córką i on powiedział, że widzi w jej uchu płyn w kolorze bursztynowym. Więc teraz mam inne skojarzenia, takie mniej z pochwałą, a
1: no
3: bardziej...
1: No i posprzątał nam dół. Alternatywnie, krupczatka jedzona w Olsztynie, skąd Olsztyn krupą stoi?
2: To jest cały czas ta sama
1: stąd
2: pani?
1: Stąd chyba miało być, skąd. Dobra. Przy okazji, pozdrowienia dla koleżanki, tak, ta sama pani, z młodości o nazwisku panieńskim Krupowiec. To też pozdrawiamy panią Krupowiec jak najbardziej. Oczywiście to panieńskie. Ciekawe, jakie jest teraz po mężu swoją drogą.
2: Myślę, że jest dwojga nazwisk po prostu.
1: No to na pewno. Była kiedyś taka pani kiełbasa sucha na przykład, i to nie jest żart. Suchy. Naprawdę. W banku
2: ona
1: pracowała.
2: Z domu kiełbasa,
1: a sucha po mężu.
2: Piękne.
1: Piękne. Pani Marta tutaj z pierwszą propozycją, ale to jeszcze nie koniec. Panowie, powiedzmy, o co toczy się gra jeszcze, żeby państwo wiedzieli, że tu jest zaproszenie czeka podwójne w Do Humorów, czyli nowe miejsce, gdzie można spotkać klancyka. A co się będzie działo na scenie dla tych, którzy mogli przeoczyć tę informację?
3: Zagramy w najbliższy piątek spektakl Wszystko w jednym miejscu naraz. I to jest spektakl, w przeciwieństwie do wszystkich innych naszych spektakli, który rządzi się zasadami trzech jedności. Jedności czasu, jedności miejsca i jedności głupoty. Tak o nim mówimy. Zasadniczo wszystkie postacie są przez cały czas na scenie, więc to jest historia, która dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie ma montażu, nikt nie schodzi. Grupka trzech, czasem czterech postaci zamknięta jest w jakimś pomieszczeniu. To widzowie decydują, gdzie jesteśmy. Graliśmy już w saunie, w Żabce, na łodzi podwodnej, na jachcie, na Sorze.
2: Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Na Sorze.
1: A na Sorze, ja zrozumiałam, na Tasorze i myślę, że znowu nie znam jakiegoś słowa.
3: Nie znasz słowa Tasor?
1: Wytłumaczysz mi tutaj.
2: Serwerowni.
1: Tak, i tam Tasory nie działały w tej serwerowni.
3: Nie działały. Więc zobaczymy dokąd, być może nawet, moglibyśmy zrobić tak, że dodatkową nagrodą dla słuchacza będzie możliwość rzucenia nam tej inspiracji.
1: I zobaczenia Tasorów za sceną.
3: Na przykład.
1: Drodzy państwo, no to ostatnie dwie minuty tak naprawdę dla tych, którzy chcą skorzystać tutaj, bo pani Marta na razie po prostu na prowadzeniu. No.
3: To będzie piątek o 19 w centrum Warszawy, więc proszę
2: jeżeli
3: sobie
2: pani
3: obliczyć.
2: Pani Marta jest z Olsztyna, no to musi
3: to musiałaby tak wyjechać koło 14, żeby
2: tak
3: zdążyć.
2: Chociaż teraz jest dobra droga.
3: No. Ależ pociąg.
1: Może ma jakiś przyjaciół w Warszawie i to będzie prezent.
3: My też możemy być pani przyjaciółmi.
1: O, nie zapominajki, @nowyswiat.online.

0: Aktualnie zajmuje nas kwestia rozmnażania się patyczaków. Niech Państwo nawet nie pytają dlaczego, bo właśnie takie absurdalne pomysły mogą się w każdym momencie, kiedy się spotyka człowiek z klancykiem, pojawić. Błażej Staryszak, wiedziałam, że to zrobię. Błażej Staryszak i Krzysztof Wiśniewski. A lubisz Park Staryszewski?
1: Coraz bardziej.
0: A gdyby powstał Park Staryszewski, byłbyś zadowolony?
1: Wolałbym. Nawet myślę, że mógłbym złożyć taką petycję, żeby go przemianować. Nie musi to być nowy park, może być zamiast Staryszewski.
2: Ja myślę, że Błażej by wolał, żeby jego imieniem jakiś las się nazywał. To byłoby moim zdaniem.
0: Las Staryszewski, to tak dostojnie bardzo
2: tak,
0: brzmi.
2: Tak, zdecydowanie moim zdaniem. Z jakimś takim pałacykiem w środku. Ale pałacykiem otwartym dla wszystkich.
0: To zanim Błażej Staryszak dorobi się parku Staryszewskiego z zameczkiem i z pałacykiem, to powiedzmy jeszcze o naszym nadredaktorze, czyli panu Wojciechu Manie, który również będzie tutaj z wami kooperował, jeżeli mogę użyć takiego słowa.
2: Jeżeli wspominaliśmy to, że jakieś spotkanie wywołuje dreszcz emocji, to na pewno to będzie jedno z tych spotkań. Ponieważ jak pytałaś nas o inspirację, no to niewątpliwie działalność telewizyjna Wojciecha Mana była jedną z rzeczy, które nas na pewno gdzieś tam wspólnie inspirowała.
1: Tak. I ten absurdalne poczucie humoru, to myślę, że to jest to. Jedno z takich źródeł. I pan Wojciech przyjął nasze zaproszenie. Będziemy z nim rozmawiać na scenie Teatru Komedia 31 stycznia 2027 roku. Bilety już w sprzedaży. I te spektakle z gośćmi polegają na tym, że my prowadzimy rozmowę. Jeden z nas zwykle wypytuje o rzeczy. Najczęściej staramy się, żeby to były takie tematy, o których nasz gość nie ma najczęściej okazji, żeby o nich porozmawiać. I reszta zespołu przysłuchuje się tej rozmowie, po czym przetwarza ją jakoś twórczo na improwizowane sceny. I to właśnie zadzieje się pod koniec stycznia.
0: To jeszcze przed panem Wojtkiem pojawi się w takim razie Hubert Urbański. I on też będzie częścią, która będzie reagować bardzo spontanicznie na to, co się zadzieje na scenie.
2: W ogóle z Hubertem Urbańskim myślałem, wydaje, że on może chcieć dołączyć do naszych scen, ponieważ niektórzy nasi goście decydują się nie tylko nas inspirować, ale też z nami występować. I tutaj może istnieje takie duże prawdopodobieństwo, że tak będzie.
1: Tak jest.
0: No to jeszcze porozmawiajmy o podcaście, bo można was zobaczyć i posłuchać, a można was też posłuchać.
1: Tak, jeśli Państwo na przykład nie mogą dojechać na ten piątek, na tą 19, bo mieszkacie za daleko, to rzeczywiście parę lat temu zaczęliśmy bardzo nieregularny podcast, nazywa się Codzienne Trudności. I ja myślę, że trochę te nasze spotkania z gośćmi na scenie wynikły z tego, że zaczęliśmy przeprowadzać śmieszne, mam nadzieję, często głupiutkie, ale zawsze wesołe wywiady z artystami. Mamy 60 parę odcinków, zdaje się, dotąd. Mamy chwilę przerwy, ale już coś czuję, że lada moment wznowimy tę działalność. No i ja mam nadzieję, że jeśli wśród tych naszych gości znajdą Państwo swoich ulubionych pisarzy, muzyków, twórców różnego rodzaju, to dowiecie się z tej rozmowy z nami, naszej rozmowy z nimi, czegoś, czego dotąd o nich nie wiedzieliście.
2: I o nas również.
1: I o nas, tak, bo my też powiedziałbym, że proporcje dostępu do mikrofonu gościa i nas są nietradycyjne, jeśli chodzi o taki typowy wywiad. My dużo mówimy też tam o sobie.
0: Słuchajcie, próbuję tutaj jeszcze jedną rzecz zrozumieć, bo pan nam podesłał Maciek. Stoisko informacyjno-prewencyjne KRUS podczas warmińsko-mazurskich dożynek wojewódzkich w Olsztynku Krupsztyn. I jest link do hasła wydarzenia prewencyjne Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale ten Krupsztyn, o co, słuchajcie, ja muszę się zorientować, o co chodzi z wydarzeniami prewencyjnymi i Krupsztynem. Przepraszam, bo trochę tutaj odbiegłam.
1: Ja wszystko rozumiem.
0: Tak? Moim zdaniem
1: to jest absolutnie logiczne. To wiesz co, No. Musiałbym ci...
2: Chodzi o to, że KRUS... Chodzi o to, że KRUS robi te spotkania właśnie interwencyjne i osoba,
1: prewencyjne.
2: Która... Prewencyjne. Właśnie, żeby nie musiały być interwencyjne, bo to jest wtedy Krupsztyn. A jak jest KRUS, to są prewencyjne.
0: Okej. To jest bardzo proste. No dobra, jeszcze miałam jedno pytanie, które teraz mi już uciekło, ale mam nadzieję, że zaraz przyjdzie mi do głowy. A wiem, chciałam was zapytać, czy zdarzyła wam się sytuacja, kiedy robicie wszystko, co jest w ludzkiej mocy, i zderzacie się ze ścianą. Czyli stoją ludzie, którzy kompletnie nie łapią absurdalnego poczucia humoru. albo nie chcą w to wejść, a jednak przyszli na występ.
1: Zdarza się, że są osoby, które są tam na takim występie nie z własnej woli. Na przykład zostały przyprowadzone przez swoich partnerów. I często jest tak, że...
0: Ale to jednak miłość wielka, że idę, nie?
1: Jest taka osoba zawsze, często w pierwszym rzędzie.
0: Postawę zamkniętą się, tak, prezentujesz.
1: Postawę zamkniętą i robi wszystko, żeby dać nam znać, że się źle bawi.
2: Tak, albo na przykład oceniająco patrzy na swoją partnerkę, partnera, którzy się zaśmiewają.
0: Ale to te związki się chyba rozpadają po tym.
1: Przeciwieństwa się przyciągają podobno.
0: Ja myślę, że gdybym zabrała swego męża i on by się nie śmiał, to był ten związek by zawisł na włosku chyba, no bo jeżeli ludzie... Ja uważam, że w ogóle poczucie humoru bardzo długo nie doceniałam, że gdybym miała stworzyć podium najważniejszych cech u mężczyzny, to poczucie humoru jest na miejscu pierwszym. Bez tego sobie nie wyobrażam. A wy, no właśnie, najważniejsza cecha u partnera, partnerki zawodowej i życiowej. Tutaj przy okazji jakieś takie matrymonialne tutaj dla państwa jakieś wskazówki, gdybyście się dziwili na przykład, dlaczego coś nie wychodzi.
1: Żeby ta osoba zostawiała wystarczająco dużo miejsca podczas spania, żeby tak się nie przekładała, wiecie, ręką na przykład, albo nie miała takich drżączek nocnych, które wybudzają.
0: To jest
1: się.
0: Zespół niespokojnych nóg po prostu.
1: Na przykład.
0: No. Tak. Czyli nie powinien, to dyskwalifikuje, tak?
1: Ojej.
0: Duża grupa wykluczonych chyba jest teraz po drugiej stronie.
1: Ja już nie szukam.
0: Krzysztof,
2: ja dam to samą cechę, tylko u współpracowników. Jak w pracy za bardzo kopią, to nie jest dobrze.
0: Państwo, słuchajcie, wrzucają też wasze zdjęcia z trasy miedziankowej. Tutaj widzę w grupie. Pani Wanda pisze, byłam na festiwalu po drodze na dwóch edycjach Śląski Wielkopolska. Nie odpuściłam ani jednego występu klancyka. Jestem pod wielkim wrażeniem kunsztu ich pracy. Byłam również w Teatrze Komedia na spektaklu, gdzie gośćmi byli Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. To, co się dzieje na scenie, tego nie da się opisać. Tam trzeba po prostu być. Wielkie brawa i gratulacje, słuchajcie,
1: dziękujemy.
0: Z okazji 20. urodzin. Tutaj też pani Magda, która pozdrawia, bo była na występie waszym w Zabrzu. Niesamowite przeżycie i zabawa, więc tutaj rekomendacje od państwa kolejne. To panowie, to co dla pani Marty chyba będzie ta nagroda? Chyba, że dla Krusu, który mi wytłumaczyliście.
1: Myślę, że damy pani Marcie dodatkowe punkty za szybkość reakcji.
0: Dobrze, no to pani Marto, ja zaraz pani Marcie odpiszę, w jaki sposób będzie można tę nagrodę konkretną odebrać. Panowie, bardzo dziękuję. Błażej, teraz muszę się zatrzymać. Staryszak,
1: kiedyś
0: czekamy na Park Staryszewski.
1: W jednej gazecie zostałem opisany jako Błażej Storczyk.
0: Ale to takie ładne kwiatki polskie przy okazji nam tutaj wyskoczyły. I Krzysztof Wiśniewski, przypomnijmy jeszcze urodziny. Świętujecie oficjalnie którego? Żeby nie było.
1: 27 września w następną niedzielę, najbliższą niedzielę.
0: Życzenia można gdzieś wysyłać pod jakiś adres?
1: Na klancyk.pl można wejść, a tam nie można wysłać nic na stronę internetową.
0: Jesteśmy
1: na Instagramie, jesteśmy na

29 minut po godzinie 21, 20 dzień września. No to teraz wskakujemy na taką wirtualną oś czasu i sprawdzamy, kto przyszedł na świat tego dnia, uwaga, w 1934 roku. Zanim powiem wprost, to najpierw niech Państwo posłuchają głos dzisiejszej jubilatki już teraz.

No i chyba już wszystko jest jasne. Sofia Loren, drodzy Państwo, dziś obchodzi 92. urodziny. To jest utwór, w którym mogliśmy usłyszeć jej głos, a ja przy okazji dzisiejszych urodzin znalazłam taką informację wspomnieniową. Wirtualna Polska przypomniała to zdarzenie, kiedy Sofia Loren przyjechała do Polski w 2002 roku, żeby reklamować polski makaron. No i przyjechała do Malborka i tam był tłum fanów przed tym zamkiem. No i dziennikarze oczywiście zadawali przeróżne pytania. Padło też takie, co po prostu ją najbardziej urzekło w naszym kraju, i Sofia Loren miała odpowiedzieć: muzyka Chopina i makaron tutaj konkretnej marki. Zresztą chyba mogę nawet powiedzieć, bo ta marka już chyba została przejęta przez inną markę, więc to nie będzie reklama. W drugiej części tego spotu, który przypomnę został zrealizowany, no już to był rok 2002, więc ponad 20 lat temu. W tej drugiej części spotu był taki fragment, w którym Sofia Loren się delektowała tym makaronem i wypowiadała takie słowa jak mal Mamia. Pamiętają Państwo czy nie? Można sobie poszukać. Zdjęcia powstawały pod koniec stycznia, kiedy realizowano tę reklamę. Minus 5 stopni było, a pani Sofia Loren wtedy no, miała taką balową kreację, więc na pewno było jej zimno, ale była profesjonalna i wcale tam nie marudziła, tylko po prostu to, do czego się zobowiązała, zrealizowała. Była też podobno, doczytałam, pożegnalna kolacja, na której wystąpił Leszek Możdżer. Taka historia przy okazji tego urodzinowego dnia. No to może jeszcze posłuchajmy Sofii Loren. Las jeszcze chciałam powiedzieć, ale jednak raz jeszcze.

Drodzy Państwo, 36 minut po 21. Proszę jechać ostrożnie, bo pogoda trochę utrudnia ten deszcz, więc proszę zachować ostrożność, a ja cały czas sprawdzam. Sięgam sobie po prostu pamięcią wstecz. Oczywiście roku 46 nie mogę pamiętać, ale tutaj podpowiada mi kalendarium, że 20 września 1946 roku rozpoczął się pierwszy festiwal filmowy w Cannes. Przyznawana jest oczywiście podczas tego festiwalu Złota Palma, no ale też Złota Kamera, jeżeli chodzi o te nagrody, które ten festiwal promuje, ale taką moją ulubioną nagrodą z Cannes jest Palm Dog, czyli nagroda przyznawana za najlepszy psi występ. To nie jest zresztą tajemnica, że kiedy na ekranie pojawiają się psy i dzieci, to bardzo szybko kradną show, ale cieszę się, że jest festiwal, podczas którego również czworonogi są doceniane. Proszę wszystkie swoje czworonogi pogłaskać za uchem ode mnie. Naprawdę myślę, że to jest ogromny przywilej, kiedy takiego czworonoga można mieć przy sobie. Swojego psa nazywam rozweselaczem. Choćbym miała najbardziej ponury nastrój świata, kilka zachowań mojej łatki zawsze powoduje, że po prostu nie sposób się nie uśmiechnąć. Jeszcze jedno wykonanie naszej jubilatki. Sofia Loren, przypomnę, 92 lata. Chociaż przecież kobietom wieku się chyba nie powinno za bardzo przypominać, ale ja jestem też z tego klubu, który uważa, że wiek to jest tylko liczba, a na pewno wieku nie należy się wstydzić, bo wszyscy się starzejemy. Z tym starzeniem przychodzi też bardzo często dojrzałość i też taki większy dystans do świata. Myślę, że największym komplementem, jaki można usłyszeć, jest taka opowieść o tym, że jest się pięknym człowiekiem i wcale nie chodzi o takie piękno zewnętrzne, chociaż tego piękna zewnętrznego oczywiście Sophie Loren nie sposób odmówić, ale tak jak mówię, chyba najpiękniejszym komplementem jest to krótkie zdanie, jesteś pięknym człowiekiem. To takich ludzi na Państwa drodze życzę, a za chwilę sentymentalna podróż do roku 97, ale jeszcze wcześniej Sophie Loren.

0: Mambo.
1: Urodzinowa Sofia Loren. 18 minut pozostało do godziny 22. 20 dzień września w kalendarzu, a to oznacza, że jutro swoje urodziny będzie świętować Robert Kasprzycki. Zastanawiam się, dla ilu z osób po drugiej stronie to nazwisko jest bliskie, bliskie sercu. Ja sobie przypomniałam swoje lata 90. i płytę Niebo do wynajęcia, która bardzo często rozbrzmiewała w moim rzeszowskim domu. To był debiutancki album studyjny Roberta Kasprzyckiego. No i chciałabym, żebyśmy dzisiaj przed urodzinami pana Roberta do tego utworu tytułowego powrócili. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj.

13 minut przed godziną 22, niebo do wynajęcia. A ja Państwu chciałam zaproponować poniedziałkowe wytchnienie. Wiem, że poniedziałek kojarzy się raczej z bardzo intensywną pracą i tym, że człowiek wchodzi w taki czasami nowy, stresujący kołowrotek, bo tutaj i dom, i praca, i cały tydzień trzeba rozplanować, więc tym bardziej warto zwolnić. A można to zrobić, uwaga, uwaga, z profesor Urszulą Zajączkowską, którą Państwo też doskonale znają z anteny Radia Nowy Świat. Będę mieć jutro ogromną przyjemność, żeby poprowadzić rozmowę w faktycznym Domu Kultury. Porozmawiamy o poszerzonej wersji książki Patyki Badyle. Urszula Zajączkowska, biolożka roślin, poetka, doktor habilitowana nauk leśnych, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja z ogromną przyjemnością zanurzam się ostatnio w świecie przyrody i mówię to bardzo szczerze, że mam takie wrażenie, że mniej więcej przez 40 lat ten piękny, może nawet bym powiedziała najpiękniejszy świat roślin, zwierząt, fauny, flory, był dla mnie trochę taki przeźroczysty, niewidzialny. Jakoś byłam w takim kołowrotku miejskiego życia i rzadko zwracałam uwagę na detale, które aktualnie mnie zachwycają. Więc na pewno porozmawiamy właśnie o tym świecie, który jest na wyciągnięcie ręki. No i urzekająca jest wrażliwość Urszuli Zajączkowskiej, która potrafi połączyć bardzo konkretne naukowe dane z takim bardzo wrażliwym, czułym, poetyckim odbiorem rzeczywistości. Zapisałam sobie sporo fragmentów z książki Patyki Badyle, między innymi taki: życie opiera się na rytmie. Mrugnięcia są przecież chwilowym niepatrzeniem, krótką migawką nocy. Oddechy i bicie serca są wciąż krótkimi śmierciami i udanymi reanimacjami w skurczach mięśni. To jeden z fragmentów i drugi, który bardzo doceniam, bo ma w sobie bardzo dużo prawdy. Zresztą książka o roślinach, która bardzo dużo mówi o nas, ludziach. My jesteśmy bardzo do siebie podobni, tylko trzeba chcieć to zauważyć. Urszula Zajączkowska pisze między innymi: jesień i zima są dla mnie porami, w których przyroda wydaje się najbardziej autentyczna. Wiosnę łatwo podziwiać, bo jest więcej światła i ciepła, bo daje formy rozpoznawalne i estetycznie atrakcyjne, wytęsknione, bo po okresie mroku. Nie dziwią więc zachwyty nad krokusami, tulipanami. To sięga 200 tysięcy lat wstecz, gdy szwendaliśmy się po burych stepach. Kto zauważył czerwone jagody, ten je zjadł, ten przeżył. Wrażliwość oka została. Jesień i zima odsłaniają coś innego. Proces, który w żadnym stopniu nie ma obowiązku być przyjemny w odbiorze. Fenomen rozpędu jest cierpliwy. Dobry, przepraszam, rozpadu, nie rozpędu, to chyba z rozpędu mi się tak zamieniło. Fenomen rozpadu jest cierpliwy. Dobry, rozciągnięty, lepki od wilgoci, brudny. Te fazy pomiędzy są najtrudniejsze do uniesienia, a przecież właśnie one są fundamentem przeistoczeń żywych. No i popatrzcie, czy nie jest tak samo w naszym życiu, że gdzieś ten czas starości, umierania też jest zepchnięty na margines. Króluje świeżość, młodość, wieczna aktywność. Mnóstwo jest takich przejmujących fragmentów w książce Urszuli Zajączkowskiej. O nich będziemy rozmawiać, między innymi o tym, jak rzeźbi też wiatr rośliny. Bardzo też podoba mi się opowieść o mięcie, która gdyby miała rysik na swoim pędzie rosnącym, to stworzyłaby taki rysunek, który bardzo przypomina na bazgroły dziecka, bo dużo tworzyłaby takich kształt elips i kół. A skąd to wiemy? No wiemy z laboratorium, w którym pracuje Urszula Zajączkowska, bada te rośliny w bardzo ciekawy sposób. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że rośliny na przykład rosną tańcząc. Piękne historie, takie, które człowiek może otrzymać pod warunkiem, że się zatrzyma. Porozmawiamy też o takich ludziach, którzy uczą nas otwierania drzwi do zachwytu i o tym, jak dobrze mieć człowieka, który czasami zada nam takie bardzo proste pytanie: a co ty o tym myślisz? To jeżeli Państwo jakoś czują taką wspólną wrażliwość, to jutro spotykamy się o 18 w faktycznym Domu Kultury. Myślę, że to będzie przyjemność zasłuchania, bo wiem od Państwa, od patronów Radia Nowy Świat, że z wielką radością i uważnością słuchają Państwo opowieści Urszuli Zajączkowskiej.

Cały czas jesteśmy pod wrażeniem wczorajszego występu na żywo Mai Kleszcz w sobotnim Brzasku. Jeżeli Państwo jeszcze nie słyszeli, to zapraszam na nasz radiowy kanał YouTube'owy. Tam to nagranie jest obecne. Obłędny głos, no i fantastyczne słowa Wojtka Krzaka. Jeszcze jedna informacja przed pożegnaniem. Drodzy Państwo, najbliższe wrzenie świata z kobietą, która pisała pracę magisterską na temat Madonny. Uwaga, uwaga, to będzie kącik dwóch grzywek brązowej i różowej. I chyba wszystko już jest jasne. Sylwia Hutnik w najbliższą już niedzielę we wrzeniu świata. Zapraszam z całego serca. A jutro w Faktycznym Domu Kultury można spotkać Urszulę Zajączkowską. Porozmawiamy też m.in. o bliznach roślin i bliznach ludzi. Pomyślałam sobie, że to jest taki znak bólu, ale też naszej zdolności do regeneracji. Pięknego tygodnia. Dziękuję za dzisiejsze niezapominajki. Weronika Wawrzkowicz, Wojtek Ratasiewicz i Maria Zamachowska. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od policyjnej obławy w miejscowości Bukowno koło Olkusza w województwie małopolskim. Służby zatrzymały 52-letniego mężczyznę, który po godzinie 17 w rejonie ulicy Niepodległości otworzył ogień do znajdujących się w pobliżu ludzi.
1: Sprawca został zatrzymany około godziny 20. Jest to mieszkaniec gminy Bukowno. On wcześniej strzelał do dwóch osób, do 36-latka i 44-latka. 36-latka ranił w nogę, natomiast 44-latka w rękę. Ten 44-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala. W związku z dużą utratą krwi jego stan jest dość poważny.
0: Relacjonował TVP Info aspirant Bartosz Izdebski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjant zdementował również początkowe medialne doniesienia o trzeciej osobie poszkodowanej. Na miejscu pracują technicy kryminalni pod nadzorem prokuratora. Na razie przyczyny zdarzenia nie są znane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Przywódcy uzgodnili bezpośrednie spotkanie w Nowym Jorku, które zdaniem ukraińskiego prezydenta może wiele zmienić w kontekście rozmów pokojowych i bezpieczeństwa. Zełenski podkreślił, że priorytetem pozostaje dyplomatyczna deeskalacja oraz zabezpieczenie kluczowej infrastruktury energetycznej i żywnościowej. Podziękował także Trumpowi za wizytę Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie oraz za podpisanie ustawy, w której Biały Dom zobowiązuje się do nałożenia 100% ceł na największych importerów rosyjskich surowców energetycznych, w tym Chiny i Indie oraz państwa pomagające Moskwie w omijaniu sankcji. Kierowców podróżujących w rejonie Szczecina czekają jutro rano poważne utrudnienia. Około godziny 10 saperzy podejmą akcję neutralizacji bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej w lesie przy węźle Kijewo. Niewybuch waży około 250 kg. Na czas akcji, czyli na około pół godziny, całkowicie wstrzymany zostanie ruch na autostradzie A6 oraz na szosie Stargardzkiej. Służby wyznaczyły lokalne objazdy i nie planują ewakuacji mieszkańców. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Jak co niedzielę o tej samej Boże. O tej samej Boże. No dobra. Dobry początek. Personal Bigos i kto? Wojtek Ratasiewicz przy konsolecie. Marcin Mann będzie trochę gadał. Nie miałem specjalnie pomysłu na dzisiejszą audycję, muszę się przyznać. Możliwe, że to ze względu na jakieś takie rozlatanie umysłu w ostatnich dniach związane z szeregiem i obowiązków, i trochę pracy, i przenosiny, i jakieś rzeczy w życiu prywatnym, i to wszystko spowodowało taki kocioł, no do którego zacząłem dzisiaj wrzucać. To się wszystko tak z tym bigosem trochę tam wiadomo. I myślałem, że będzie straszny miszmasz, że będzie od sasa do lasa. A, marcin.man.etynowyświat.online, gdyby ktoś miał chęć, potrzebę. Dariusz już się odezwał, w Armenii jest. Pozdrówka, statę w Armenii. Zaraz będę czytał, co napisałeś. No i myślałem, że będzie kompletnie od sasa do lasa. Chodził za mną blues. Dawno go w Bigosie nie było. Od razu podpowiem, że będzie, ale nie będzie go za dużo, bo z takiego miszmaszu trochę utworów, które nie wpadły w ostatnich tygodniach, które chciałbym, tak zdarzało mi się robić taką, to nieładnie brzmi, nie elegancko trochę, ale audycję z odpadków, ale te odpadki oczywiście zawsze były wcześniej wybrane jako utwory dobre, no więc myślałem, że będą dzisiaj trochę odpadki, że się pogodzę z tym, że będzie po prostu chaos. No ten chaos, no, możliwe, że będzie, ale koniec końców poszło to w stronę około jazzową, około downtempową, jednak jakiegoś takiego spokoju i chyba naturalnie mój układ nerwowy podpowiedział mi w trakcie tych ostatnich kilku godzin jeszcze składania playlisty, że ta pierwotna propozycja nie była zbyt dobra i w ciągu ostatnich 40 minut właściwie powstała całkowicie nowa playlista, ale z tego miszmaszu początkowego kilka kawałków również się znalazło, między innymi ten.

Clapton, ale nie sam, bo z przyjaciółmi różnymi, w tym przypadku z Tomem Pettym. To płyta z 2014 roku, pewnie znana tym, którzy słuchają bluesa i nie tylko, bo to wspomnienie, a właściwie nie wspomnienie, bo ta płyta zatytułowana jest The An Appreciation of J.J. Cale, który umarł rok wcześniej. Dariusz napisał Omen, Music to My Ears. No to trochę dzięki tobie, bo ty wspomniałeś o tych Stonesach, co grali bluesowe covery. Ale nie będzie tak cały czas. W końcu do tego dojdę, że odkryję przed wami moje bluesowe karty, ale dziś będzie tylko taki smaczek, będę to dawkował, żeby budzić niecierpliwienie i żeby wszyscy strzygli uszami. No, płyta piękna i tutaj no, fantastyczne postaci, nie muszę wam ich wymieniać, bo podejrzewam, że większość z was, większość z nich kojarzy. A jeśli nie kojarzycie ani tych, co na płycie, ani J.J. Cale'a, to sobie sprawdźcie, bo to jest... warto sprawdzić. Jan się, widzę, też zalogował. No dobra, ale żeby tak szybko od razu nie wpadać w klimaty około elektroniczne, ale nie tylko. Tak jak mówię, dzisiaj będzie trochę trąb w tle, dudniło. Będą też niespodzianki dla samego mnie. To jeszcze jeden pan, którego poznałem dzięki tej płycie z Kurczakiem i właściwie zakochałem się w tym numerze Turn That Chicken Down, który na antenie ostatni raz chyba w poranku kiedyś wybrzmiał. Ale tak, to był jeden z pierwszych nadanych przeze mnie w Bigosie, a może jeszcze w próbnych lotach. No to wróćmy do tego pana, ale w trochę innym wydaniu.

Geraint Watkins, również fantastyczny, współpracował z wieloma fantastycznymi artystami, od Vana Morrisona przez Knopflera po McCartneya, ale też trochę swoich solowych rzeczy wydał. To już była Walia. Widzę, że ktoś pisał, przepraszam, zaglądam do poczty, Michał, że dałby głowę, że to Dire Straits, to ten początkowy numer z On Every Street. To jest When It Comes To You, riff jest identyczny, a to Clapton, Zasko. No nawet nie Clapton, tylko J.J. Cale wspomniany. O, Adam z kolei, o, Adam z pociągu. O kurczę, zdjęcie wysłał. No, widzę, jak wygląda pociąg teraz w środku. Marcinie, graj tak, żeby się przy tym dobrze jechało. Odpowiadam na pytanie z ostatniej audycji, nie brałem udziału w proteście, bo nic on nie dał. No tak, swoją drogą, a propos tego protestu i rozwiązań proponowanych i tak dalej, przecież są systemy alarmowania wcześniejszego. Jakby wystarczy kamerę zamontować z AI, prawda? Jakby, nie wiem, nie słyszałem wszystkich dyskusji na ten temat, ale jakby ktoś o tym powiedział, że jakby są kamery, które widzą samochód wcześniej i one wiedzą, że to samochód i jakby system ostrzegania, czy to jakby to będzie tańsze niż robienie rogatek, tańsze niż robienie wszędzie wiaduktów. No, tak mi się wydaje. No. Przechodzimy w takim razie płynnie do części około elektronicznej, nie jeszcze stricte downtempowej, choć nie wiem, czy tak dzisiaj będzie bardzo trip-hopowej w sumie bardziej. Kid Loco to ten artysta, który zaskoczył mnie płytą, która, o ile to nie jest zmyłka, sama była dla niego również zaskoczeniem, bo się zgubiła na długi, długi czas. Zatytułowana jest bowiem, już żeby nie przekręcić, bo chciałbym rok podać odpowiednio. A, tylko sobie ją zamknąłem oczywiście. W każdym razie Terrible Blues, taki jest tytuł tej płyty, a konkretnie Lost Album z 1996 roku. Kid Loco powinniście już kojarzyć z... chociaż dawno go nie było w audycji, więc z różnych w sumie jego odmian. No to w takim razie posłuchajcie go w wersji około bluesowej.

biorąc pod uwagę, że Kid Loco zaczynał wydawać w latach 90. i to właściwie przecież dokładnie po środku. Jego pierwsza płyta A Grand Love Story w 97, a pierwsze krótsze i single i tak dalej, to właśnie był 96 rok, między innymi płyta zatytułowana Blues Project, sześcionumerowa, czyli co, taka trochę epka, na winylu wydana, dwustronna, po trzy numery na każdej. No i skoro to się nazywało Blues Project, to bardzo niewykluczone, że może nawet mógł zgubić 13 nagrań, jak tylko zaczynał karierę. Może zmyłka, może skinienie takie w stronę tamtego albumu. Myślę, że fajnie byłoby go przypomnieć, ale tymczasem mamy nowy, więc posłuchajmy jeszcze jednego numeru. King Solomon's Dead.

Kiloko, czyli Francja w, no nie wiem czy zaskakującym dla mnie wydaniu, ale bardzo dzisiaj potrzebnym. To jest świeżynka, bo to płyta sprzed, które mam dzisiaj, 20? Czyli sprzed 2 dni. Pojawiła się bez chyba większych zapowiedzi. I ciekawy jestem, jak bardzo rozejdzie się po świecie, niech będzie. A skoro przy tym jesteśmy, to Aleksandra też pisze, że jest w Armenii, więc Dariusz, masz tam koleżankę. Pisze Aleksandra, że pozdrawia i że lubi internet, bo może słuchać ulubionego radia tam, gdzie jestem. Przepraszam, uściski. No dobrze, to cieszę się w takim razie, że jesteśmy tacy międzynarodowi. Trochę w pociągach, trochę w Armenii, trochę na Kaszubach. No tak, bo przecież Jaś pisał, że się melduje. Wprawdzie na dworze coraz zimniej, chwilami leje, ale w chacie kominek grzeje i jest nam ciepło. No to dobrze. Serdeczności dla współsłuchaczy. Pilnujmy patronatu. O, to ważne słowa. Ja zawsze o tym zapominam. Ale pamiętajcie, że jesteśmy tutaj tylko dlatego, że ja tych liczb nie jestem w stanie zweryfikować, ale z tego, co wszyscy mówią, to części z was chce się płacić za Radio Nowy Świat. Część nie może sobie na to pozwolić, to jest okej. A część może jest gapami jesteście, a drudzy albo trzeci po prostu, skoro nie trzeba, to tego nie robią. Ale to jesteśmy, wiadomo, miło by było, gdybyście to wsparli, bo inaczej myślę, że to się może skończyć. Nawet nie myślę, tylko jakby wiemy to. Ale nie straszymy, na razie się przeprowadzamy, przyszłość jest świetlista, a my posłuchajmy Kontrast Trio, którymi się zachwycałem w zeszłym tygodniu. Kid Loco sobie zostawimy może na kolejny tydzień albo za dwa. I tymczasem, no, nawet pasuje do przeprowadzki, bo let's leave this place.

kontrast trio z Frankfurtu. Moje odkrycie zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że teraz też już wasze. Let's Leave This Place. Compost Records, jak to było? The Future Sounds of Jazz, Volume 16. I obiecajmy sobie w takim razie, przepraszam, Adam, czemu piszesz w trakcie wejścia, a ja czemu nie wyciszam? Że w przyszłym tygodniu zrobimy serię The Future Sounds of Jazz, zrobimy odpadki z tego tygodnia, bo jest ich trochę fajnych, a właśnie już wydaje mi się, że udało mi się dopiąć tak playlistę, że już nie będzie trzeba nic usuwać ani dodawać. I co zrobimy jeszcze? I trochę bluesa, czyli trochę bluesa, trochę odpadków i trochę Future Sounds of Jazz. I myślę, że to jest optymalny pomysł na przyszły tydzień. Sabina pisze, że super kontrast trio, no fajnie są. A dalej... A, dobra, widzę, że się odzywać jeszcze w sprawie przejazdu w tych samochodach, że już się ludziom wydaje, że lokomotywa to, tak jak pisał Tuwim, fraszka, igraszka, zabawka, blaszana. No tak, dobra, Adam, zaraz będę czytał całą twoją wiadomość, a tymczasem jak już byłem, właściwie to nie pamiętam, w którą stronę to poszło, bo chyba na początku przyszedł mi do głowy Mr. Scruff wśród dzisiejszych. Tak naprawdę to ja dotarłem do nich przez Kujo. Powiedziałem, że dzisiaj ma być Kujo, bo obiecałem w zeszłym tygodniu przy Amonie Tobini, że będzie Kujo, ale to będzie później. I będą bardzo fajne rzeczy. A potem gdzieś po drodze pojawił się Mr. Scruff, a potem dopiero po nitce do kłębka dotarłem do Kid Loco. No to teraz Mr. Scruff i Jazz Potato.

Mr. Scruff i Jazz Potato, wiecie, który to jest rok? Właśnie sprawdziłem i jakoś nie mam tego w głowie tak z automatu. 97. To nie jest 20 lat temu, to jest 30 lat temu. 30 lat temu Andrew Carfi robił taką muzę i wydało to Ninja Tune. I w ogóle on miał wtedy ile? 23 lata czy 24. Jakby to jest po prostu skandal. To jest po prostu, człowieka denerwuje. Świetna płyta, świetny Mr. Scruff. Mrs. Scruff właściwie, bo taki jest tytuł tej płyty. Nie Mr. Scruff, tylko Mrs. Scruff. Z Andrew można sobie na przykład obejrzeć godzinny wywiad na YouTubie. Właśnie go odpaliłem, czy nie odpaliłem, przepraszam, znalazłem. W trakcie audycji przecież nie słucha wywiadów. Tak samo jak się nie pisze prowadząc pociąg. Adamie, za chwilę do tego wrócę. Mr. Scruff on his favorite gear, Polyrhythms and Field Recording, CDR. Taki kanał. Myślę, że kawał dobrych opowieści i tipsów i trików, tak miałem powiedzieć. Do Mr. Scruffa za sekundę wrócimy, ale szybkie maile. Po pierwsze Adam, tak, który napisał, że kiedy czytałem jego poprzednią wiadomość, jakiś geniusz, któremu się spieszyło, bo Adam to jest ten, przepraszam, znowu nie chcę pomylić, ale jak ty kierujesz pociągiem, to jesteś maszynistą, prawda? Bo jakoś to jest inaczej, że motorniczy to inaczej, maszynista to inaczej, kolejarz jeszcze inaczej. Wybacz moją, jak się mówi, że się jest... O Jezu, dziura w głowie. Zaraz mi to wróci. W każdym razie geniusz przejechał mu przed nosem pół rogatki dookoła, jakieś 100 metrów przed czołem pociągu, jadąc 90 na godzinę pociągiem, który waży jakieś 3200 ton. Niewiele mogę zrobić, temat rzeka. Moją ignorancję. O, musisz mi wybaczyć tego, że nie wiem, który jest maszynista, którym. Sabina Pis to już było. No i jeszcze Tomek się odezwał, że no właściwie same miłe wiadomości, że trochę wieje i trochę pada, że totalny bigos. Tomek to ten, co jest trochę od nalewek i że robi ognisko. Tomek, chcesz, żebym zaprosił przez radio ludzi na twoje ognisko? Może przyjść sporo, a może nikt nie przyjdzie. A, jesteśmy też międzynarodowi, bo Glapman napisał, że serdecznie pozdrawia z Dallas, z Teksasu. Ciekawy jestem, czy jeszcze gdzieś na świecie ktoś nas teraz słucha. No to teraz Mr. Scruff, so long.

To już z tej płyty Keep It Unreal, trochę później wydanej, po 2 lata, czyli 99 rok. Zresztą wyszła jej ładna wersja zremasterowana na 10. rocznicę. Ale co? Teraz może coś delikatnie szybciej, ale nie wiem, czy tak bardzo. Chciałem powiedzieć, że możemy też, może potrafimy grać na nerwach. Bo to taki trochę żart. Bo teraz JoJo Mayer and the Nerve.

wybitny Jojo Mayer and the Nerve. Chyba nadużywam dzisiaj tego słowa, ale wszyscy są wybitni, których dzisiaj przyniosłem i no trudno. Trzeba się po prostu z tym pogodzić. Jeśli nie wiecie, czego słuchaliście, to słuchaliście prawdziwego człowieka, który gra na prawdziwych bębnach. Jemu towarzyszą i sample, i nieprawdziwe instrumenty, może saksofon był prawdziwy i szereg różnych innych muzyków, ale to, co brzmi jak dramy w drum and bassach, to są prawdziwe dwie ręce. Także ojciec byłby dumny. To tak, no, delikatnie nawiązując do niechęci starszego redaktora do wszystkiego, co wymaga guzika, żeby wydał jakiś dźwięk. Może poza akordeonem. Po pierwsze, uwaga, bo teraz znowu zaczęliście bardzo pisać i muszę się w tym odnaleźć, bo tak. Adamie, nie, po pierwsze, bo napisałeś, że się dowiedziałeś po 30 latach pracy, że pociągu się nie prowadzi. To co się robi z pociągiem? Pewnie tak, jak że łódka nie płynie, tylko kroczy, idzie? Jakoś tam było tak. No dobra, znowu się pewnie kompromituje. Ale to co robi pociąg? W sensie, co się robi z pociągiem, jak się nie prowadzi? Bo prowadzenie może jakby... No ale też można skręcać, zmieniając sobie na zwrotnicy gdzieś tam, że raz w lewo, raz w prawo. Maszynista pociągiem, motorniczy tramwajem. No to niby wiedziałem, ale zawsze lepiej się podłożyć, mówiąc, że się nie wie i specjalista wytłumaczy. Miło ze strony Adama, że pisze, że to nie ignorancja, tylko wcześniej nie poznałeś żadnego maszynisty. No to uwaga, dwóch z nami już teraz, bo został wywołany Marek. Pozdrowienia dla kolegi po fachu od mechanika z kolei dolnośląskich. I mam drugie zdjęcie z kabiny, trochę innej niż twoje, Adamie. Ale chyba muszę znowu zwrócić uwagę, że chłopaki piszecie w trakcie prowadzenia, nie prowadzenia. Potrzebne mi jest to słowo, co się robi z pociągiem. Ale dobra, no myślę, że macie tam pewnie jakiś automat, więc albo może dyktujecie. O, niech będzie, że dyktujecie. No to co? To teraz może Dan, Dan, Dan, a konkretnie Dan in Outer Space i to w wersji Ishmael Ensemble, którzy to zremiksowali, a Ishmael Ensemble chyba już znacie.

Jest to tak dobre nagranie, że popełniłem może nie błąd, nie gafę, ale staram się nie powtarzać utworów niespecjalnie, a okazuje się, że ten był grany przeze mnie. I to bardzo... O matko, czy to jest możliwe? 20 września był zagrany, tylko że 2022 roku. Co do dnia, tylko godzina inna, bo wtedy o 14.03. Czyli jako pierwszy numer w audycji w Bigosie, który był we wtorki chyba? Nie, czy w czwartki było 14? Nie, we wtorki. Chyba we wtorki. Tak mi się wydaje. No to co do dnia, w takim razie powtórka sprzed 4 lat, tylko trochę o innej godzinie. No świetny jest ten numer. Kapela też bardzo dobra. Ten remix wyjątkowo wybitny, ale wydali coś od tego czasu. Także wpisuję sobie ich na listę rzeczy do zagrania w przyszłym tygodniu. Nawet zrobiłem notatki. Nie wiem, jakby, czy to się uda, ale ponieważ obiecałem dzisiaj jakieś rzeczy, to wpisałem to na listę i zobaczymy. Skoro minęła też 23 i się delikatnie rozkręciliśmy, to tak dla niepoznaki, tylko czy to będzie brzmiało tak, jak się nazywa, czy właściwie tak jaki nosi tytuł, o, tak powinno być, Zero DB i Party Girl.

fajne, no fajne. Czy to kolejny skandal, że nie było jeszcze tych panów nigdy na antenie Radia Nowy Świat? No skandal, bo 6 lat nadajemy, a Zero DB po raz pierwszy dziś na antenie z Party Girl. Jeszcze sprawdziłem w podcastach, czy przypadkiem jakiś, nie wiem, Bartek Winczewski kiedyś ich nie nadał albo ktoś. Nie, nie. No i to znowu Ninja Tune. Bezbłędne. Panowie się nazywają Chris Bogado i Neil Comstock. No i trochę tu wszystkiego, jak co słyszeliście, no jazzowo, połamańczo, hip-hopowo, house'owo, trip-hopowo, nawet się latin elementy pojawiają generalnie w ich muzyce i w remiksach, bo oni też są remikserami, można tak powiedzieć, chociaż właściwie jak ktoś już produkuje, to i też i remiksuje. Ale ponieważ bardzo mi się ich dobrze słucha i dzisiejsza audycja ewidentnie jest dla mnie taką potrzebą znalezienia komfortu, ale nie takiego rozlazłego, tylko takiego, żeby jednak się trochę pobujać szybciej na tym hamaku, no to jeszcze jedno, Sunshine Lazy z bardzo ładnym wokalem.

A Adam, jako dobrze wychowany i znający pociągowy, nie, to źle brzmi, ale maszynistyczny, kolejowy savoir-vivre, jako dobrze wychowany i znający kolejowy savoir-vivre maszynista,

językoznawcą, ale i językoznawcą zarazem. Ta pani, co przed chwilą śpiewała, nazywa się Phoebe Kildear. No i ponieważ ładnie śpiewa, to posłuchajmy jej jeszcze w innym anturażu.

Znowu się prawie ugryzłem w język, bo chciałem powiedzieć, że to highlight jak dla mnie moich dzisiejszych wyborów, ale tych highlightów znowu mam kilka, więc to jest strasznie trudne, żeby tak wybrać. Natomiast Phoebe Kildear z tym numerem naprawdę... O, no proszę. W czerwcu zagrał go... Nie, to niemożliwe. Może to ktoś... Aha, to było jeszcze w 2023. Ktoś wykorzystał ten numer o 19.29. Choroba, nie byłem pierwszy. ojciec mnie ubiegł. To aż nie będę używał tych słów, których używam prywatnie. No dobra, będę musiał z nim porozmawiać na ten temat. No tak, bo Phoebe Kildear z tym jednym numerem zrobiła rzeczywiście karierę większą. Poza kilkoma współpracami, jak właśnie z Zero DB, wspomnianymi, usłyszanymi chwilę wcześniej. Były też inne współprace. Widzę też, że Kinga Krasuska sięgnęła po artystkę, z którą Phoebe Kildear współpracowała. Ale obawiam się, że z tych moich przynajmniej wstępnych badań, że nie wykorzystała tego swojego fantastycznego głosu tak bardzo, jak ja bym chciał przynajmniej, bo to jest bardzo oceniające z mojej strony, ale ten numer i to, jak ona tu brzmi i wszystko dookoła, no to jest

Tego potrzebuję. Jeśli znacie takich więcej numerów i takie artystki i więcej takiego materiału, to błagam, podeślijcie mi, bo będę dzisiaj tego słuchał całą noc. Ten numer mogę mieć dosłownie na tak zwanym repeacie. Co ciekawe, Basement Jaxx też sięgnęło po jej głos na albumie Kiszkarz. Między innymi, właściwie chyba tylko, no nic, no świetna, jest po prostu świetna. No a ojcu w takim razie z jego strony kapelusz z głowy uchylam, skoro był pierwszy. No a co, my powolutku dobijam do końca, ale powolutku, cztery numery nam zostały. Dwa ostatnie będą zmiksowane, ale zanim to nastąpi, no to Kujo, czyli Amon Tobin w swojej wersji chyba takiej proto, bo to chyba pierwszy jego był materiał jako Kujo, prawda?

Amon Tobin, czyli Kujo, w swojej pierwszej odsłonie z, uwaga, którego roku? Już dzisiaj był ten rok, 96. Szaleństwo kompletne, że taka muzyka wtedy powstawała. Nie mogę się z tym pogodzić, że miałem wtedy 5 lat i nie mogłem tego słuchać. I tak wszystko to się późno wydarzyło w moim życiu. Ale z drugiej strony, dzięki temu może jakoś jestem w stanie bardziej docenić. No i tak, to był jego debiutancki album Adventures in Foam. Wcześniej była epka w 95 roku. Pewnie jakieś jeszcze single tu i tam. Natomiast to był rzeczywiście pierwszy jego studyjny album. To co, może jeszcze jeden?

0: mine. It's all mine. And your woman, too.
1: Dwa numery nam zostały, chociaż mógłbym tego kurzu jeszcze słuchać i słuchać. Właściwie to wszystko mi się dzisiaj podobało. Mam nadzieję, że wam również. Taka audycja na wyrównanie. Czasami jest chaos, czasami jest szybko, czasami jest nerwowo. Może nawet nie najlepiej. No to dzisiaj jakoś tak wydaje mi się, że wyjątkowo łagodnie. Pomimo delikatnych przyspieszeń. Także bardzo wszystkim dziękuję i tym, co pisali, i tym, co nie pisali, tylko po prostu słuchali. A jak jeszcze będziecie pamiętać o tym Patronite, to już w ogóle. Wojtek Ratasiewicz realizował. No, a dwa numery do końca. Peace Orchestra to na początek, Double Drums. Peace Orchestra to projekt połówki Kruderdorfmeister, czyli Peter Kruder. Także z Brazylii przenosimy się do Australii, ale nie Australii, bo przecież on jest z Austrii, czyli to jest Austria, a nie Australia przecież. Natomiast potem stamtąd przelecimy szybko do Nowego Jorku i to będzie Conor Wrong, którego poznaliście w zeszłym tygodniu, którego bardzo lubię. I on już nie będzie w wersji jazzowo-trąbkowej, tylko taki smaczek elektroniczny. No wszystko dzisiaj było elektroniczne właściwie, może poza bluesem z samego początku. No ale tak będzie mniej trip-hopowo, down-tempowo jazzowy, a bardziej w stylu może tych bigosów, nie wiem, typowych, niech będzie. No i co? Ja się nazywam Marcin Mann i się słyszymy w przyszłym tygodniu.